i otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń,

0: Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

0: Samochodem w ludzi wjechał napastnik w Niemczech. Jedna osoba nie żyje, są też ranni. Szkolenie z kryptowalut przydatne. Szkoda, że prowadzą je ludzie z firm z problemami. W tej prawdzie poszukamy też bunkrów.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Samochodem w ludzi wjechał kierowca w centrum niemieckiego Lipska. Zginęła jedna osoba, a 25 jest rannych. Świadkowie mówią, że na miejscu zdarzenia na początku był chaos. Dość szybko jednak zaczęły docierać pierwsze służby. Mundrowi, którzy zatrzymali sprawcę, zgłaszali, że zachowuje się, jakby miał problemy psychiczne. Lokalne media opisują go jako 33-latka, prawdopodobnie Niemca, o jasnej karnacji, z tatuażami, w jasnej koszuli. Jego motywy pozostają nieznane.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest tak to skarżenie przeciwko kierowcy, który pijany wjechał w kobietę i dziecko w Polsce w czerwcu. Kacper H. po zdarzeniu sprzed 3 miesięcy uciekł. 25-latek przyznaje się do winy, jest w areszcie, grozi mu do 16 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Szkolenia z kryptowalut pod znakiem zapytania. Rzeczpospolita pisze dziś o wykładach prowadzonych specjalnie dla prokuratorów i policjantów. Miały one pomóc im w zrozumieniu nowych mechanizmów przestępczości. Tyle, że niektóre zajęcia prowadzili pracownicy Zonda Krypto czy sam założyciel BitBay.
1: Prawda Antyradia.
0: Stop smog w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Są pierwsze efekty działania programu.
2: W ramach programu Stop Smog w Katowicach zmodernizowano 10 budynków komunalnych. Oprócz termomodernizacji wymieniono tam okna, drzwi i źródła ogrzewania. W sumie w skali całej metropolii program Stop Smog realizowany jest w 9 gminach i obejmuje 167 inwestycji o wartości ponad 18 milionów złotych. Do tej pory zakończono pracę w 45 budynkach. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Czy są tu jakieś bunkry? Wrocławscy urzędnicy idą w teren. Mają sprawdzić, czy po niemieckie schrony z czasów II wojny światowej można znów wykorzystać do ochrony ludności.
1: Prawda Antyradia.
0: Głodni? No może to i lepiej. Pieśń o roladzie, czyli Wrocław od kuchni. Taka wystawa ruszyła w Muzeum Miejskim we Wrocławiu właśnie. Jak mówi kuratorka wystawy, nie zawsze będzie smacznie. Agata Maciończyk.
3: Pokazaliśmy narzędzia służące do obróbki mięsa, także fragment chleba, który być może pochodzi ze średniowiecza. To prawdopodobnie zwęglony chleb, dlatego zachował się do dziś.
0: Wszystkie zabytki pochodzą z Wrocławia. Będzie można je oglądać do końca roku. Jest 6:02.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Burze i deszcz mogą dziś pojawić się w Warszawie i we Wrocławiu. Sam deszcz w Łodzi, Poznaniu, Zielonej Górze i w całej północnej połowie Polski. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni w Gdańsku, przez 14 w Szczecinie, Poznaniu i w Zielonej Górze, 19 w Olsztynie, 23 w Rzeszowie i 25 w Katowicach, do 26 w Warszawie.
4: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: pierścieniu. Bezcenny skarb można już podziwiać na wawelskim skarbcu.
1: To nie tylko pierścień, ale tak naprawdę mnóstwo, kilkanaście artefaktów wydobytych z grobu prymasów leszczyńskich. Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, z dawnej kolegiaty, obecnie katedry łowickiej. To wyjątkowe arcydzieła sztuki złotniczej, sztuki jubilerskiej, które świadczą o wyjątkowej kulturze materialnej dawnej Rzeczypospolitej. To dzieła, które, tak jak w przypadku wywołanego na samym początku pierścienia, stanowią, nie mają swoich precedensów w zbiorach polskich. To
2: aż tak unikatowe są?
1: Aż tak unikatowe. Pierścień, o którym wspomniałem, to pierścień, który posiada wyjątkową oprawę, oprawę prawdopodobnie z końca XVI wieku. Ta oprawa mieści wyjątkowy kamień niezwykłej głębi, szafir pochodzący z Birmy. I teraz wyobraźmy sobie kamień szlachetny pochodzący z Birmy, który trafia prawdopodobnie do Włoch, tam zostaje oprawiony i ostatecznie znajduje się w kolegiacie łowickiej.
3: Monika Kamińska, kierownik działu archeologii Zamku Królewskiego na Wawelu.
2: Jedna ze sprawczyń całego tego krakowsko-łowickiego zamieszania. Pani dokonała tego wyjątkowego odkrycia ze swoim zespołem.
3: W Łowiczu pracowałam od 2015 roku. To były prace polegające na udostępnieniu podziemi katedry w formie trasy turystycznej. Wiedzieliśmy, że możemy się tam spodziewać krypt prymasów, ponieważ część z nich była dostępna pod kaplicami fundowanymi przez prymasów, więc wiedzieliśmy, jakie zadanie nas czeka. Natomiast była to praca, która jest etapowana. I tak krok po kroku, co roku badaliśmy kolejny obszar, ale wszystkie krypty odkryte przed 2024 rokiem, wszystkie krypty prymasowskie i większość tych nieprymasowskich, była otwierana. Więc niewiele tam już na nas czekało. Natomiast to odkrycie z 2024 roku jest o tyle wyjątkowe, że nie spodziewaliśmy się krypt, które uchroniły się przed rabunkiem.
2: I co, otwierają Państwo taką kryptę i co, nagle gdzieś tam w tym popiele jakiś diament, tudzież szmaragd albo inny szafir się nam pojawia?
3: Akurat pierścień był widoczny po otwarciu trumny, dlatego że znajdował się na prawej dłoni prymasa. On teraz wygląda przepięknie, bo jest wyczyszczony, natomiast w chwili znalezienia nie wyglądał tak okazale, ale mieliśmy świadomość, że mamy do czynienia z bardzo wyjątkowym znaleziskiem. Natomiast podczas prac terenowych znaleziska są bardzo ważne, ale przede wszystkim ważna jest logistyka pracy, zabezpieczenie terenu, zabezpieczenie siebie i przeprowadzenie tych prac w sposób jak najbezpieczniejszy dla samego przedmiotu badań, bo jednak groby są bardzo trudne.
2: No właśnie o to chciałem też zapytać, czy takie poszukiwania, czy przeszukiwania krypt to praca niebezpieczna dla Państwa?
3: Tak, to jest bardzo, bardzo trudna praca i w Łowiczu byliśmy bardzo dobrze zabezpieczeni też dzięki znakomitej współpracy z kierownikiem budowy i z firmą sobie budowlaną, z którą współpracowaliśmy. Wszystkie krypty po otwarciu były wentylowane, naświetlane lampą UVC. Wchodziliśmy do nich po pewnym czasie, były też badania mikrobiologiczne przeprowadzone. My też pracowaliśmy w kombinezonach, w maskach pełnych i też stosowaliśmy środki biobójcze. Cała ekipa żyje, jest zdrowa.
2: Tak to brzmi trochę, jakbyśmy gdzieś na początku XX wieku kopywali się w zasypane piaskiem piramidy w Egipcie i gdzieś tam jakieś klątwy na nas czyhały, tudzież na archeolożki i archeologów. Tego się Państwo nie obawiali, że jakaś klątwa biskupa łowickiego Was dopadnie?
3: Nie, klątwy się nie spodziewaliśmy, a poza tym wychodzimy z założenia, że ludzie są z natury dobrzy. Natomiast mieliśmy też na uwadze to, co się działo na przykład w przypadku badań grobu Kazimierza Jagiellończyka, że tutaj też to zagrożenie mikrobiologiczne było duże, a też badacze nie byli zabezpieczeni. Więc my byliśmy przygotowani naprawdę bardzo dobrze.
2: A jak z taką pozostałą zawartością tychże krypt albo trumien? One zachowały się, ta zawartość zachowała się w dobrym stanie, czy raczej to były szczątki?
3: Szczątki prymasów nie zachowały się w dobrym stanie. To są już takie kwestie tego rozkładu pośmiertnego ciała. Natomiast w dość dobrym stanie zachowały się szaty. I one będą też przedmiotem konserwacji, dalszych badań, bo podobnie jak to wyposażenie grobu, szaty też są bardzo wyjątkowe.
2: Dyrektor Betlej wspomniał, że ten pierścień albo kamień, który został zamocowany w pierścieniu, przeszedł daleką drogę, bo aż z Birmy.
3: Tak, mamy specjalistyczne wyniki specjalistycznych analiz wstępnych.

0: i wiemy, że kamień został wydobyty w Birmie, a oszlifowany we Francji albo we Włoszech.
1: I co możemy o tym pierścieniu powiedzieć? Czy zachowały się gdzieś jakieś zapiski, notatki, nie wiem, czy biskupów łowickich, albo być może jakichś łowickich kronikarzy na temat tego przedmiotu?
0: Nad archiwaliami jeszcze cały czas pracujemy, natomiast nie spodziewałabym się informacji o tego typu przedmiotach. Może gdyby to był jakiś szczególny dar. Nie wykluczam, że jeszcze na taką informację trafimy, ale tutaj w tej kwestii jestem ostrożna.
2: Biskup Wojciech Osiel, biskup łowicki.
1: Księże biskupie, Łowicz, Kraków, droga wydawałoby się dość daleka, ale dzielimy się rzeczami unikatowymi i to użyczenie tegoż pierścienia i pozostałych artefaktów, no pokazuje chyba takie mocne związki pomiędzy diecezjami łowicką, krakowską.
2: Jasne, że tak. Dla nas to jest duma, że te rzeczy są na Wawelu, ale ja wspomniałem też wcześniej, że w Łowiczu my mamy Wawel. Bazylika archikatedralna w Łowiczu to jest przepiękna świątynia. To jest miejsce pochówku 12 prymasów Polski i chcę podkreślić jedno. Wielu z nich było interreksami, czyli w bezkrólewiu rządzili, a więc w Łowiczu było centrum władzy, możemy powiedzieć, że była stolica w czasie bezkrólewia. I my jesteśmy świadomi, jak wielkie dziedzictwo mamy i chcemy się z nim dzielić. I dobrze, że to jest na Wawelu, niech świat zobaczy, ale zapraszamy też do Łowicza, bo mamy naprawdę piękną, bogatą historię i mamy teraz otwarte krypty, trasa podziemna jest w naszym kościele, jest muzeum diecezjalne, mamy dużo innych cennych zbiorów.
1: No właśnie, pytanie, czy wawelska, chciałem powiedzieć, czy łowicka katedra, łowickie krypty skrywają być może więcej takich jeszcze perełek, jak ów pierścień i pozostałe przedmioty?
2: Tak, tutaj na wystawie jest to, co zostało znalezione w krypcie prymasów Andrzeja i Wacława Leszczyńskich, ale są też różne rzeczy odkryte, znalezione, chociażby szaty prymasów. One teraz też dzięki pewnym dotacjom, jakie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, one będą restaurowane, też będą do wglądu, bo to są też takie perełki. Wiele innych rzeczy. Trzeba przyjechać do Łowicza, oprowadzimy, pokażemy.
3: Kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. No dobrze, że trafił, bo się na Wawelu ludzie dowiedzą, jak ważnym miastem w dziejach Polski był Łowicz. Był ważny dla kościoła w Polsce. I jak był ważny dla państwa polskiego. Był ważny dla kościoła w Polsce, bo to była jedna z siedzib polskich prymasów, czyli arcybiskupów gnieźnieńskich, a po drugie ważny w Polsce, ponieważ arcybiskupi gnieźnieńscy pełnili funkcję interreksa w Polsce w okresie bezkrólewia, więc to były momenty, kiedy Łowicz się stawał stolicą państwa. To są takie momenty, o których nie zawsze pamiętamy łatwo tu w Krakowie, wiedząc, że tu jest w ogóle serce Polski. I jest, to jest jasne, że jest, ale trzeba rozpoznawać te wszystkie pozostałe miejsca w Polsce, które w równym stopniu współbudowały dzieje i dziedzictwo tego narodu, tego społeczeństwa.
4: Dariusz Nowacki, Zamek Królewski na Wawelu, kurator zbiorów złotnictwa.
1: Do skarbca wawelskiego trafił pierścień, nie tylko pierścień. Złoty wcale nieskromny, bo to kilkanaście karatów i wielki, chyba największy w polskich zbiorach, szafir. Cóż to za przedmiot?
4: No przede wszystkim trafiło więcej tych przedmiotów, ale pierścień z szafirem jest zupełnie wyjątkowy. Moim zdaniem to jest najcenniejszy pierścień z XVII wieku zachowany w Polsce i świadectwo wyjątkowej roli, wyjątkowego także gustu i wyjątkowej przemyślności arcybiskupów, prymasów łowickich.
1: I też ich rangi chyba, no skoro stać ich było na takie świecidełko, no to nie byle kto.
4: No, prymas w historii Polski to jest interrex, to jest ten dostojnik, który ma funkcję senatorską, ale po śmierci monarchy, a przed wyborem następnego, on jest najważniejszą osobą w państwie. Także pojawiła się niedawno taka metafora o kilku oddechach, które dzielą jednego urzędnika od drugiego. To w dniu dzisiejszym tak mamy, że marszałek Sejmu zastępuje prezydenta wtedy, kiedy go brakuje z powodów jakichś nadzwyczajnych i taka sama była rola prymasów. Za tym szła świadomość tych ludzi, że oni są ważnymi dostojnikami w Rzeczpospolitej. W związku z tym oni i zabierali głos w ważnych sprawach natury państwowej, doradzając monarsze, czy tak jak Wacław Leszczyński, jadąc do Francji po Ludwikę Marię Gonzagę, czyli żonę dla Wazy na polskim tronie, i przywożąc ją właśnie z Paryża do Gdańska i później do Warszawy. W związku z tym te wszystkie działania oficjalne wymagały oczywiście oprawy. I mamy z czymś takim do czynienia w przypadku tych klejnotów.
5: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
6: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Velostrada połączy kolejne śląskie miasta. Świętochłowice dostaną 4,5 miliona złotych dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pieniądze pójdą na budowę drugiego odcinka bezkolizyjnej autostrady rowerowej. Metropolia Klaudia Matuszna.
8: Tak, kolejny odcinek Velostrady numer 4 w GZM. Świętochłowice otrzymały dofinansowanie 4,5 miliona złotych. Taką decyzję podjęło Zgromadzenie Metropolii. To będzie prawie pół kilometra kolejnego odcinka Velostrady, który w zasadzie połączy Rudę Śląską ze Świętochłowicami. Jak będzie przebiegać trasa wzdłuż Wojska Polskiego do skrzyżowania dwóch ulic, także rowerzyści będą mogli liczyć na kolejny już odcinek takiej porządnej ścieżki rowerowej.
7: To jest kolejny odcinek do tej Velostrady, która już jest gotowa?
8: Tak, ta Velostrada jest już gotowa, to będzie kolejny odcinek i też złożyliśmy już taką odpowiednią dokumentację do Urzędu Miasta, żeby wyrazili nam zgodę na budowę kolejnych 200 metrów tej ścieżki. Ogólnie plan jest taki, żeby Velostrada przebiegała z Katowic do Gliwic, właśnie przez Świętochłowice, Rudę Śląską, Chorzów i Zabrze. Tak, żebyśmy właśnie połączyli kolejne miasta metropolii, wyjeżdżając na rowerze, w tym na metro rowerze oczywiście z Katowic, mogli dotrzeć nawet do Gliwic. Velostrady to już prawdziwa sieć, która łączy i przecina różne ścieżki i miasta metropolii. Dlatego też wiadomym jest, że jeżeli stawiamy na rowery miejskie, rowery elektryczne, to też trzeba zadbać o infrastrukturę dla rowerzystów, bo to jest jakby stały punkt rozwoju każdego z miast, tak żeby rowerzyści mogli czuć się bezpiecznie i mogli swobodnie podróżować, czy to rekreacyjnie, czy właśnie do pracy, czy szkoły. To jest projekt, który cały czas właśnie rośnie na naszych oczach. Mówimy o Velostradzie w Mysłowicach, w Katowicach i też w wielu innych miastach metropolii. Teraz Świętochłowice i właśnie rozbudowa tej Velostrady numer 4 to jest duży projekt, bo w zasadzie takim celem jest połączenie dwóch dużych ośrodków też dla studentów, Katowic i Gliwic.
7: To jeszcze powiedzmy o parametrach tych dróg, bo to są takie autostrady dla rowerów bezkolizyjne.
8: Tak, zgadza się. Właśnie to może dziwić, że 4,5 miliona złotych na prawie pół kilometra autostrady dla rowerów, ale tutaj mówimy o wykupie własności, mówimy o przygotowaniu tego gruntu. Też mówimy o tym, żeby właśnie rowerzyści mogli poruszać się po takiej dobrej powierzchni dla rowerów. Także tutaj te kwestie są bardzo ważne i właśnie to są szerokie drogi dla rowerów, tak, że mogą się mijać rowerzyści bezkolizyjnie i to też kwestia takiego planowania, żeby ten projekt był jak najmniej inwazyjny dla kierowców dróg.
7: Dla Antyradia Paulina Kozioła.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Promocja Nie Hańbi. W Antyradiu wszystko jest na opak. Dlatego tutaj to szczęścia chodzą parami, a jazda zaczyna się zanim wszyscy gdzieś wyruszą. Michał Figurski i Piotr Kędzierski, czyli Los Amigos Desperanos, z wami każdego ranka. Już od 6.30 tylko w Antyradiu. Na szczęście. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Cztery napady w dobę, tak się żyje w Barcelonie i jej okolicach. Zawieszenie broni? Coś na kształt. Putin i Zełenski ogłaszają. Te prawdy zaczniemy jednak od matur. Rusza drugi dzień, sprawdzimy jak poszedł pierwszy.
0: Prawda Antyradia.
14: Jest 6.31. Grzegorz Kornacki. Matura, dzień drugi. Dziś matematyka na poziomie podstawowym od 9. Po południu z kolei, to już dla tych, którzy tak zdecydowali, język kaszubski, łemkowski oraz łacina i kultura antyczna. Pytanie brzmi, jak wczoraj poszedł język polski.
15: Mi się podobała. Wiem, że dla niektórych była trudna, ale mam nadzieję, że poszło dobrze.
16: Jeśli chodzi o rozprawkę, to wydaje mi się, że tematy na tej rozprawce były o wiele cięższe niż na próbnych. Pierwszy temat to było praca, jej wpływ na człowieka i jego otoczenie.
17: Tylko pamiętam ten swój właśnie temat tego, czy nas obchodzi, jak ludzie nas postrzegają. Myślę, że napisałem wszystko bardzo dobrze.
14: Pisemne matury potrwają w tym roku do 21 maja, ustne do 30. Jeśli chodzi o najpopularniejsze przedmioty rozszerzone, nieobowiązkowe, to są angielski, matematyka i geografia.
0: Prawda Antyradia.
14: Zawieszenie broni ogłosił Władimir Putin. Zapowiedział, że nie będzie strzelał w wojnie z Ukrainą w piątek i w sobotę z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa. Władimir Zełenski zaznacza, że nikt nie zwrócił się w tej sprawie oficjalnie do władz w Kijowie. Ogłosił jednak reżim ciszy od północy najbliższej nocy. Wcześniej zapowiadał, że na paradę w Moskwie wyśle parę dronów.
0: Prawda Antyradia.
14: Miło w Barcelonie? To już było. Cztery napady z użyciem noża w dobę. Dwie osoby zginęły, a kilka zostało rannych. Tak wygląda wygląda życie w tym mieście ostatnio. Lokalne władze zaprzeczają, jakoby pojawił się jakiś kryzys bezpieczeństwa.
0: Prawda antyradia.
14: Tanio też już było, nawet z rządowymi obniżkami. Benzyna 95 kosztuje dziś do 6 zł 49 groszy. Za 98 zapłacimy nawet 6,99, a za olej napędowy 7,31.
0: Prawda antyradia.
14: Walka o olimpijskie wyniki w Opolu. Samorządowcy i Zarząd Politechniki Opolskiej podpisali porozumienie o finansowaniu budowy Centrum Przygotowań Olimpijskich. Hala na drugim kampusie uczelni ma tym samym szansę na rozbudowę. Dariusz Nawarecki.
4: W centrum tego obiektu będą mobilne boiska do koszykówki, piłki siatkowej, piłki ręcznej. Natomiast jest tak zaplanowany obiekt, który wszystkie funkcje boiska centralnego do lekkiej atletyki ma dublowane, czyli jest bieżnia treningowa, są rzutnie z boku, skocznie wzwyż, skocznie o tyczce.
14: Plany już są gotowe, Politechnika będzie mogła starać się o rządowe finansowanie.
0: Prawda antyradia.
14: Odwołane zagrożenie lawinowe na Babiej Górze. Jak mówią GoProwcy, wysoka temperatura i słońce sprawiają, że śnieg topnieje szybko. W szczytowych partiach było ostatnio ponad 10 stopni powyżej zera. Na zegarach mamy teraz 6.33, a to oznacza, że czas na pełną kulturę.
18: Mieszko Drescher, zapraszam. Opowieści z Narni przełomem. To będzie pierwszy film w historii Netflixa, który dostanie szeroką dystrybucję kinową. Jednocześnie streamingowy gigant zdecydował, że opóźni premierę. Pierwotnie debiut miał być pod koniec roku. Teraz mowa o premierze 12 lutego w kinach, gdzie produkcja spędzi 45 dni i dopiero trafi na Netflixa. Wcześniej, jeśli cokolwiek Netflixowego trafiało do kin, to do wybranych, w wybranych krajach i na góra 2 tygodnie przed debiutem w VOD. Sam film będzie adaptacją nieekranizowanej jeszcze powieści z pod tytułem Siostrzeniec Czarodzieja. Diabeł ubiera się u Prady 2 powyżej oczekiwań. Film zebrał w premierowy weekend ponad 233 miliony dolarów. Kosztował około 100, więc już się zwrócił. To drugi największy debiut w kinach w tym roku.
14: Do 26 stopni dziś w ciągu dnia, a najcieplej będzie w Warszawie. 24 stopnie we Wrocławiu, 23 w Rzeszowie, 19 w Olsztynie, 14 w Poznaniu, 12 w Gdańsku. Deszcz może dziś padać w całej północnej połowie Polski, w pasie centralnym i we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku i na Mazowszu możliwe też burze.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Minęła 6.30, tu Antyradio. Proszę Państwa, obstawiamy z Małgorzatą Wierzejewską, czy Figurski pojawi się dziś, czy też nie. Zobaczymy, jak potoczy się ta wspaniała audycja. Zaczynamy.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Bezperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, wpisałem po takim... Na skróty poszedłem, drodzy słuchacze. Naprawdę na skróty, bo wiecie dobrze, że przed siódmą codziennie staram się wam zafundować jeszcze jakąś ciekawostkę i wpisałem w Google Maj ciekawostki, proszę państwa. I pojawił mi się ze strony ciekawostki historyczne tekst 10 rocznic majowych, o których nie możemy zapomnieć. I wyobraźcie sobie, że będzie to równie duże zaskoczenie dla mnie, jak i dla was, jak powiem wam, że 2 maja w 1729 roku w Szczecinie, w prowincjonalnym pruskim garnizonie nad Bałtykiem, przyszła na świat księżniczka alzacka Zofia Fryderyka Augusta. Nikt nie spodziewał się, że zrobi w życiu zawrotną karierę polityczną. O, widzicie, więc taka dla mnie, takie dla mnie zaskoczenie. Do historii ta pani, o której mówię, przeszła jako Katarzyna II Wielka. Nikt nie potrzebował, nikt nie prosił, a macie.
0: Bezperanos w Antyradiu.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: BMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja, 15 Gdańsk Stary Manerz, 16 Poznań B17, 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. BMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. BMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
12: Poleca Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Trump grozi. Iran robi to, czego miał nie robić. Trump stwierdza, że w sumie to nic się nie stało. Miliardy dla Ukrainy to szansa dla Polski. W tej prawdzie też zwolnienie lekarskie, nasze powszednie.
1: Prawda Antyradia.
13: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA. Tak Donald Trump stwierdził w rozmowie z Fox News. Pytany o to, co będzie, jeżeli Teheran uderzy w amerykańskie jednostki pomagające w żegludze przez cieśniny Ormuz. Tak się składa, że Iran zaatakował wczoraj amerykańskie okręty i statki handlowe. W odpowiedzi Stany Zjednoczone zatopiły 6 łodzi szturmowych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Prezydent USA stwierdził później tylko, że te ataki nie były zbyt ciężkie. Uchylił się od odpowiedzi na pytanie, czy to pogwałcenie zawieszenia broni.
1: Prawda Antyradia.
13: 90 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy może być niezłym zarobkiem dla polskich firm. Rzeczpospolita pisze dziś o unijnych pieniądzach, które trafią do Kijowa do końca 2027 roku, a wydane mają być w dużej mierze na uzbrojenie od producentów z Ukrainy i Unii Europejskiej. To otwiera szanse dla Polski, na przykład dla dostawcy dronów FlyEye czy amunicji krążącej Warmate. Firma jest gotowa, zaznacza tylko, że lobbować za nią musi rząd.
1: Prawda Antyradia.
13: 200 milionów dolarów amerykańskich Kanada przekaże na pomoc dla ukraińskiej armii.
1: Prawda Antyradia.
13: 27,5 miliona zwolnień. Tyle w zeszłym roku wystawili lekarze w Polsce. Opuściliśmy w ten sposób 290,5 miliona dni w pracy. O pół miliona więcej niż rok wcześniej.
14: Liczba dni absencji chorobowej rośnie od kilku lat. ZUS, Karol Poznański.
15: Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wyniosła 11 dni.
14: Co najczęściej nas uziemia.
15: Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej.
14: A przynajmniej części takich zwolnień można by zapobiec, ćwicząc. Multisport, fizjoterapeuta. Bartłomiej Malec.
16: Wystarczy 2-3 razy w tygodniu wykonać krótki trening.
14: Na bolące plecy i kończyny wzięliśmy ponad 42 miliony dni zwolnienia. 34 miliony dni miały związek z chorobami psychicznymi i tu jest duży wzrost.
15: O około 10%.
14: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
13: Ale wiosną ruszamy się chętniej i 1/4 badanych próbuje nowych aktywności. Benefit Systems sprawdziło nasze zwyczaje na przykładzie Katowic. Kinga Kołodziej.
17: Prawdziwym hitem stał się padel. Według naszych statystyk w katowickich obiektach gra dzisiaj 2 razy więcej osób niż w 2025 roku. Zauważamy też, że katowiczanie chętnie łączą ruch z życiem towarzyskim, wybierając na przykład kręgle.
13: Ale największym powodzeniem cieszą się ogólnie siłownie, kluby fitness i baseny. Jest prawie 7:03. Deszcze mogą dziś pojawić się w całej północnej połowie Polski, w pasie centralnym i we Wrocławiu. Burze we Wrocławiu i w Warszawie. Na termometrach będzie od 12 do 26 stopni. Wieczorem od 8 do 19 stopni. Opady możliwe w Szczecinie, Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Katowicach. Deszcz i burze w Opolu i w Białymstoku.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
18: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Po raz kolejny dzień dobry. My tak lubimy się z wami witać. Co dzisiaj będzie w programie? Pytacie się w listach.
2: Czego nie będzie?
1: Misia. Pewnie misia, bo ja go wypatruję, nie mogę znaleźć. Mamy tydzień z Metallicą w Antyradio i to jest, proszę państwa, bardzo dobra wiadomość.
2: Zdecydowanie bądźcie czujni, ponieważ codziennie na naszej antenie są podwójne bilety do zgarnięcia. U nas po raz drugi będzie można zgarnąć bilety na Metallicę w piątek.
1: Studenci walczą z uzależnieniem od telefonu. Zorganizowali imprezę bez ekranów. No i jestem ciekaw, jak dystrybuowali informacje na temat tej imprezy. Jak się studenci dowiedzieli o tym, że imprezy bez telefonów nie będzie?
2: Wiesz, jak na kampusie to mogli przyczepić na tablicy ogłoszeń.
1: Czy ty kiedykolwiek, będąc na kampusie 20 lat temu, nie, tak jak ja, będąc studentką, zerknęłaś na tablicę ogłoszeń?
2: Nie.
1: Nigdy. To jest po prostu, myślę... Kurczę, widzicie, chciałem być taki brawurowy i wpadłem
2: nie da się
1: w swoją pułapkę.
2: Poza tym będzie o jednej z największych ryb w Polsce.
1: O, 56 lat, niepobity rekord, o tym będzie. No dobrze, proszę państwa, powtarzam, desperanos@antyradio.pl, to jedyny mail, jaki jest wam potrzebny, żeby z nami się skontaktować, 321-321-600 i możecie do nas zadzwonić bez konkursu, bez żadnej okazji, powiedzieć, co u was słychać, o. Bo u mnie słychać tak, że dzisiaj wracam na salę treningową, gdyż będę przygotowywał ostatniego walca. Iron Maiden teraz, Run to the Hills, czekam na maile, hej!

0: Desperados w Antyradio.
1: Słuchajcie, jest taka sytuacja, że lubię hipopotamy i każde dziecko lubi hipopotamy, ale nie zdajemy sobie sprawy, że taki hipopotam to jest naprawdę podłe gadzisko. Ssakisko.
2: Trudne i niezwykle niebezpieczne. Ty przypominałeś w pewnym momencie hipopotama, a teraz już jesteś bardziej taka żyrafa.
1: No dobrze, ale no, jest ciekawa historia u Witka Szabłowskiego w rozdziale o Idi Aminie, o hipopotamach. Hipopotamy, słuchajcie, były ukochanymi zwierzątkami Pablo Escobara, który sprowadził je sobie na tą swoją, do tej swojej siedzibki.
2: Powiem dlaczego, bo były pojemne. Nie tylko w paszczy, ale i w gabarytach można było sporo przewieźć w takim hipopotamie.
1: W Haciendzie Napoles, tak to się chyba czyta, sprowadził do swojej posiadłości, którą możecie w serialu Narcos oglądać, 4 hipopotamy. No i wyobraźcie sobie, zostały te zwierzęta puszczane samopas i co wydarzyło się później o tym po newsach w Antyradio.
2: Znając Pablo, spęczniały jeszcze bardziej.
1: Po wpół do pogadamy o tym, co się wydarzyło, jaki problem się pojawił i kto uratował sytuację.
2: Stary, ja mam kupę prezentów. Ja ci wiozę z nadmorza, to sobie nie wyobrażasz. Ja zaraz wszystko wymienię.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
5: Strzelanina z udziałem agentów Secret Service przed Białym Domem. Białoruskie papierosy doleciały balonem do Małopolski. W tej prawdzie pochylimy się też nad tym, ile włożyć do koperty.
6: Prawda Antyradia.
5: Dochodzi 7:30. Grzegorz Kornacki. Strzelanina z udziałem Secret Service nieopodal Białego Domu. To oczywiście Stany Zjednoczone. Agenci zauważyli człowieka, który mógł mieć broń. Jeden z funkcjonariuszy zaczął go ścigać, a ten otworzył ogień. Został postrzelony. Agenci trafili też przypadkowego nastolatka, który przechodził w okolicy. Niczyje życie nie jest zagrożone. Nie wiadomo na razie, jakie zamiary miał ścigany.
6: Prawda Antyradia.
5: 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą, w tym niesprzedawane w Unii mentole. To znalezisko służb w Małopolsce. Balony przemytnicze doleciały do Iwkowej. Sami oszuści działają coraz sprytniej. Ładunek wyposażony był w nadajniki GPS, żeby łatwiej dało się go znaleźć.
6: Prawda Antyradia.
5: 500 zł, 1000, może 2. Zaczyna się sezon na komunie wesela i pytanie, ile wkłada się do tej koperty? Ponad połowa z nas daje więcej niż 2-3 lata temu. Santander Consumer Bank, Magdalena Grzelak.
7: Niestety rodzinne świętowanie często odbywa się kosztem naszych osobistych planów. Aż 45% Polaków przyznaje, że udział w takich uroczystościach zmusza ich do rezygnacji z własnych wydatków. Połowa z nas odpuszcza w tym celu zakup nowej odzieży, a także wyjazdy.
5: 16% badanych zrezygnowało z udziału w podobnej imprezie, bo zwyczajnie nie było ich stać.
6: Prawda Antyradia.
5: Chcesz zostać odkrywcą? Idź na spacer w Krakowie. Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca do zostania odkrywcą parków i mówi, że jest co eksplorować. Sylwia Groni.
8: Będzie można odwiedzić aż 78 krakowskich parków i zdobyć tutaj pieczątki do tej książeczki. Jest to właśnie na wzór takich odkrywcy górskich szczytów, gdzie zdobywamy właśnie te szczyty i przybijamy te stemple do książeczki.
5: Pieczątki znajdziecie w specjalnie przygotowanych skrzynkach, a po książeczkę można wybrać się na miejskie wydarzenie, na przykład na piknik w Parku Jordana 17 maja. Jest 7:31, to była Prawda Antyradia.
9: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
6: Sport w Antyradiu.
10: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. W ostatnim spotkaniu 31. kolejki Ekstraklasy Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 i awansował na 8. miejsce w tabeli. Lechia zostaje na pozycji 15 i na 3 kolejki przed końcem sezonu ma tylko 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Chelsea przegrała z Nottingham Forest 1-3. To 6. porażka z rzędu The Blues. Na 3 kolejki przed końcem sezonu zajmują 9. miejsce i na pewno nie zagrają w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Nottingham Forest jest 16, ale nadal musi walczyć o utrzymanie w Premier League. Iga Świątek weźmie udział w turnieju WTA, który odbędzie się na kortach ziemnych w Rzymie. Polska tenisistka rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, kiedy zmierzy się ze zwycięzczynią pary Katie McNally kontra Daria Kasatkina. Pierwszy mecz Iga Świątek rozegra w piątek.
9: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Od 12 do 26 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Deszcz może padać w całej północnej części kraju, w pasie centralnym i we Wrocławiu. Burze możliwe natomiast na Dolnym Śląsku i na Mazowszu. Nocą deszcz na północy, na zachodzie i może też w centrum. Nocą będzie przy tym od 6 do 13 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
6: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Będzie 7.40. Pozwól, że tym razem mikrohajku nie będzie dotyczyło człowieka kalendarium, tylko będzie komentarzem do sytuacji bieżącej. Pomożesz zapowiedzieć?
2: Zapowiadam.
1: Donald zamilkł. Radek pije. Przemek wyemigrował. Piotrek zrezygnował.
0: Ach, panie i panowie!
2: Cały na biało.
0: Przed wami człowiek kalendarium!
2: Słuchajcie, dobra, lecimy. 19 minut do godziny 8. Cinco de Mayo, czyli 5 maja. Jest to takie święto obchodzone, moi drodzy, w niektórych rejonach Meksyku, Stanów Zjednoczonych. Chodzi o upamiętnienie nieoczekiwanego bardzo zwycięstwa wojsk meksykańskich nad wojskami francuskimi w bitwie pod Pueblą. W Korei Południowej, no musieli, świat staje na głowie. No, Dzień Dziecka obchodzą, wyobraź sobie, w maju.
1: Ja słucham, nie przerywam.
2: Dalej, w 1200 roku trzęsienie ziemi w Pieninach w Polsce. Jak sami państwo wiedzą, rzadko się dość u nas zdarza, gdyż terytorium Polski pod względem występowania zjawisk sejsmicznych można zaliczyć do obszarów asejsmicznych, moi drodzy.
1: Ja ciągle milczę.
2: Lecimy dalej. Przenosimy się do 72 roku ubiegłego stulecia. Premiera filmu Wspaniałego Tadeusza Konwickiego. Jak daleko stąd, jak blisko. Bardzo mocna pozycja.
1: Tak.
2: Dalej, dla wszystkich fanów gier komputerowych jest to gra przełomowa, dla mnie wyjątkowa. Spędziłem przy niej bardzo dużo czasu w 92 roku. Ideologicznie też mi pasowała, bo byłem fanem Hansa Klossa. Wolfenstein 3D, proszę państwa. A na koniec ode mnie, 93 rok, ostatni Mercedes 190 zjechał z linii produkcyjnej Mercedesa. Jeżeli jesteście fanami motoryzacji, to wiecie, jak ważną postacią jest Bruno Sacco, który ten samochód zaprojektował.
1: Widzisz, ty miałeś urodziny 2 maja, postanowiłem taki prezent ci zrobić, że się po prostu będę nie odzywał.
2: Dziękuję.
1: Proszę bardzo, mam więcej.

0: Małgorzata Zawiadowca na stacji wydaje dyspozycję. Pamiętasz, mam kończyć hipopotamem.
1: Pamiętasz ten wiersz. Kto tam? Hipopotam. Słuchajcie, no to puk, puk.
0: No to ten Pablo Escobar ściągnął 4 i one się rozmnożyły, proszę państwa. I tam jest 80, w tej haciendzie, 80 hipopotamów i to jest wielki problem.
1: Ile?
0: Bo to agresywne zwierzęta. No tak,
1: to 80. Jak zwiedzać teraz?
0: No i właśnie nie zwiedzać, jest wielki problem. One hasają, one są po prostu jak nasze dziki. No i wyobraźcie sobie, stanowią poważne zagrożenie dla ekosystemu nie tylko tej haciendy, tylko Kolumbii, bo one się rozprzestrzeniają. I zgłosił się człowiek, Amant Ambani, powinniście zgooglować to nazwisko, to jest syn indyjskiego miliardera i właściciel prywatnego zoo, który zaproponował Kolumbii, że adoptuje te 80 hipopotamów, żeby po prostu zatrzymać tą karuzelę po prostu destrukcji. No i wyobraźcie sobie, że będziemy was informować na bieżąco, czy relokacja się uda. Mam nadzieję, że tak. Pan jest właścicielem, tak jak mówiłem, zoo, sanktuarium, tam ma krokodyle, lamparty i inne rzeczy.
1: Że 500 zgonów ludzi rocznie jest spowodowanych atakami hipopotama?
0: Dokładnie.
1: No i tak właśnie, tak właśnie wygląda na wciągane bydle.
0: A po pełnej, Michał, co powie?
1: Ja mam sos prezentów. Ja się wytłumaczę, dlaczego mnie nie było. Proszę państwa, Piotr w tej chwili stał się bohaterem kraju. I wszystkie oczy zwrócone na ciebie. Brawo, gratuluję. Nie wiem, jak to zrobiłeś. Ja zazdrości, słuchaj. Musiałem po prostu zzielenieć i wrócić. I przywiozłem wszystko.
0: I na twój śpiew.
1: Wszystko to, co mam dla ciebie.
0: Czy na urodziny mógłbyś mi zaśpiewać?
1: Jest
0: masz 5
1: tego
0: sekund.
1: Stos.
0: Markowski albo ty. No zaśpiewaj mi.
1: Poczekaj.
0: Już, dziękuję.
1: Nie, ja się przygotowuję na 9.

0: is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Wniosek o uchylenie immunitetu Szymonowi Hołowni. Prokuratura ma szykować taką niespodziankę. Policery przyznane nagrody za prześwietlanie Trumpa i Mety. W tej prawdzie też 2 miliony złotych na oglądanie ptaszków.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 8. Grzegorz Kornacki. Nagły zwrot akcji w polityce. Prokuratura ma szykować wniosek o uchylenie immunitetu Szymonowi Hołowni. Ma chodzić o kolegium humanum. Polska 2050 staje w obronie. Ojca założyciela twierdzi, że sprawa jest wyssana z palca. Hołownia, owszem, złożył papiery na tę uczelnię, ale studiów nigdy nie zaczął. Zdaniem kolegów powinien mieć status pokrzywdzonego i pomówionego. Według medialnych doniesień podobny wniosek ma dotyczyć też europosła Michała Kobosko.
1: Prawda Antyradia.
0: Wybuch gazu w kopalni węgla w Kolumbii. Zginęło co najmniej 9 górników, a 6 zostało rannych. Na powierzchnię udało się wydostać 15 osób. Reszcie drogę ucieczki odcięło zawalenie się chodnika.
1: Prawda Antyradia.
0: Pulitzery przyznane prestiżową nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziennikarstwie dostali m.in. ludzie zajmujący się Donaldem Trumpem. Chodzi o ujawnienie w New York Times, jak prezydent przełamywał bariery i wykorzystywał możliwości związane z władzą do wzbogacenia rodziny i sojuszników. Agencja Reutera ma dwie nagrody, m.in. za materiały o rozpowszechnianiu oszustw i treści AI na platformach Mety.
1: Prawda Antyradia.
0: 2 miliony złotych, prawie tyle, dostał UKSW na ochronę ptaków gniazdujących na Wiślanych Łachach w okolicach Warszawy.
2: Plan na wydanie tych pieniędzy już jest. Mazowiecki Urząd Marszałkowski, Marta Milewska.
3: Kilka łodzi pontonowych, przyczepy podłodziowe, rowery typu cross. Planowany jest zakup lornetek, ale także lunet obserwacyjnych, aparatów fotograficznych.
2: Kupią też atrapy jaj, które są podkładane ptakom. Naukowcy zabierają te prawdziwe. UKSW profesor Jacek Tomczyk.
4: Które są w inkubatorach, potem są podmieniane po wylęgu, tak aby ochronić te zwierzęta.
2: Będą też prace terenowe.
3: Zajmą się wykaszaniem i wycinaniem krzewów i roślinności, która dziś zarasta piaszczyste łachy.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Pierwszy raz Gliwice staną do walki o tytuł stolicy, rowerowej stolicy Polski. Wyzwanie rusza 1 czerwca. Wiceprezydent Łukasz Gorczyński.
5: To przede wszystkim jest zachęta do tego, żeby właśnie używać tego roweru jako środka transportu. A jeżeli przy tej okazji uda się zrobić dobry wynik, to będziemy bardzo z tego powodu też zadowoleni. Pokażemy się jako miasto, które rzeczywiście jest tym miastem, gdzie rower jest ważny.
0: Zawody polegają na tym, że mieszkańcy ściągają aplikacje i rejestrują swoje rowerowe przejazdy. Zabawa trwa miesiąc. Jest prawie 8:03. To była Prawda Antyradia. Burze we Wrocławiu i w Warszawie, deszcze możliwe w całej północnej połowie Polski i w pasie centralnym. Do tego od 12 do 26 stopni. Takiej pogody spodziewamy się dziś. Jutro deszcze możliwe już prawie w całej Polsce. Burze mogą pojawić się w Warszawie, Opolu czy w Rzeszowie, a na termometrach będzie od 8 do 23 stopni.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 8.
2: Proszę pana, ja też spokojnie, proszę pana, w poniedziałek, wiesz, chilluję. Wyjechałem do Trójmiasta przygotowywać już wielkie wydarzenie wakacyjne, czyli Radio Chałupy. Słuchaj, chilluję sobie w przyczepie, spokojnie, bracie, jeden gość, drugi gość, trzeci gość, czwarty gość. Ja ci to wszystko przywiozłem, mój drogi. Dostałeś, słuchaj, mam dla ciebie, proszę bardzo, proszę bardzo, tak, nie, no jest. Tu masz dyplom. Zostałeś radnym sejmiku, słuchaj, województwa zachodniopomorskiego.
1: Czy masz znajomych tam w politycznych?
2: Nie, ty masz znajomych. Okay. Mam dla ciebie klucze do miasta Puck. Słuchaj, zostałeś honorowym obywatelem wsi Żeliszczewo. Słuchaj, oraz last but not least, zostałeś laureatem trójmiejskiej akcji Król Odchudzenia i Odchudzenie. Mam dla ciebie statuetkę Złoty Brzuch.
1: Ale Michał, dlaczego ty jesteś tam taki miły? Co się wydarzyło?
2: Słuchaj, to ja nie mam pojęcia. Słuchaj, ja nie widziałem przede wszystkim. Nagle cały tłum, proszę pana, pan z tym Kędzierskim prowadzi. Proszę przekazać, słuchaj, Boże, jedyny, kto to widział, taki wielki klucz, no.
1: Michał, zawstydzasz mnie, jestem skromnym człowiekiem, ja chciałem tylko powiedzieć, że nieskromnie powiem wam super ciekawość, super informację o historii, moi drodzy, że ta to historia prosimy. Wraca, że pewien Francuz zrobił bardzo dobry uczynek. Tymczasem, proszę państwa, z filmu Sztos, soundtrackowo, Kazik Staszewski,
2: no.
1: Teraz
2: tak.
1: W Antyradio 3, 2, 1.
2: Idziemy.
3: Podaj mi dłoń, podaj mi rękę, chcę znów pojechać na drugą czasu pętlę.

0: Peperanos w Antyradiu.
1: Lubimy takie historie bardzo.
2: To jest
1: obaj.
2: Świetna historia. Cudowna z historia. Facebookiem w roli głównej. Otóż w zeszłym roku...
1: Z historią w roli głównej, mój drogi.
2: Dokładnie. A Facebook był tylko nazwijmy to łącznikiem, nośnikiem informacji. Tak. Otóż młody Francuz za pomocą detektora metali na polach Normandii znalazł nieśmiertelnik. I na tym nieśmiertelniku wszystko było czytelne. Było napisane Krosno Polish Army in Britain.
1: No i na Facebooku. Krężałek kto?
2: Zaraz ci wszystko wytłumaczę. Wale. No i wyobraźcie sobie, że wrzucił zdjęcie tego nieśmiertelnika, bardzo czytelnego, świetnie zachowanego, na Facebooka. No i wyobraźcie sobie, cytat, niezwłocznie nawiązałem z nim kontakt, ponieważ tą osobą był mój krewniak z Łęk Dukielski, kapitan Franciszek Krężałek. Niebawem kontakt z Hektorem, takie imię nosi pan, który...
1: Nieśmiertelnik po francusku, plaque d'identité.
2: Okej, nawiązał również M. Krężałek, syn świętej pamięci Franciszka Krężałka. No i Hektor zadeklarował, że z przyjemnością przyjedzie do Polski i wręczy bransoletkę
1: potomkowi,
2: co ma nastąpić
1: historia.
2: W prywatnym muzeum podkarpackim pól bitewnych w Krośnie.
1: Chciałem ci powiedzieć, że sprawdziłem, że w Normandii, akurat jeżeli chodzi o Polaków, człowieku, dywizja pancerna generała Maczka, kochany tam zawitał. Oprócz oczywiście lotników jeszcze i marynarzy.
2: No i słuchajcie, to powiem wam szczerze, że to wspaniała historia i fajnie jest.
1: Ja ci powiem tak, jeżeli to była polska dywizja pancerna, to jest duże prawdopodobieństwo, że to był Guslik, Janek Kos, a może Olgierd Jarosz, tudzież z Sakaszwili, chociaż to chyba się nie zgadza.
2: Oni od drugiej strony. To na pewno nie oni.
1: Słuchaj, w Berlinie, Polak czołgiem wszędzie zajedzie.
2: Kings of Leon, Use Somebody, 19 minut po godzinie 8. Zostańcie z nami, tu Desperanos w Antyradio.
1: Ku chwale ojczyzny.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi. Kiedy przez większość dnia poruszasz się w oparach absurdu i po południu brak ci pary, znajdziesz ją od 16 w Antyradiu. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn, dodadzą ci sił na drugą część dnia. Nie masz pary? Włącz i posłuchaj jej w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Ceny codziennych zakupów idą w górę, w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron Durum Spaghetti Pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
12: O, masz wiadomość.
13: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
12: Super, tylko co im damy w prezencie?
13: Nie mam pojęcia. Kopertę?
12: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
13: Brzmi trochę filmowo.
12: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
13: Przekonałaś mnie, tylko gdzie...
12: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
14: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Tomasz?
19: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
0: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Yeah.

0: The Calling. Rammstein. Smash Mouth. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Umiesz liczyć? Licz na siebie. Dziś obowiązkowa matura z matematyki. Armia USA dalej strzela do narkotykowych przemytników na wodzie. W tej prawdzie też milion złotych dla wodniaków.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Matura, dzień drugi. Dziś matematyka na poziomie podstawowym. Start za pół godziny, a nastroje powiedziałbym, że umiarkowane, przynajmniej w Radomiu.
2: Jeśli chodzi o matematykę, to u mnie średnio.
3: Może być ciężko.
4: O wiele lepiej, jeśli chodzi o mnie, bo ja jestem bardziej ścisły. No i tak powyżej 90 bym celował.
5: No, u mnie trochę gorzej, bo jednak humanista, więc matematyka to pewnie nie mój konik.
3: Polski to jest moja mocna strona, a matematyka to już nie.
2: To po prostu tylko, żeby było 30%.
5: Więc też byle zdać i będzie dobrze.
1: Egzamin potrwa 3 godziny. Południu to już tylko dla zainteresowanych. Język kaszubski, łemkowski oraz łacina i kultura antyczna. Jutro obowiązkowy egzamin z języka obcego. Pisemne matury potrwają w tym roku do 21 maja, ustne do 30. Wyniki będą 8 lipca.
0: Prawda Antyradia.
1: Narkoterroryści nadal na celowniku USA. Amerykańska armia zabiła 2 osoby podejrzewane o przemyt narkotyków na Morzu Karaibskim. Uderzenie było w Łódź. W 8 miesięcy Stany Zjednoczone zabiły 182 domniemanych handlarzy narkotyków.
0: Prawda Antyradia.
1: Awionetka uderzyła w blok mieszkalny w Brazylii. Samolot wbił się w budynek w Belo Horizonte. Zginęły co najmniej 3 osoby, pilot i 2 pasażerów. 3 osoby z samolotu jednak przeżyły.
0: Prawda Antyradia.
1: Milion złotych dla woprowców w Kujawsko-Pomorskim. Pieniądze pójdą do Torunia, Bydgoszczy czy Włocławka. Do jednostek wpisanych na listę podmiotów ochrony ludności. Wojewoda Michał Sztybel.
6: Jeżeli komuś z wzoru matematycznego wychodzi kwota X tej podstawowej dotacji, to z ochrony ludności po prostu zwiększamy to razy 2, nie wprowadzając żadnego dodatkowego jakby algorytmu, tylko po prostu dajemy drugą nogę finansowania równoległą. I tak w ramach tych podstawowych umów dotacyjnych jest możliwe finansowanie następujących zadań, utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników.
1: Matematyką zaczęliśmy, na matematyce kończymy. Jest 8:32.
7: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Irlandii Północnej, gdzie startują Mistrzostwa Europy Kobiet do lat 17. W imprezie bierze udział 8 reprezentacji. W 17. edycji zaprezentuje

0: 16. Wieczorem w rewanżowym spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów Arsenal Londyn zmierzy się z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis po 1. Teraz droga do finału jest otwarta dla obu drużyn. Awans wywalczy ekipa, która strzeli jednego gola więcej. Start 21. W Sosnowcu trwają Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie Dywizji 1A. W trzecim spotkaniu reprezentacja Polski zmierzy się z Kazachstanem. Start 19.30.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Burze i deszcz mogą dziś pojawiać się w Warszawie i we Wrocławiu, sam deszcz w Łodzi, Poznaniu, Zielonej Górze i w całej północnej połowie Polski. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni w Gdańsku, przez 14 w Szczecinie, Poznaniu i w Zielonej Górze, 19 w Olsztynie, 23 w Rzeszowie i 25 w Katowicach, do 26 w Warszawie.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradio.
1: 8.42, nie zapomnieliśmy. Dary są, dary będą, jak zawsze w Desperanos, a dzisiaj człowieku, ale wyjątkowe.
2: Proszę państwa, 56 lat, to długo, prawda?
1: Pan pozwoli w ogóle, ja zapytam. Dobrze. Czy pan słyszał o metalu chrześcijańskim?
2: Nie.
1: No to pan usłyszysz i to naprawdę już niebawem. I nasi słuchacze też usłyszą, bo mamy na Skilleta dzisiaj podwójne bilety. Metal chrześcijański z Memphis przyjeżdża.
2: I zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby wam utrudnić zdobycie tych dwóch biletów.
1: Tak jest, jak
2: i
1: zawsze.
2: Pytanie wymyśliła Małgorzata i zastanawiam się, czy już je zadać, bo mieliśmy mówić o przecież z jakiego powodu.
1: No tak.
2: Pytamy się was o wielkość pewnych przedmiotów, które trzymaliście kiedykolwiek w ręku.
1: Słuchaj, ja bym od razu załatwił to, wiesz co, jednym zdaniem, bo chodzi, proszę państwa, o zbiornik Soliński i wielkiego szczupaka 1,33 m.
2: 56 lat czekał na pobicie rekord Polski w złowieniu takiej ryby. 133 centymetry miała ryba, którą złowił pan Piotr Sobierajski. To jest gigantyczna historia.
1: To z 15 kilo będzie. No.
2: Proszę państwa, oficjalny rekord Polski należy do Mariana Pawelczyka w 70 roku, tak jak wam już mówiłem. Teraz, proszę państwa, rekord musi zostać potwierdzony przez odpowiednie organy, żeby oficjalnie wpisać go do Księgi Rekordów Guinnessa.
1: A w
2: połowie panu Piotrowi, wyobraź sobie, pomagał jego syn.
1: No brawo,
2: czyli
1: syn.
2: Wojtek Sobierajski, który, proszę państwa, jest zawodnikiem MMA.
1: Brawo,
2: Piotr. No, szczupakiem się siłował.
1: Dźwignąć takie bydle 1,33 m szczupaka, to naprawdę trzeba mieć krzepę. Proszę państwa, nasz metal chrześcijański do rozdania ma bardzo wiele wspólnego z tą informacją, a konkretne pytanie zadamy już za chwileczkę.
2: Trochę je zadałeś, ale to jak ktoś zrozumiał, to niech pisze. desperanos@antyradio.pl 321-321-600. Co największego trzymaliście w rękach?
1: Tak.
2: I to ja widzę wasze miny. Nie. Pan do nas nie dzwoni z tą sprawą. Nie, ja pana widzę. Nie, pan nie dzwoni.
1: Nie pan, tylko ta pani, co obok niego stoi.
2: To pani też nie dzwoni.
1: Proszę pani, niech pani naprawdę daje spokój.
2: Otwórzcie głowy, konkurs kreatywny, kwadrans do godziny 9:00, tu do Desperanos w Antyradio.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No dobrze, proszę Państwa, tak jak powiedzieliśmy Wam, czekamy na Wasze maile w sprawie największej rzeczy, przedmiotu, czegokolwiek, co trzymaliście w rękach. Mamy dla Was wejściówki dwie na koncert Skillet 8 maja we Wrocławiu, więc za chwilę w klubie A2.
2: Metal chrześcijański, słuchaj, już się sypią. Desperanos@antyradio.pl i 321-321-600. Pytanie brzmiało, co największego trzymaliście w rękach? Słuchaj, Dominik pisze tak, nie chcę pokazywać palcem, ale ktoś tu mógł trzymać całkiem spore trufeum za taniec, gdyby nie zrezygnował jak frajer na sam koniec.
1: 11 minut do godziny 9. Słuchajcie, pogadamy kiedyś na spokojnie o tej wspaniałej sytuacji. Skillet to patelnia, tak a propos. No. Zastanawiałem się, żeby zrobić konkurs związany z patelnią, ale odpuściłem. Wolę już to, co trzymacie w rękach.
2: Nie idźmy tą drogą, Sabo.
1: Zaraz wracamy po 9. Tu Antyradio, a my nazywamy się Desperanos. Małgorzata, Michał, Piotr.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Гвязды рока в Анти Радио. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metalika 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metalika na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Już są! Hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Figurant podejrzewany i nieżywy. Onet o aferze Zonda Krypto. Kierowcy zgłaszają przewinienia innych. Jest coraz więcej donosów. W tej prawdzie też tramwajowe utrudnienia w Katowicach. Ważne dla jadących na Metalikę.
7: Prawda Antyradia.
8: Dochodzi dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Kral to figurant. Onet tak pisze o szefie Zonda Krypto, który ukrywa się za granicą z manikiem Marianem W. Według portalu to właśnie W jest podejrzewany przez prokuraturę o udział w uprowadzeniu pierwszego szefa giełdy Sylwestra Suszka. Śledczy podejrzewają zresztą, że zaginiony od 4 lat Suszek nie żyje. Ostatni raz był widziany w należącej do manika bazie paliwowej. A że większość majątku nie była zarejestrowana na szefa giełdy, a na związane z nim spółki, po zaginięciu człowieka można było wszystko przejąć. Onet donosi o wyprzedawaniu majątku przy wykorzystaniu słupów. W dokumentach pada nazwisko znanego piłkarza.
7: Prawda Antyradia.
8: Donoszenie na siebie. Polubili kierowcy w Polsce. W zeszłym roku policja dostała 45 tysięcy zgłoszeń o nieprawidłowym wyprzedzaniu, nieustępowaniu pierwszeństwa pieszym czy o drogowych awanturach. Te 45 tysięcy to prawie o połowę więcej niż rok wcześniej. Zgłaszający muszą tylko pamiętać, że mogą zostać wezwani. Kamil Sobutka.
9: W każdej sytuacji organ powołany do ścigania i ukarania sprawców czynów zabronionych zbiera i weryfikuje przekazane dane w celu uwiarygodnienia materiału dowodowego.
8: Żeby zgłoszenie zostało w ogóle rozpatrzone, trzeba podać miejsce, datę, godzinę i dane swoje.
7: Prawda Antyradia.
8: Więcej żołnierzy ginie niż przychodzi do służby. Taki jest stan rosyjskiej armii już 5. miesiąc z rzędu. Od grudnia do kwietnia Kreml zmobilizował 148 tysięcy osób, a stracił prawie 157 tysięcy. To są wyliczenia z Ukrainy. Kijów donosi, że Moskwa chce w tym roku zrekrutować ponad 400 tysięcy żołnierzy.
7: Prawda Antyradia.
8: Tory są złe i trzeba je naprawić. Ruszyły prace w centrum Katowic. Do 22 maja tramwaje nie będą kursowały między rynkiem a rondem przy Spodku.
10: Z powodu naprawy torowiska ZTM wprowadził zmiany w kursowaniu 12 linii tramwajowych. Michał Wawrzaszek.
11: Są linie, które zostały zawieszone i są linie, które mają nowe trasy.
10: Warto więc sprawdzać rozkład jazdy na stronie ZTM-u. Zwłaszcza 19 maja powinni to zrobić fani Metaliki, którzy będą chcieli dostać się na Stadion Śląski. Tramwaje Śląskie, Robert Walczak.
12: Centrum Katowic będzie skomunikowane tramwajowo ze Stadionem Śląskim, ulicą Grundmana.
10: A gdybyście się zastanawiali, czy nie było innych terminów, tramwajarze tłumaczą, że naprawa torowiska w tym miejscu to pilna sprawa. Magda Poddańczyk, Antyradio.
8: Na zegarach mamy teraz 9:02. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody. Do 26 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Warszawie. 24 stopnie we Wrocławiu, 23 w Rzeszowie, 19 w Olsztynie, 14 w Poznaniu i 12 w Gdańsku. Deszcz może padać w całej północnej połowie Polski, w pasie centralnym i we Wrocławiu też. Na Dolnym Śląsku i na Mazowszu możliwe są burze.
7: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
13: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
14: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Następna stacja Antyradio. To był zespół Metro i ich niepamięć. 10 minut po godzinie
2: 10 po 9.
1: Arsenal.
2: A teraz przechodzimy, mili państwo, do informacji.
1: Tak, musisz powiedzieć, może przypomnieć być? O co chodzi, bo proszę państwa, właśnie. Mamy rekord.
3: Słuchajcie, 3 maja to się działo na zbiorniku Solińskim. Proszę państwa, pan Piotr, no same Piotry w weekend rządziły. Pan Piotr Sobierajski, proszę państwa, wyciągnął ze synem z wody potwora szczupaka 133 cm. No i proszę państwa, no cała Polska się cieszy rekordem. W związku z tym no. Małgo zapytała was bardzo podchwytliwie.
1: Co największego mieliście w rękach? I do wygrania jest podwójny bilet na Skillet 8 maja we Wrocławiu.
3: Metal chrześcijański.
1: 321-321-600. Przypomnę tutaj nasze dane kontaktowe i desperanos@antyradio.pl.
3: Słuchajcie, pisze Adrian, to było wyzwanie wagowe i logistyczne, godne olimpijczyka, co było największą rzeczą, jaką trzymałem w ręku. Moje ego tuż po tym, jak udało mi się zaparkować równolegle za pierwszym razem. No, to jest jakiś pomysł. Jeżeli chodzi o największą rzecz, czyli ego, to trzymaliśmy to samo chyba, panie Adrianie.
1: 12 minut po godzinie 9. Poczekaj, słuchajcie teraz Gansi.
3: Poczekaj, ja teraz wygram ten konkurs. Mogę? Piotrek, podaj mi rękę. Trzymam go.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Cyklu niepotrzebny nikomu badania i eksperymenty. 17 minut po godzinie 9.
2: Czyli naukowcy, którzy wypełniają życie i świat radiowca.
1: Myślę, że państwo mieli bardzo dużo czasu, bo 120 ochotników znalazło się
2: do Jezu, tego to niewiele.
1: Badania. Każdy z uczestników miał zjeść identyczne porcje frytek w czterech różnych sytuacjach. I tak, w dwóch przypadkach ziemniaki były podawane legalnie, raz bezpośrednio, raz jako prezent od innego uczestnika. To już jesteśmy w połowie tego wspaniałego eksperymentu.
2: I każdy, przypominamy, trzymał porcję frytów.
1: Tak, w pozostałych dwóch scenariuszach tego wspaniałego, podkreślam, eksperymentu i badania, uczestnicy mieli ukraść frytki z talerza innej osoby, a raz w dyskretny sposób, gdy właściciel był zagadany na przykład, a drugi raz w obecności surowo wyglądającego nieznajomego.
2: Czyli chodziło o jedzenie nie swoich frytek cały czas. O to chodzi, tak?
1: Tak, ale że ktoś ci dał, że komuś buchnąłeś i tak
2: dalej. Ale po co?
1: No i uwaga, jednogłośnie w tym badaniu skradzione frytki smakowały najlepiej. Mój ojciec mówił, kradzione nie tuczy, chyba że się na stołówce robi.
2: Bo to jest ta sytuacja, gdzie ty nie zamawiasz do posiłku, ale jak tylko ktoś dostanie obok, to jest, mogę jedną? Nie?
1: Moja dziewczyna teraz właśnie, słuchajcie, widziałem na jej Instagramie, biega, więc zrzuca te kalorie,
2: te
1: które po
2: frytki.
1: Prostu mi ukradła, bo jeżeli ja zamawiam cokolwiek w restauracji, cokolwiek, to ona mówi, ja mówię, zjedz coś, kup, zamówię ci. Ona, nie będę jadła, będę taka i potem ty zamawiasz te frytki, czekasz na te frytki, dostajesz te frytki i co robi moja dziewczyna jako pierwszy ruch w kierunku mojej osoby? Nie pogładzić po twarzy, nie przytulić, nie powiedzieć Misiu, kocham cię, tylko odwraca moją uwagę, mówi o zobacz i zjada mi frytkę.
2: Ja chciałem powiedzieć, że ja jestem żywym dowodem na to, na nieprawdziwość powiedzenia kradzione nie tuczy. Słuchaj, a dlaczego? Wiesz co, ja do tego dochodziłem całymi latami i teraz uwaga, powiem takie słowo klucz, w zasadzie zdanie, którego gwarantuję, Małgo, ty, Piotrek, nie słyszeliście co najmniej od 40 lat.
1: Oho.
2: Daj liza.
1: A ja słyszałem to. Ostatnio słyszałem, ale to nie opowiedzenia.
2: Nie opowiadam, koniecznie.

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, tu Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Nie każdy diament to skarb. Diamentowa piramida finansowa rozbita. Oszust wyciągnął ponad 30 milionów złotych. Unijne pieniądze na Ukrainę mogą zasilić polskie konta. W tej prawdzie też Wrocław. Od kuchni.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest to 9:30. Grzegorz Kornacki. Diamentowy klub, w którym nie chcesz być. Taka piramida finansowa przetoczyła się przez cały kraj. Bilans to ponad 200 osób oszukanych i straty na 32 miliony złotych. Za wszystkim stoi 51-latek ze Śląska. Przez kilka lat oferował rzekomo bezpieczne inwestycje w diamenty czy udziały w spółkach. Informacje o wysokich i gwarantowanych zyskach były oczywiście nieprawdziwe. No, chyba że mówimy o samym podejrzanym. Jego zabezpieczony majątek to 21 milionów złotych, w tym nieruchomości i dzieła sztuki. Oszustowi grozi do 25 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który pijany wjechał w kobietę i dziecko w Czersku. Kacper H. po zdarzeniu sprzed 3 miesięcy uciekł. 25-latek teraz przyznaje się do winy, jest w areszcie. Grozi mu do 16 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: 90 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy może być niezłym zarobkiem dla polskich firm. Rzeczpospolita pisze dziś o unijnych pieniądzach, które trafią do Kijowa do końca 2027 roku, a wydane mają być w dużej mierze na uzbrojenie od producentów z Ukrainy i Unii Europejskiej. To otwiera szanse Polski, na przykład dla dostawcy dronów FlyEye czy amunicji krążącej Warmate. Firma ma być gotowa, zaznacza tylko, że lobbować za nią musi rząd.
1: Prawda Antyradia.
0: Walka o olimpijskie wyniki w Opolu. Samorządowcy i zarząd Politechniki Opolskiej podpisali porozumienie o finansowaniu budowy Centrum Przygotowań Olimpijskich. Hala na drugim kampusie uczelni ma tym samym szansę na rozbudowę, a pojawić się mają też sportowe laboratoria. Dariusz Nawarecki.
2: Będziemy skupiać się na badaniach dotyczących antropomotoryki i fizjologii wysiłku fizycznego, tak żeby tutaj przetestować sportowców i sprawdzić, czy dotychczas wykonywany trening jest dobrze prowadzony, czy może go trzeba zoptymalizować. Więc to są bardzo ważne rzeczy w szkoleniu teraz sportowców na wysokim poziomie.
0: Plany już są gotowe. Politechnika będzie mogła starać się o rządowe finansowanie.
1: Prawda Antyradia.
0: Głodni? No może to i lepiej. Pieśń o roladzie, czyli Wrocław od kuchni. Taka wystawa ruszyła w Muzeum Miejskim we Wrocławiu właśnie. Jak mówi kuratorka wystawy, nie zawsze będzie smacznie. Agata Maciańczyk.
3: Pokazaliśmy narzędzia służące do obróbki mięsa, także fragment chleba, który być może pochodzi ze średniowiecza. To prawdopodobnie zwęglony chleb, dlatego zachował się do dziś.
0: Wszystkie zabytki pochodzą z Wrocławia, można będzie je oglądać do końca roku. Jest 9:32, to była Prawda Antyradia. Deszcze mogą dziś pojawiać się w całej północnej połowie Polski, w pasie centralnym i we Wrocławiu. Burze we Wrocławiu i w Warszawie, a na termometrach będzie od 12 do 26 stopni. Wieczorem od 8 do 19 stopni, opady możliwe w Szczecinie, Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Katowicach. Deszcz i burze w Opolu i w Białymstoku.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Jest wielkie, oślizgłe i mam metr.
2: Nie obrażaj mnie.
1: Mam metr 33. Przestań, czy ja z tobą tańczyłem, czy co? Czy ja z tobą ramę trzymałem, czy jak? Mówię o panu Piotrze, kochany z Zalewu Solnickiego, który wyciągnął z zbiornika, tak naprawdę, wyciągnął z wody szczupola, metr 33. No i w związku z tym zapytaliśmy was dzisiaj, a wy największego, co mieliście w rękach? No i posypały się odpowiedzi.
2: Proszę państwa, już wam wszystkim opowiadam, jak to wygląda, bo
1: Może niech słuchacze poopowiadają. 321-321-600.
3: Cześć, słuchajcie. Najdłuższe, co trzymałem kiedyś w ręku, to był parazon mojej żony. O matko, co tam nie było? Ciuchy, kosmetyki, jedzenie. A były to czasy, początki pierwszych hipermarketów, czyli jak się szło do sklepu, no to po prostu się brało wszystko, tak jakby jutro to miało zniknąć. No, kiedyś to było po prostu.
1: To wtedy jeszcze na tych hipermarketów mówiło się Auchan albo albo Geant, nie? Idę do Geant, Geanta.
2: Leroy Merlin. Tak, było. Dobra, czytam maila od chłopaka, który... Słuchajcie, no użył tutaj słowa, które rozśmiesza Małgo, dlatego jest jeden z faworytów. Cześć,
1: będzie bobrów?
2: Jakiś czas temu pomagałem przy relokacji bobrów w nowe rejony i przy tej okazji miałem okazję trzymać naprawdę spory okaz na rękach. Normalnie takie bydle.
1: Wysłuchajcie, my dzisiaj rozdajemy bilety na koncert Skileta 8 maja we Wrocławiu i każdy z nas wybrał sobie laureata. Czy pan od Bobra jest twoim laureatem?
2: Pan od Bobra, pan Cyprian jest moim laureatem, ty wybierz swojego.
1: Bardzo proszę. Słuchajcie, do mnie napisał Paweł, do nas tak naprawdę, ale ja sobie go wybrałem. I powiedział tak pięknie, poetycko, filozoficznie i tak wiesz co, na całym naszym draństwie postanowiłem ładnego maila na nagrodzić. Paweł napisał: całą przyszłość mam ją w swoich rękach.
2: Mamy dwóch laureatów. Pan Paweł, pan Cyprian, 17 minut do godziny 10. Thunderstruck, AC Piorun DC teraz.
1: Poczekaj, odliczmy to razem. Bo to jest bardzo fajne, długie intro i zaraz będzie Piorun. Śpiewasz ze mną?
2: Piorun, tak, uwaga, cała Polska. I wy też w samochodach, pani co...
1: Może być Thunder, jak chcecie.
2: Piorun jest lepszy, jesteśmy w Polsce. Myślę po polsku, będę mówił po polsku, uwaga. Mago też. Mago nie chce.
1: Mago
2: nie zna polskiego. Uwaga.
1: I...
2: Piorun!
1: Piorun! Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Piorunujące chwile z Antyradiem i tu, proszę Państwa, pan Grom i pan Błyskawica mówią serdecznie dziękujemy.
2: Tak, dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Słyszymy się jutro. Będziemy na posterunku od 6.30. Michał, Małgo, Piotr, dziękujemy.
1: Czy jeżeli ty jutro przyjdziesz tutaj z listem, to znaczy, że rezygnujesz?
2: Nie, ja się po prostu usuwam z grupy na WhatsAppie i tyle nie widzę.
1: Nie, ja pytam, bo jutro jest dzień listonosza. No, no to tyle. Pa. Nara!

0: Audycja Nie Hańbi. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Kiedy przez większość dnia poruszasz się w oparach absurdu i po południu brak ci pary, znajdziesz ją od 16 w Antyradiu. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn, dodadzą ci sił na drugą część dnia. Nie masz pary? Włącz i posłuchaj jej w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.

0: Śmiertelny wypadek w Warszawie. Uciekający przed policją wypadł z trzeciego piętra. Zawieszenie broni. Putin ogłasza, Zełenski nic nie wie. W tej prawdzie będzie też koncert dla Kory.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 10. Grzegorz Kornacki. Upadek z trzeciego piętra i śmierć. Tak skończyła się policyjna interwencja na warszawskim Żoliborzu. Mundurowi wyjaśniają, co właściwie się stało. Na razie wiadomo, że funkcjonariusze siłowo wchodzili do mieszkania, a ofiara próbowała uciekać przez okno po linie. Sama sprawa u podstaw miała mieć charakter kryminalny.
1: Prawda Antyradia.
0: Samochodem w ludzi wjechał kierowca w centrum niemieckiego Lipska. Zginęła jedna osoba, a 25 jest rannych. Mundurowi, którzy zatrzymali sprawcę, zgłaszali, że zachowuje się, jakby miał problemy psychiczne. Jego motywy pozostają nieznane.
1: Prawda Antyradia.
0: Zawieszenie broni ogłosił Władimir Putin. Zapowiedział, że nie będzie strzelał w wojnie z Ukrainą w piątek i w sobotę z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa. Władimir Zełenski zaznacza, że nikt nie zwrócił się w tej sprawie oficjalnie do władz w Kijowie. Ogłosił jednak reżim ciszy od północy najbliższej nocy. Wcześniej zapowiadał, że na paradę w Moskwie wyśle parę dronów.
1: Prawda Antyradia.
0: 200 milionów dolarów amerykańskich. Kanada zapowiedziała właśnie, że przekaże taką pomoc ukraińskiej armii.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowy parking powstanie przy arenie Katowice. Miasto szuka wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje to miejsce.
2: W sumie pojawi się 80 nowych miejsc parkingowych. W imieniu katowickich inwestycji Dawid Kwiecień.
3: Miejsca parkingowe mają powstać w rejonie skrzyżowania ulicy Nowej Bukowej i Upadowej.
2: Wybudowana zostanie też droga dojazdowa z wjazdem od strony ulicy Nowej Bukowej. Na realizację prac wybrany wykonawca będzie miał 7 miesięcy. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Kora zostanie uhonorowana w kolejnym miejscu. Gmina Stawi Góra pod Olsztynem zapowiada konkurs dla wokalistów. Jurorem konkursu jest muzyk Manamuc, Zaryka Zmierczak.
4: Wszyscy wiemy, że Kora była absolutnie kosmicznie niepowtarzalna. Dlatego też nie szukamy tutaj żadnej formy naśladownictwa czy prób kopiowania. Po prostu bardzo was prosimy, żebyście postarali się oddać swoje emocje i swoje interpretacje.
0: Zgłoszenia można przysyłać do jutra. Konkursowy koncert będzie 20 czerwca. Jest prawie 10:02. To była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Od 12 do 26 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Deszcz może padać w całej północnej części kraju, w pasie centralnym i we Wrocławiu. Burze możliwe natomiast są na Dolnym Śląsku i na Mazowszu. Nocą deszcz na północy, na zachodzie i może też w centrum i będzie od 6 do 13 stopni.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 10 minut po godzinie 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Za chwilę przejdę do mrożących wykrew w żyłach konkretów. Na razie jednakowoż przedstawię informację od społecznego researchera pana Wojtka, który zawiadamia, że mamy dzisiaj dzień bez makijażu. Także dzień wiersza na twojej poduszce. Można by coś wymalować na poduszce i przykleić się do tego, aby to nie było coś niepermanentnego.

pochmurnego, bo możemy się obudzić z wierszem na twarzy. Jest też dzień ostryk. Szczerze powiem, nie przepadam. Dzień higieny rąk, to normalne. Dzień Europy. 5 maja 1494 roku Krzysztof Kolumb odkrył Jamajkę. Tak myślę, że to był początek muzyki reggae. No i teraz przechodzimy do konkretu. Ta ostatnia prosta przed koncertem Metaliki w Polsce. Zespół, przypominam, zagra 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No i tylko u nas można zdobyć bilety na ten koncert. Proszę Państwa, tuż przed koncertem będzie można spotkać pod Stadionem Śląskim naszą parę z głośników, bo od godziny 16 ruszy nasze specjalne studio, a po koncercie od godziny 23 ruszy specjalna audycja pokoncertowa z telefonami, w których mamy nadzieję usłyszeć wrażenia Państwa z koncertu. A ja będę miał dzisiaj dla Państwa dwuosobowe zaproszenie na wspomniane wydarzenie natury muzycznej, czyli koncert Metaliki. Przypominam, 19 maja, Stadion Śląski, Chorzów. Zajmę się tym dosłownie za chwilę parę. Podam Państwu zasady. Postanowiłem obudzić pewien konkurs, który funkcjonował czas jakiś temu na specjalne okazje przygotowywany. No i zobaczymy, rodaczki i rodacy. Nie żartuję.

0: Państwa, rozdawnictwo zaproszeń na koncert Metaliki się rozpoczyna. Postanowiłem odgrzebać starą zabawę pod tytułem El Lichando. Na czym ta zabawa polega? Przy każdym wejściu podaję Państwu jakieś działanie. Państwo zapisują jego wynik, czekają na kolejne działanie, zapisują jego wynik i tak do wielkiego finału, który nastąpi po godzinie 12:00. Wtedy będzie wiadomo, kto dobrze liczył, kto dobrze mnożył, kto dobrze dzielił albo odejmował, czy dodawał. I tym sposobem wyłonimy osobę, która otrzyma dwuosobowe zaproszenie na koncert Metaliki 19 maja, Stadion Śląski, Chorzów. Zatem El Lichando rozpoczynamy 8 razy 9. Zapisują Państwo wynik i czekają na kolejne działania. Wredniutkie, ale też wymagające. Proszę Państwa, 8 razy 9 to pierwsze działanie w El Lichando.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: O, masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie, tylko gdzie...
1: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
3: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to... przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Ajajaj, Liczando w akcji, proszę Państwa. Walczymy o podwójny bilet na koncert Metaliki 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Państwo wykonali już pierwsze zadanie i teraz od wyniku poprzedniego działania odejmujemy 4. Czyli od wyniku poprzedniego działania odejmują Państwo 4 i zapisują wynik. No i bardzo dobrze. Na chwilę kilka kolejne działanie. Rodaczki, rodacy, trzymajcie się antyradia i to mocarnie.

0: Tak, proszę Państwa, zbliżamy się do godziny 11. Po 11 kolejne działanie natury matematycznej. Gdzieś matury z matematyki, dlatego tak to działa. Ale konkurs będzie lekko stuningowany.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Po reklamie.
7: Zwarcie, dymy i ewakuacja w Centrum Zdrowia Matki Polki. Wojna z Iranem w temacie atomu dała nic, tak twierdzi wywiad Stanów Zjednoczonych. W tej prawdzie będzie też koncertowe ogłoszenie antyradia.
8: Prawda antyradia.
7: Minęła 11:00. Grzegorz Kornacki. Ewakuacja noworodków w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Z oddziału dziecięcego trzeba było wynieść 16 noworodków po tym, jak w nocy wybuchł pożar. W piwnicy strażacy znaleźli stopione przewody i lampę. Zadymienie wentylacją dostało się na wyższe piętra. Winne było prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej.
8: Prawda antyradia.
7: Gaz z Morza Północnego płynie do Polski. Orlen donosi o uruchomieniu złoża, które w szczytowym momencie dostarczy koncernowi 270 milionów metrów sześciennych surowca rocznie.
8: Prawda antyradia.
7: Czy warto to było szaleć tak? Muszą sobie odpowiedzieć Stany Zjednoczone. Według amerykańskiego wywiadu czas potrzebny Iranowi na zbudowanie broni jądrowej nie zmienił się od zeszłego lata, czyli rozpoczęta ponad 2 miesiące temu wojna nic nie dała. Donald Trump wielokrotnie powtarzał, że jej głównym celem jest eliminacja programu nuklearnego Teheranu.
8: Prawda antyradia.
7: Daj się ponieść muzyce, ale nie zapominaj o tym, że na koncercie czy festiwalu jesteś klientem i masz prawa. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował poradnik dla tych, którzy wybierają się w tym roku na jakąś drogą imprezę.
9: Koncert i festiwal to emocje.
10: Bardzo, bardzo fajny koncert.
11: Dobrze się bawimy.
12: Atmosfera jest rewelacyjna, koncert rewelacyjny.
9: Warto nie dać się przy okazji nabić w butelkę. Już na etapie kupowania biletu. Łokik, Jagoda Kruszewska.
13: Warto sprawdzić uważnie, od kogo kupujemy bilet i czy to jest wiarygodne źródło.
9: Jeśli impreza się nie odbędzie, organizator musi zwrócić pieniądze. Jeśli odbędzie się częściowo, mamy prawo do reklamacji.
13: Jeżeli zdarzy nam się, że na przykład wystąpi na koncercie tylko część zapowiadanych artystów, to możemy złożyć reklamację. Pamiętajmy o tym, że reklamację należy złożyć pisemnie.
9: Joanna Obuchowska, Antyradio.
8: Prawda antyradia.
7: A tu ogłoszenie antyradia. Five Finger Death Punch wracają do Polski i to nie sami. Zespół zagra 29 stycznia w łódzkiej Atlas Arenie z Lamb of God i Bleed From Within. Gwiazdy wieczoru przyjadą z nowym materiałem, 10. albumem, który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Bilety, poza tym, że będą w antyradiu, to trafią do otwartej sprzedaży w wirtualnych bileteriach w najbliższy piątek. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po godzinie 11:00. To oczywiście oznacza, że już czas na pełną kulturę, a zaraz potem wracam z prognozą pogody na dziś i na jutro.
14: Mieszko Drescher, zapraszam. Tytus, Romek i Atomek doczekają się filmowej adaptacji. Na szczęście to będzie animacja, a nie film aktorski. Na razie do sieci trafił krótki teaser z osobliwą muzyką. Wow!

0: Daty premiery jeszcze nie ma. W kinach poszło źle, w streamingu też idzie źle. Zmniejszają się szanse na nakręcenie trzeciej części 28 lat później. Druga odsłona cyklu trafiła na Netflixa w USA i nie wzbudziła zainteresowania, pomimo dobrych ocen widzów i krytyków. Wykręciła niespełna 3 miliony wyświetleń w 6 dni. W kinach zebrała niespełna 60 milionów dolarów, kosztowała 63.
1: Burze we Wrocławiu i w Warszawie, deszcze możliwe w całej północnej połowie Polski i w pasie centralnym, do tego od 12 do 26 stopni. Takiej pogody spodziewamy się dziś, w ciągu dnia. Jutro deszcze możliwe już prawie w całej Polsce. Burze mogą pojawiać się w Warszawie, Opolu czy w Rzeszowie i będzie przy tym od 8 do 23 stopni.
2: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Jest wam 11 minut po 11. Kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Na chwilę odejdę od konkursu, bo parę słów na temat pierwszej komunii. Otóż napisano w publikatorze, że modne są proste koronki, a powinno to być duchowe przeżycie. Tak twierdzi ksiądz Hubert. No a za talerzyk trzeba zapłacić prawie 300 zł. No dobrze. A teraz przechodzimy do rozdawnictwa. Przypominam, że walczymy o dwuosobowe zaproszenie na koncert Metaliki 19 maja, Stadion Śląski, Chorzów. Proszę Państwa, kolejne działanie, bo od wyniku poprzedniego działania odejmujemy 14 i wynik zapisujemy i czekamy na rozwój sytuacji. Jak wspomniałem, konkurs będzie, powiedzmy, stuningowany, nieco, o czym przekonają się Państwo w ostatniej godzinie walki, ale to już inna bajka. Na razie przypominam, że od wyniku poprzedniego działania odjęliśmy 14 i wynik zapisujemy. A my jedziemy dalej muzycznie.

0: Państwa, coraz bliżej koncert Metaliki. W Polsce zespół zagra 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ja mam jedno dwuosobowe zaproszenie na koncert Metaliki, właśnie na ten koncert. No dobrze, wracamy do El Lichando. Proszę Państwa, liczbę z poprzedniego działania mnożymy przez 3 i zapisujemy wynik. Jeszcze chwil kilka i zaczną się dziać rzeczy dziwaczne.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio, najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl. Skiteam!
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem, cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

proszę bardzo, prawie 20 minut pozostało do godziny 12. Po 12 będzie ostateczna rozgrywka. Na razie bawimy się w El Lichando. Proszę Państwa, wspominam, że walka trwa, a walczymy o dwuosobowe zaproszenie na koncert Metaliki 19 maja na Stadionie Śląskim. Naprawdę potężna moc. Mało tego, chciałem zwrócić uwagę na to, że na miejscu pod Stadionem Śląskim od godziny 16 ruszy nasze specjalne studio. I tam będzie można poznać się z naszymi prowadzącymi, Sandrą i Tomkiem, czyli parą z głośników. Po koncercie od 23 ruszy specjalna audycja pokoncertowa z telefonami Państwa. Rodaczki i rodacy, no i teraz czas by na kolejną podpowiedź w El Lichando, a brzmi ona nie mniej więcej tak. Tak, liczbę z poprzedniego działania dzielimy przez 9 i zapisujemy wynik. Ten wynik jest bardzo ważny, o czym Państwo przekonają się po godzinie 12. Liczbę z poprzedniego działania dzielimy przez 9.

0: Teraz zbliżamy się do godziny 12. Po 12 finałowe rozdanie zaproszeń na koncert Metaliki. Powiem tak, słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. A nie, tak powtórzę.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: O, masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
1: W Taweks, w jednym z ich salonów lub na taweks.pl.
3: Taweks dla ciebie i twoich bliskich.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem

0: 45-lecie Lady Punk. Świętuj z nami urodziny legendy polskiego rock and rolla na halowych koncertach. Wiosną legendarne przeboje zabrzmią we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Antyradio.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Śmierć podczas interwencji policji w Poznaniu. Program nuklearny Iranu ma się dobrze. Amerykanie przyznają, że nic nie wskórali. Remont szerzej na Piłsudskiego w Krakowie. Będzie nowy asfalt.
0: Prawda Antyradia.
2: Minęła 12. Mieszko Drescher. Zapraszam. Śmierć podczas policyjnej interwencji. 40-latek zginął wczoraj wieczorem na poznańskich Jeżycach. Miał przeszkadzać w działaniach policji i pogotowia, więc mundurowi potraktowali go gazem pieprzowym. Wtedy stracił przytomność i już jej nie odzyskał. Jutro będzie sekcja zwłok, która wyjaśni, dlaczego mężczyzna zmarł.
0: Prawda Antyradia.
2: Iran potrzebuje tyle samo czasu na zbudowanie bomby atomowej, co przed wojną. To ocena wywiadu USA, która wskazuje, że rozpętanie wojny z tym krajem to był daremny trud. Przynajmniej w tej kwestii, bo Iran potrzebuje około roku, żeby skonstruować swoją atomówkę. Władze USA wielokrotnie wskazywały, że trzeba wyeliminować program nuklearny tego kraju. To miało być kluczowym celem obecnej wojny. W praktyce prace trwają najpewniej głęboko pod ziemią, gdzie rakiety USA nie mają dostępu.
0: Prawda Antyradia.
2: Wymiana asfaltu bonusem przy remoncie szyn i rozjazdów na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Straszewskiego w Krakowie. Nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku do Alei Trzech Wieszczów, a to nie wszystko, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
3: Na takich sporych fragmentach pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Retoryka, a właśnie skrzyżowaniem z ulicą Czapskich będzie wymieniane szyny.
2: Tramwaje wrócą na ulicę Piłsudskiego jeszcze w tym miesiącu.
0: Prawda Antyradia.
2: Smoki, wiwerny i inne potwory znów zawitają do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. To w ramach 16 opolskich spotkań fantastycznych. W tym roku impreza po raz pierwszy zostanie rozszerzona na 2 dni, żeby zmieściły się wszystkie punkty programu, mówi Patrycja Drabik ze Stowarzyszenia Feniks.
4: Będą właśnie prelekcje tematyczne, warsztaty, gra terenowa będzie muzyczna, ponieważ stawiamy w tym roku na motyw muzyki. Jakby OSF-y zawsze stały literaturą, ale w tym roku chcemy też właśnie bardziej w ten taki świat muzyczny, czy to przez prelekcje, czy właśnie grę terenową jakby wejść, żeby pokazać ludziom trochę bardziej stolicy polskiej piosenki z takiej trochę innej strony.
2: Gośćmi imprezy będą Marcin Mortka, Jacek Piekara i Robert Wegner. Opolskie spotkania fantastyczne będą 22 i 23 maja. To będzie rozgrzewka przed Opolkonem. Ta impreza w drugi weekend września.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
2: Słonecznie i ciepło na wschodzie i południu kraju, na zachodzie, północnym zachodzie i miejscami Mazurach deszczowo. Na termometrach od zaledwie 10 stopni na Pomorzu do prawie 25 na Lubelszczyźnie. Temperatura może jeszcze wzrosnąć, nawet do 27. Jutro będzie podobnie, choć deszcz może dotrzeć nad Łódzkie i Mazowsze. W czwartek opady w południowo-wschodniej Polsce.
5: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: 10 minut po 12, słuchałem Państwa Antyradia. To kolejna i ostatnia zarazem dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Zanim przejdę do kontynuacji rozdawnictwa zaproszeń na koncert Metaliki, wiersz od społecznego poety Antyradia, pana Krzysztofa, który na intencję tego, że dziś dzień matury z matematyki. No i do tego wszystkiego o El Lichando. Pan Krzysztof pisze: matematyka nie jedno ma imię. Była trochę nieobliczalna, czasem nawet wyrachowana. Była dzielna, bez reszty, po kosztach. Aksjomatem były jej zdania. Lecz zmęczyły mnie już niewiadome i zadania bez rozwiązania. Pomnożyłem ją wtedy przez zero. Wynik wyszedł bez pożegnania. Piękne, panie Krzysztofie. No dobrze, a teraz, proszę państwa, przechodzimy do zaproszeń na koncert Metaliki. Przygotowują państwo mail pod adres ostry@antyradio.pl. W mailu proszę zamontować imię i nazwisko. Adres mailowy, żeby mógł zrobić kopiuj i wklej, i numer telefonu. A w temacie maila proszę najpierw wpisać liczbę, którą państwo wydedukowali z poprzednich działań. Proszę wpisać tę liczbę i odpowiedź na pytanie, z czym kojarzy się państwu ta liczba. Jak już państwo tego dokonają, to proszę zaczekać. Ja będę sprawdzał państwa maile. Najciekawszą moim zdaniem odpowiedź zainstaluję i nagrodzę. Z czym kojarzy się państwu liczba?

0: co mamy państwa w niepewności. Powiem szczerze, miałem poważne dylematy, bo naprawdę znakomite skojarzenie z osiemnastką. Natomiast musiałem poprosić odsiecz. Przyszedł kolega redakcyjny, mówię, dobra, podejmij decyzję, bo ja mam z tym problem. No i wybraliśmy w sumie to, co napisał. A właśnie, bo ta liczba, która była wynikiem wszelkich działań, to liczba 18. No i pan Witold napisał: osiemnastka kojarzy mi się z niezapomnianą imprezą, którą w Domku Narodos w wakacje 1999 roku zorganizowaliśmy całą klasą, robiąc zbiorowe 18 urodziny. Impreza trwała tydzień i już na drugi dzień w okolicznych sklepach brakowało pewnego asortymentu będącego synonimem dorosłości. To pan Witold wybierze się na koncert Metaliki, który, przypominam, 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie się odbędzie i pan Witold z osobą towarzyszącą tam się wybierze z pewnością. Proszę państwa, tych zaproszeń jeszcze będzie dużo. Na przykład w czwartek będę miał kolejne zaproszenie na koncert Metaliki, a osoby, które pisały nawet bardzo fajne rzeczy, przepraszam, no ale jakaś decyzja musiała być podjęta. Na szczęście nie na mnie to spadnie.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Muffley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
8: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
7: Dołączasz?
9: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
10: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
11: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
12: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
14: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
16: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
17: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
21: Oszczędzam.
20: O, a ile?
21: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
22: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Keno kręci nas już 18 lat.
24: A my się rozkręcamy.
23: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
25: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
26: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
25: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
24: Ale to kręci.
23: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
27: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

zresztą zaproszenia czy bilety będzie miał Tomek Kasprzyk w swojej lokomotywie, ale z pewnością powiadomi Państwa już bardzo, bardzo niedługo, kiedy pojawi się w studiu Antyradia. A ja mknę po załatwieniu bardzo istotnych dla społeczeństwa spraw w kierunku godziny 13, kiedy to tuż przed 13 będę Państwu mówił do usłyszenia. Ale to jeszcze chwil kilka i dzieł kilka natury muzycznej, oczywiście w Antyradiu.

0: A tak rozglądam się za tą Kiemka z Przekiem, ale podejrzewam, że jest tak obładowany nagrodami dla państwa, że nie może się zmieścić w drzwi od naszego szumnie nazywanego miejsca newsroomem. No i jak tylko przybędzie tutaj po godzinie 13, to zdradzi tajemnicę. Co on takiego dla państwa będzie miał? Proszę państwa, Aleksander Ostrowski, kłaniając się w pas, mówi do usłyszenia, rodaczki. No i oczywiście rodacy.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio, najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Yeah.

0: Łatwo w mojej Biedronce.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
15: Dzień dobry, szukam kompaktowego auta, które dobrze sprawdzi się w mieście, do codziennych zleceń, z dużą przestrzenią ładunkową i nie sprawi problemu przy parkowaniu.
16: W takim razie polecam Volkswagen Caddy Cargo. Idealny do pracy tam, gdzie liczy się tempo.
15: Auto ma kompaktowe wymiary. A jak wypada pod względem możliwości ładunkowych?
16: Posiada do 746 kg ładowności i możliwość przewozu na dachu nawet 100 kg, więc spokojnie wystarczy do codziennych zadań.
15: Dobrze, ale jaki ma dostęp do przestrzeni ładunkowej?
16: Bardzo wygodny. Szerokie drzwi przesuwne. Dostępna jest również wersja wyposażenia Maxi, która jest jeszcze szersza, a do tego posiada solidne drzwi tylne i oświetlenie LED.
15: Czyli wszystko pod szybkość działania?
16: Dokładnie tak. Intuicyjny dostęp, wsparcie systemów i rozwiązania, które w praktyce realnie usprawniają i przyspieszają codzienną pracę.
15: A co jeszcze sprawia, że to dobry wybór?
16: 5 lat gwarancji, do 250 tysięcy kilometrów i tym samym pełna przewidywalność.
15: Brzmi rozsądnie.
16: Caddy Cargo, kiedy liczy się spryt i efektywność w mieście.
14: Ogłoszenie płatne.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Tajemniczy wniosek o uchylenie immunitetu trafił z europejskiej prokuratury do polskiego Sejmu. Taniej nie będzie. Jutro ceny paliw bez zmian. Trwa walka o miano rowerowej stolicy Polski. Gliwice zachęcają do pedałowania.
17: Prawda Antyradia.
18: Minęła 13. Mieszko Drescher. Zapraszam. Podejrzenie płatnej protekcji w ramach śledztwa związanego z remontami tramwajowymi w Śląskiem. Europejska prokurator generalna chce, żeby Sejm uchylił immunitet jednemu z posłów, ale nie wiadomo któremu. Nie ujawniono nazwiska. Wiadomo jedynie, że chodzi o korupcję w związku z działalnością firmy odpowiedzialnej za dofinansowaną przez Unię modernizację w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
17: Prawda antyradia.
18: Ceny maksymalne paliw bez zmian. Na jutro minister energii przewiduje to co dzisiaj, czyli 6,49 za litr 95 i 7,31 groszy za litr diesla.
17: Prawda antyradia.
18: 9 nowych pociągów odebrały Koleje Mazowieckie. To maszyny typu Flirt. W sumie do przewoźnika ma trafić około 50 tych maszyn w tym roku. Mieszczą prawie 600 pasażerów, są niskopodłogowe, mają klimatyzację i bezprzewodowy internet. Produkuje je firma z Siedlec na Mazowszu.
17: Prawda antyradia.
18: Smród, brud i ubóstwo. Taki jest obraz wind na Rondzie Czyżyńskim w Krakowie. Urządzenia mają służyć osobom starszym, niepełnosprawnym albo rodzicom z wózkami, ale zostały opanowane przez bezdomnych.
0: Czy to mocz, czy to piwo, czy to po prostu jakiś smród skumulowany, ale jest to okropne doświadczenie.
19: Są brudne, nieprzyjemny zapach. Z tego co obserwuję, to bezdomni w nich przesiadują.
18: MPO zapewnia, że ekipy sprzątające pojawiają się codziennie, ale nie zawsze przynosi to efekty, mówi Piotr Odorczuk.
20: Nie da się ich posprzątać, ponieważ jest tam mieszkaniec.
18: Od początku roku Straż Miejska interweniowała w tej sprawie 9 razy.
17: Prawda antyradia.
18: Może być tak, Damian wpadł popedałować. Najlepiej do Gliwic, bo to miasto debiutuje w walce o tytuł rowerowej stolicy Polski.
21: Wystarczy pobrać aplikację i kręcić kilometry. Wiceprezydent Gliwic Łukasz Gorczyński.
22: Teraz jesteśmy na etapie treningu. Też jest ważne, żeby właśnie odpowiednie nawyki sobie wyrobić.
21: Rowerzyści w Gliwicach mają do dyspozycji ponad 140 kilometrów tras.
23: Na Czechowice się świetnie jedzie, tam jest zupełnie nowy szlak. Często korzystam, też dojeżdżam do pracy.
21: Będzie pani kręcić też dla miasta kilometry?
0: Zobaczymy.
21: A ile tak tygodniowo pani przejeżdża?
0: 40 kilometrów, 60, coś koło tego.
21: Rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski ruszy 1 czerwca i potrwa miesiąc. Paulina Kozioł, Antyradio.
18: Słonecznie i ciepło na wschodzie i południu kraju, na zachodzie, północnym zachodzie, miejscami na Mazurach deszczowo, na termometrach od 10 stopni na Pomorzu do 26 na Mazowszu. Temperatura może jeszcze nieco wzrosnąć, jutro będzie podobnie, choć deszcz może dotrzeć też nad Łódzkie i Mazowsze. W czwartek opady w południowo-wschodniej Polsce.
17: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: przyznacie, że czuć taką delikatną nutkę Motorhead sprzed lat, prawda? To Social Distortion, Born to Kill.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Pięknie weszliśmy do dzisiejszego wydania Rokomotywy we wtorek, 5 maja. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się, jak zwykle zapraszam was do godziny 16. W bezpieczną podróż was zabieram muzyczną, z najlepszą muzyką na świecie. A skoro muzyka odpowiednia w tle, no to warto wspomnieć, że Metallica powróciła z pewną serią, która cieszy się dużą popularnością wśród fanów. W zasadzie cieszyła i mam na myśli koncerty. Koncerty zostały wznowione, ale więcej na ten temat zdradzę w naszym dzisiejszym wspólnym spotkaniu. Będzie także słówko o Guns N' Roses, bo sporo zagrali na koncercie.

0: Don't Stop Believing, Journey, dziś w Lokomotywie w Antyradio. Piękne wspomnienie sprzed lat. Przepięknie się zrobiło. A i dawno nie było Journey w Lokomotywie. Trochę nadrobiliśmy zaległości, to miło. Mili Państwo, już niebawem na warszawskim Torbarze, bo to już pojutrze, tak, 7 maja, Skillet. Ktoś chciałby wybrać się na to muzyczne wydarzenie? Jeżeli tak, to bardzo proszę nie oddalać się od swoich radioodbiorników, bo właśnie przekazano, że będę miał kilka podwójnych wejściówek na to bez wątpienia fajne rockowe wydarzenie. Skillet niebawem i pytanie także niebawem. Nie oddalajcie się.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: The Emmy Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół Emmy. 14 maja Warszawa Progresja, 15 Gdańsk Stary Manerz, 16 Poznań B17, 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The Emmy Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The Emmy Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
17: Poleca Antyradio.
18: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
20: Lidl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
20: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
20: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
21: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
22: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
23: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Pięknie wkraczamy do muzycznej karty kalendarza, bo dzisiaj 5 maja i to ważny dzień, bo w 1948 roku urodził się Bill Ward, współzałożyciel i zarazem perkusista grupy Black Sabbath, z którą nagrał kilka wczesnych płyt, m.in. Paranoid Sabotage czy Never Say Die. A w 80 roku po nagraniu płyty Heaven and Hell z powodu problemów z nadużywaniem alkoholu musiał opuścić zespół. Bill Ward, urodzony 5 maja 1948 roku. A jeżeli chodzi o Black Sabbath, nigdy nie za mało. Zawsze można. Głośniej, głośniej i głośniej. Co niniejszym proponuję.

0: jeszcze coś nowego nam pokazać muzycznie. Może jeszcze wrócą. Kto wie? Jane Me na zamknięcie pierwszej części Rokomotywy. Zbliża się 14:00, za chwil kilka Prawda Antyradia.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Kiedy przez większość dnia poruszasz się w oparach absurdu i po południu brak ci pary, znajdziesz ją. Od 16 w Antyradiu. Para z głośników. Czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn dodadzą ci sił na drugą część dnia. Nie masz pary? Włącz i posłuchaj jej w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rok na świecie. Muse. Megadeth, Foo Fighters, Billy Idol,

0: Antyradio. Gramy. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ustawa o kryptowalutach znów trafi do Sejmu, zapowiada premier. Umowa w sprawie programu SAFE w tym tygodniu według przecieków z Brukseli. Brakuje paliwa lotniczego. Lufthansa ogranicza rejsy.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Do 3 razy sztuka w sprawie ustawy o kryptowalutach. Premier zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu wróci ten sam projekt ustawy, który wcześniej zawetował prezydent i to 2 razy i do którego nie udało się uratować próbą odrzucenia weta. Co ciekawe, to będą te same przepisy. Jedyna różnica to zaostrzenie kar dla tych, którzy oszukują i narażają państwo polskie, jak to ujął Donald Tusk.
0: Prawda Antyradia.
1: Polska będzie pierwszym krajem, z którym zostanie podpisana umowa pożyczkowa SAFE. Ma to nastąpić w piątek w Warszawie. Tak pisze Polska Agencja Prasowa, powołując się na 2 źródła w Komisji Europejskiej. Te doniesienia są spójne z tym, co mówił wcześniej premier, który również wskazywał na piątek. Z kolei minister obrony jeszcze przed majówką mówił, że to będzie bieżący tydzień.
0: Prawda Antyradia.
1: Kryzys paliwowy pogłębia się. Przez konflikt na Bliskim Wschodzie są problemy z paliwem lotniczym, dlatego niemiecka Lufthansa zawiesza loty. I tak z Katowic od czerwca nie polecicie do Frankfurtu. Port szuka rozwiązań, mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk.
2: Będziemy rozmawiać o przywróceniu trasy do Frankfurtu po rozwiązaniu problemów, które leżą po stronie tej linii. Jednocześnie wybór konkretnych kierunków, częstotliwość lotów oraz kształt siatki połączeń, one zawsze pozostają autonomiczną decyzją biznesową linii lotniczych.
1: Loty tracą też lotniska w Gdańsku i we Wrocławiu.
0: Prawda Antyradia.
1: Tory są złe i trzeba je naprawić. Ruszyły prace w centrum Katowic i do 22 maja tramwaje nie będą kursowały między rynkiem a rondem przy Spodku.
3: Z powodu naprawy torowiska ZTM wprowadził zmiany w kursowaniu 12 linii tramwajowych. Michał Wawrzaszek.
4: Są linie, które zostały zawieszone i są linie, które mają nowe trasy.
3: Warto więc sprawdzać rozkład jazdy na stronie ZTM-u. Zwłaszcza 19 maja powinni to zrobić fani Metaliki, którzy będą chcieli dostać się na Stadion Śląski. Tramwaje Śląskie, Robert Walczak.
5: Centrum Katowic będzie skomunikowane tramwajowo ze Stadionem Śląskim, ulicą Grundmana.
3: A gdybyście się zastanawiali, czy nie było innych terminów, tramwajarze tłumaczą, że naprawa torowiska w tym miejscu to pilna sprawa. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawie 3 minuty po 14 to była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Deszczowo i zimno w całej północno-zachodniej Polsce, na termometrach około 10-12 stopni. Chmurzy się w północnej połowie kraju, w południowej raczej słonecznie, miejscami nawet 27 stopni. Jutro będzie podobnie, choć deszcz może dotrzeć też nad Łódzkie i Mazowsze. W czwartek opady w południowo-wschodniej Polsce, wtedy chłodniej zrobi się już wszędzie.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Perspektywa w Antyradiu.
1: Słuchając nowych nagrań Foo Fighters też nie możecie się doczekać, jak one zabrzmią na żywo. Już niebawem będziemy tego świadkami na PGE Narodowym. Wcześniej natomiast w maju, 19 maja w Chorzowie Metallica. A Metallica powróciła z serią, która cieszyła się dużą popularnością wśród fanów kiedyś. To była seria transmisji wyjątkowych koncertów. Metallica Mondays. Pamiętacie? Była transmitowana pierwotnie w trakcie pandemii, gdy zespół nie mógł grać koncertów. Fani dostawali wtedy co tydzień takie wideo z wybranymi koncertami Metallica. No i teraz Metallica powraca właśnie z serią Metallica Mondays. W każdy poniedziałek mają fani obejrzeć jeden wyjątkowy koncert zespołu. Na początek, z tego co widziałem, zespół opublikował coś z 2018 roku. Wyjątkowy bądź co bądź występ, gdzie grali akustycznie i zagrali przearanżowane wersje niektórych swoich wielkich przebojów, a i także coverów nie zabrakło, więc jeżeli jesteście ciekawi, pobuszujcie trochę w sieci, na pewno znajdziecie. Ten koncert już można zobaczyć, a koncert w Polsce, przypomnę, 17 maja w Chorzowie.
0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Bilety jeszcze mamy.

0: słówko na początku programu naszego dzisiejszego. Wspomniałem o Motorhead i proszę bardzo, spadli nam jak gwiazdka z nieba. Born to Ride Hell. Ładnie. A za moment szansa na zaproszenie na Skillet.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Winiary Bookings zaprasza. Skillet, jedna z największych rokowych sensacji XXI wieku. Autorzy przebojów Monster, Hero i The Invincible. 7 maja, Torwar, Warszawa. Ponad 20 milionów sprzedanych albumów i koncerty, które na długo zostają w pamięci. Przygotuj się na wieczór pełen hitów i bezkompromisowej energii. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl. Skitim!
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

teraz koncentrujemy się na tym, który jest dla wielu najważniejszym członkiem zespołu Koma, bo frontmanem. Nazywa się Piotr Rogucki. Nie urodził się 5 maja 1978 roku w Łodzi. W 2004 roku zdobył Grand Prix na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu wraz z zespołem Koma. Zdobyli też Złotego Bączka, a na przykład w 2014 roku otrzymał nagrodę w kategorii Polski Wokalista Roku w Antyradio, w plebiscycie Antyradia. Dziś ma urodziny. Koma. Roguc. Najlepszego kolego.

0: Na zamknięcie drugiej części Lokomotywy w Antyradiu Offspring. Lecz nim ją zamkniemy, retoryczne, błyskawiczne pytanie. Ktoś chciałoby wybrać się na skillet? Jeżeli tak, to zapraszam. Kasprol@antyradio.pl. Pytanie brzmi: jaki zespół będzie grał jako support przed skillet? Dajcie znać nazwę tego zespołu w temacie maila. Maila ślijcie na kasprol@antyradio.pl. Ja się całą resztą zajmę. Czekam.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka. Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Sezona? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Dzień dobry. Potrzebuję auta do miasta i w trasę. Wygodnego, komfortowego i pewnego na długich dystansach.
5: Patrząc na potrzeby, Volkswagen Transporter to bardzo uniwersalny wybór, który sprawdzi się w wielu zadaniach.
4: O, jak codzienny partner. A jego funkcjonalność?
5: O, różne wersje nadwozia i duża przestrzeń ładunkowa ułatwiają pracę. Mieści 3 palety, nadaje się też do długich ładunków i może holować przyczepę do 2,8 tony.
4: Prawdziwy twardziel. A komfort jazdy?
5: Nowoczesna technologia i cyfrowy kokpit stworzą wygodne, mobilne miejsce pracy.
4: Czyli to coś więcej niż transport?
5: No zdecydowanie. LEDy poprawiają widoczność, radio z App Connectem stworzone do multimediów, a takie systemy jak Front Assist, Lane Assist i Tempomat wspierają kierowcę w trasie.
4: Co jeszcze przemawia za tym wyborem?
5: 5 lat gwarancji do 250 tysięcy kilometrów i pełna kontrola kosztów.
4: Czyli to bezpieczna decyzja.
5: Transporter. Jeden model, wiele zastosowań.
3: Ogłoszenie płatne.
6: Antyradio.

0: Są nowe ustalenia w sprawie tragicznej interwencji służb na warszawskim Żoliborzu. MSZ dotarł do Polaka na wycieczkowcu, gdzie doszło do zakażenia hantawirusem. Przygotowania do wakacji już ruszyły w Katowicach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. To nie była próba ucieczki, a samobójstwo. Takie są hipotezy po wczorajszej tragicznej akcji służb na warszawskim Żoliborzu. 68-latek, który wyskoczył przez okno, kiedy służby próbowały się dostać do mieszkania, miał zostawić list pożegnalny. W samym lokalu znaleziono zwłoki jego brata. Jeszcze nie wiadomo, czy został zamordowany, mówi Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji.
2: To oczywiście jest jedna pewnie z wielu hipotez, natomiast przede wszystkim tutaj sekcja zwłok może dać odpowiedź, ale na ten moment to za wcześnie, żeby o tym mówić.
0: Policję na miejsce wezwali sąsiedzi, którym zaczął przeszkadzać zapach z mieszkania.
1: Prawda Antyradia.
0: Obywatel Polski na pokładzie wycieczkowca, gdzie potwierdzono zakażenie hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego. Informuje o tym rzecznik MSZ Maciej Wiewiór, powołując się na informacje od armatora. Sama jednostka jest obecnie na Atlantyku. Jak dotąd zmarły 3 osoby.
1: Prawda Antyradia.
0: Rekordowe 200 szkół i przedszkoli zgłosiło się do akcji Rowerowy Maj we Wrocławiu. To rywalizacja między dzieciakami o największą liczbę przejazdów. Będą za nie dostawać specjalne naklejki. Apelujemy do kierowców o ostrożność w okolicach szkół, mówi Urszula Jagielnicka z Urzędu Miasta.
3: Będzie bardzo dużo dzieciaków pod placówkami, które będą się poruszać w aktywny sposób. Będą jeździć rowerami, hulajnogami, także pod szkołami. Zwracajmy szczególną w tym czasie uwagę na dzieci.
0: Najbardziej rowerowe przedszkole we Wrocławiu dostanie 7000 zł nagrody, a szkoła podstawowa 5000 zł.
1: Prawda Antyradia.
0: Majówka ledwo co minęła, a w Katowicach już myślą o wakacjach. Miasto przygotowuje się do sezonu kąpielowego. Michał Mendala.
4: Trwają przeglądy miejskich basenów, wodnych placów zabaw, ale też i infrastruktury przy miejskich kąpieliskach. Do tego nasz katowicki MOSiR przeprowadził już rekrutację ratowników. Zakontraktowanych jest 60 ratowników na cały sezon, a to pozwala planować otwarcie wszystkich obiektów.
0: Basen przy Rolnej zostanie otwarty w połowie czerwca, a Bugla oraz miejskie kąpieliska w Dolinie Trzech Stawów i nad Stawem Morawa 27 czerwca. 1 lipca ruszy Starganiec. To była Prawda Antyradia. Prawie 3 minuty po 15. Pełna Kultura, zapraszam. Opowieści z Narni przełomem. To będzie pierwszy film w historii Netflixa, który dostanie szeroką dystrybucję kinową. Jednocześnie streamingowy gigant zdecydował, że opóźni premierę. Pierwotnie debiut miał być pod koniec roku. Teraz mowa o premierze 12 lutego w kinach, gdzie produkcja spędzi 45 dni i dopiero trafi na Netflixa. Wcześniej, jeśli cokolwiek Netflixowego trafiało do kin, to do wybranych, w wybranych krajach i na góra 2 tygodnie przed debiutem w VOD. Sam film będzie adaptacją nieekranizowanej jeszcze powieści z pod tytułem Siostrzeniec Czarodzieja. Diabeł ubiera się u Prady 2 powyżej oczekiwań. Film zebrał w premierowy weekend ponad 233 miliony dolarów. Kosztował około 100, więc już się zwrócił. To drugi największy debiut w kinach w tym roku.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Deszczowo i zimno w całej północno-zachodniej Polsce, na termometrach około 10-12 stopni. Chmurzy się w północnej połowie kraju, w południowej raczej słonecznie, miejscami nawet 27 stopni. Jutro będzie podobnie, choć deszcz może dotrzeć też nad Łódzkie i Mazowsze. W czwartek opady w południowo-wschodniej Polsce, wtedy zrobi się chłodniej wszędzie.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: nowa prorocka propozycja. Trochę od niechcenia, ale trudno obok niej przejść obojętnie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: W waszych rękach teraz sytuacja, jeżeli chodzi o Turbo Top i o tę piosenkę, która za nami. Niepamięć Metro. Wejdźcie na antyradio.pl w zakładkę Turbo Top i sprawdźcie, jak tam sytuacja wygląda w sprawie chociażby tego nagrania. Tymczasem 12 minut po 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części dzisiejszego wydania Lokomotywy. No i wracam do Guns N' Roses, bo rozpoczęli koncertowy rok 2026 pierwszym występem w USA. No i wszystko wskazuje na to, że europejska publiczność chyba, no i w tym Polska oczywiście, dostanie solidny, przekrojowy, nazwijmy to wprost, koncertowy set. Bo zespół podobno zagrał aż 28 utworów podczas koncertu na Florydzie. Sięgał zarówno po klasyki z Appetite for Destruction, grał też materiał z Your Illusion, także najnowsze single jak Atlas czy Nothing. Ważna informacja dla fanów w Polsce, myślę sobie, bo grupa wystąpi 4 i 6 czerwca w Prizjora Arenie w Gliwicach. Oczywiście zaproszenie w Antyradio, nie może być inaczej. A obecna setlista chyba daje dobre wyobrażenie, czego możemy się spodziewać. Jeżeli pobuszujecie w sieci, to zobaczycie, co tam zostało nagrane. Faktycznie, wygląda to imponująco. 28 utworów. Złośliwie mówią w tym wieku, no jednak da się.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Break on through to the other side, The Doors w Antyradio. Chętnych nie brakowało na Skillet? Tak jest, jako support Storm Orchestra. Sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo niektórym z was wysłałem zwrotki i tam jest niespodzianka. Gratuluję.
1: Alex Lifeson, also of Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metalika 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metalika na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
2: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Znamy godzinową rozpiskę nadchodzącego koncertu Skillet w Warszawie. Zespół wystąpi w hali Torwar, której drzwi zostaną otwarte w czwartek o 19:00. Godzinę później publikę będzie rozgrzewać Storm Orchestra. Skillet zacznie o 21:00. Bilety na to wydarzenie ciągle są dostępne i macie na nie szansę też w Antyradio. Druga opcja na zobaczenie Skillet w piątek we wrocławskim A2. Rozpiska jest taka sama, ale wydarzenie jest wyprzedane. Nowi wykonawcy na Poland Rock Festival. Jak zapowiedział w swojej antyradiowej audycji Zaraz będzie ciemno, Jurek Owsiak, do składu imprezy dołączają Koszyn i Boom Boom Orchestra and Friends. Poland Rock Festival w tym roku gra w Czaplinku od 30 lipca do 1 sierpnia. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Rolling Stones, Angry. Droga Motywie w Antyradio. A państwo czekają na nowych Stonesów? A może jakieś informacje nowe posiadacie? Bo my na przykład coś dowiedzieliśmy się, że niespodziankę Stonesów będziemy mieć dzisiaj jakąś dla was o godzinie 18, a w zasadzie po godzinie 18. Więc jeśli jesteście zainteresowani, bądźcie blisko Antyradia. Polecam. Jedna ważna data w muzycznej karcie kalendarza, o której Bartek mi przypomniał. Dzięki Bartku, to był też 5 maj 83 rok. Nagrody Ivor Novello i Golden Brown zostaje okrzyknięty najczęściej emitowaną piosenką w 1982 roku. Kto pamięta? Ręka w górę. Widzę. Dziękuję. The Stranglers.

0: Prawie na koniec Filaf nam się tutaj z butami uładowali, ale nim jeszcze po królewsku zagramy, dając taką wisienkę na mlecznym torcie. Przywitajmy brawami Sandrę.
1: Brawo!
2: Dzień dobry, ale buty czyste.
1: Sandra Hajduk Popińska, Polska.
2: Tomasz Ambroży Obertyn, w nic nie wdepliśmy po drodze.
1: No, to się okaże jeszcze, czy nie wdepniemy do godziny 20.
0: Filaf z butami nam się władowali.
2: A, że my? Ja myślałam, że my
0: nie,
2: z butami.
0: Nie wy, nie wy. Wy
2: my to... pójdziemy boso, jak śpiewał klasyk. Przez całą audycję.
1: My pójdziemy w kapciach niedługo. Dobrze, kochani, pewnie chciałeś zapytać, co tam u nas
0: już za
1: dzisiaj.
0: Późno. Teraz
1: no to dziękuję.
2: Cześć.
1: Żegnam.
2: Pa.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, 1,59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Do trzech razy sztuka, mówi premier w sprawie ustawy o kryptowalutach. Znowu można chodzić pod estakadą w Chorzowie. Wkrótce będzie można nawet po niej jeździć. Region dwukrotnie większy od Polski chce się odłączyć od Kanady.
13: Prawda Antyradia.
14: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Zapowiada to Donald Tusk. Podkreślił, że jedyną zmianą w porównaniu do poprzednich wersji będzie zaostrzenie kar dla oszustów. Poprzednie dwie próby się nie powiodły. Teraz premier liczy, że pomoże afera Zonda Krypto.
15: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent, prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
14: Projekt ustawy w tym tygodniu ma trafić do Sejmu.
13: Prawda Antyradia.
14: Znowu można chodzić pod estakadą w Chorzowie. Ruch pieszych został częściowo dopuszczony. Równocześnie ruszyły kolejne prace naprawcze. Miejski Zarząd ulicy Mostów, Robert Kuśmirek.
16: Około miesiąca potrwają prace związane z naprawą elementów odpadających z estakady. To jest odkucie luźnych elementów betonowych, wyczyszczenie zbrojenia, zabezpieczenie zbrojenia, a następnie ułożenie warstwy specjalnej zaprawy, która wzmocni tutaj powierzchnie boczne.
14: Po zakończeniu tych prac pod estakadą będą mogły wrócić samochody, autobusy i tramwaje. Obiekt, który jest nad chorzowskim rynkiem, został zamknięty około roku temu. Miał grozić zawaleniem, ale najnowsze ekspertyzy wykazały, że po wykonaniu niezbędnych prac naprawczych znowu będzie można korzystać ze stakady, tylko w ograniczonym zakresie.
13: Prawda Antyradia.
14: Kanadyjska Alberta może przestać być kanadyjska. Separatystom udało się zebrać około 300 tysięcy podpisów. W sprawie zorganizowania referendum potrzebne było niespełna 180 tysięcy. Prowincja jest mniej więcej dwukrotnie większa od Polski. Głosowanie ma być w październiku.
13: Prawda Antyradia.
14: W czasie, kiedy w Egipcie budowano wielkie piramidy, na Podlasiu pito alkohol. Znaleziono tam ślady sfermentowanych napojów alkoholowych przypominających piwo sprzed 4,5 tysiąca lat. To najwcześniejsze ślady chemicznie sfermentowanych napojów alkoholowych w tym regionie. Niektóre naczynia, na których były te ślady, zostały znalezione w okolicach Białego Stoku, w Supraślu. Znaleziska są silnie powiązane ze społecznością kultury pucharów dzwonowatych, której pojawienie się jest datowane na 4-5 tysięcy lat temu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Pochmurno na północy, zachodzie i od Mazowsza po Małopolskę. Na Pomorzu i Mazurach pada jak padało, w zachodniopomorskiem powoli przestaje. Tam w okolicach 10-12 stopni, tymczasem w Rzeszowie słonecznie i około 27. Jutro będzie podobnie, w czwartek ochłodzenie już w całym kraju i dla odmiany deszcz na południu.

0: instalacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Jak powiedział Mieszko w Prawdzie Antyradia, podczas kiedy Egipcjanie pędzili, żeby budować piramidy, na Podlasiu już pędzili. No, druga połówka dnia, więc my pędzimy do was. Sandra Hajduk-Popińska.
3: Tomek Ambroży Obertyn, dzień dobry.
2: Land of Confusion.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Beatlesi napisali taką przepiękną piosenkę In My Life, no a ten numer YouTube In A Life też jest taką sentymentalną podróżą do lat 70., 80., początków działalności zespołu. Piękny numer pełen cudownych metafor.
2: Nie ma chyba takiego utworu, którego redaktor Obertyn nie byłby w stanie odnieść do Beatlesów, bo jak sam
1: nie, no
2: twierdzi...
1: są takie z repertuaru Zenka, Boys i jeszcze
2: właśnie
1: paru innych
2: dzień
1: zespołów.
2: Dobry.
1: Dzień dobry, Sandra Hajduk.
2: Zamykam wrażenie, Obertyn dużo dziś będzie w parze z głośników muzyki, ale będą też ciekawostki. Odbyła się Met Gala, my na tą Met Galę zajrzymy, na metki gwiazd popatrzymy.
1: O proszę, jak pięknie ci się to połączyło. Odpowiemy na pytanie, co mają wspólnego zebra, youtuber i teściowa na przejściu dla pieszych.
2: A skoro o przejściu dla pieszych mowa, to będzie też o połączeniu hulajnogi i klapka.
1: No i odpowiemy na pytanie, jaka wielka impreza sportowa mogłaby się odbyć w ojczyźnie grubego Kima, czyli w Korei Północnej. Będzie również Miss Piękności z długimi zębami.
2: No i konkurs, jak zwykle u pary.
1: Tak jest. No to teraz pan śpiewa, jak mówi Małgo, o świcie, obywatel GC. Tak, tak, to ja. Powiem ci, co...

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

0: z głośników w Antyradiu.
1: Fantastyczny kawałek, para z głośników wciąż nadaje. Już za chwilę Kult i Arachia, między innymi pojawi się również Billy Idol, no ale my patrzymy również, co dzieje się w tak zwanym wielkim świecie.
2: Hollywood, tam się odbyła Met Gala. Tak. Nie wiem dokładnie, czy w Hollywood, czy gdzie indziej, gdzieś tam w Ameryce.
1: No tak.
2: W każdym razie, to jest taka impreza, jeżeli Tomek nie wiesz, na którą przychodzą bardzo znani i bogaci ludzie i no. Chodzi w niej głównie o to, że oni przychodzą. I wyglądają jeszcze do tego.
1: Jak u lekarza.
2: A potem reszta świata komentuje ten ich wygląd i tak na przykład polski projektant jedną ze stylizacji porównał do przewodu pokarmowego i mózgu w koronce. Ładnie, nie?
1: No tak, no przewód pokarmowy w koronce, bo zwykły przewód pokarmowy, to byłoby już zbyt dosłownie?
2: No słuchaj, sztuka powinna prowokować, tak? A chyba nic nie prowokuje bardziej niż wydanie fortuny hajsu na wyglądanie jak coś, co gastroenterolog ogląda na co dzień.
1: No tak, jak mawiał Salvador Dali, epika, liryka, perystaltyka.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
4: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
5: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tomasz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
20: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
21: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Ostatnia prosta przed czymś od The Rolling Stones. Hasło Foreign Tongues. Panowie na dzisiejsze popołudnie zapowiedzieli. No właśnie, co? Przekonamy się niedługo. Wish You Were Here od Pink Floyd jest tymczasem najlepiej sprzedającym się winylem rockowym w Polsce w ostatnich dniach. Drugie w gitarowym zestawieniu jest Dark Side of the Moon, tego samego zespołu oczywiście. Na trzecim Dawid Podsiadło i Artur Rojek śpiewający Mysłowic na żywo. Jeśli chodzi o sprzedaż na wszystkich nośnikach fizycznych, gitarowym numerem 1 jest Dźwięczność od WW. Wish You Were Here zajmuje w takiej konfiguracji drugie miejsce, na trzecim Zupełna Zmiana Klimatu In Death, Thor's Vomitory. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
20: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Miarowe tempo, fantastyczne riffy, świetny kawałek, żeby mieć go ze sobą w aplikacji Antyradia i troszkę zabrać ze sobą na jakiś jogging, pobiegać, poruszać się na świeżym powietrzu, na łonie, jak to mawiają, prawda, starożytni.
1: Mówi to ten, który się niespecjalnie chętnie rusza.
0: No, ale czego w radiu akurat nie na widać, łonie, nie wiem, czy musiałaś to wszystko wyciągać, te brudy. No dobrze, szambo, nieważne.
1: Wybiło. Teraz może zaprośmy Państwa, bo wybiła godzina ogłoszenia konkursu,
0: tak,
1: wiesz,
0: tak się za 25,
1: składa.
0: Dokładnie.
1: Tak, mamy dla Was, słuchajcie, coś naprawdę fajnego, to są pakiety startowe na Ranmageddon. I a propos tego ruszania się na łonie natury i w ogóle walki o dobrą sylwetkę, to jest bardzo dobry pomysł, słuchajcie, żeby o takie pakiety zawalczyć.
0: Bo są to trasy, po których można biegać, jeśli się jest wyczynowcem, można całą rodziną, naprawdę fantastyczna zabawa, trochę poruszać się, utarzać, upaplać się w błocie. Świetny pomysł. Mamy dla Was, jak powiedziała Sandra, podwójne pakiety startowe. A ponieważ dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Położnej, to uważaj, jak to połączyłem inteligentnie w głowie. Najgłupszy pomysł, który zrodził wam się w głowie w czasach szkolnych, prawda?
1: Dobry, najgłupszy pomysł, który zrodził wam się w czasach szkolnych. 321 321 600
0: albo paramałpa antyradio.pl. Dobry.

0: hymn dla wszystkich fanów grunge'u, fanów antyradia, fanów zespołu Pearl Jam, czyli Jeremy na naszej antenie. Gramy wam taką muzykę z przyjemnością i gramy też wasze telefony, których lubimy słuchać.
1: Tak, mamy do rozdania bilety na Runmageddon, ponieważ dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Położnej, to pytamy o najgłupszy pomysł, który zrodził wam się w głowie w czasach szkolnych. 321-321-600, halo, dzień dobry, cześć.
2: Podczas wycieczki szkolnej, jadąc autobusem, w głowie zrodził się pomysł, aby przez czynną szybę, jadąc drogą ekspresową, wystawić kartkę ratunku, porwali nas.
1: O, świetny pomysł, panie Tadeuszu, co pan na to?
3: No, beka w...
0: Dobrze, bądźcie z nami, a po 18 mamy dla was wyjątkową niespodziankę od zespołu The Rolling Stones. Koniecznie bądźcie z panem.
1: Tak, o co może chodzić? Czyżby jakiś... No, to się wszystko okaże. Nic nie mówię na razie. Za chwilę Prawda Antyradia, po niej Leny Krawic. No, a niespodzianka będzie, więc bądźcie z Antyradiem.
4: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
5: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
6: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pożar traw blokuje ruch kolejowy w Śląskiem. W akcji nawet samoloty gaśnicze. Zgrzyt w koalicji rządzącej. Partie podbierają sobie członków. Opolskie spotkania fantastyczne w nowym formacie. Impreza będzie dłuższa w tym roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Potężny pożar traw w Śląskiem. Żywioł utrudnił ruch kolejowy w okolicach Gliwic na linii Katowice-Wrocław. Walczy z nim około 30 zastępów strażaków, dwa samoloty i śmigłowiec gaśniczy. Pali się już nie tylko trawa, ale jeszcze las. Sytuacja na razie nie została opanowana.
1: Prawda Antyradia.
0: Mogliby się wziąć do roboty dla Polski, zamiast prowadzić partyjne rozgrywki. Tak szefowa Polski 2050 uderza w Koalicję Obywatelską. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz potwierdziła doniesienia o sejmowym polowaniu na posłów swojej partii ze strony koalicjanta. Według niej posłowie koalicji, zamiast skupiać się na rozwiązywaniu problemów kraju, zajmują się próbami podkradania parlamentarzystów.
2: Jeżeli robią sami z siebie, to znaczyłoby, że w Koalicji Obywatelskiej jest kompletny chaos, w co wątpię, a jeżeli nie robią sami z siebie, to znaczy, że dostali polecenie. Tak się dzieje. Jeżeli pan premier nie wiedział, to teraz od nas i ode mnie usłyszał. To jest bardzo niefajne, jeśli chodzi o współpracę w koalicji. Efekt tego polowania zero, więc też zero skuteczności.
0: Liderka Polski 2050 zapowiedziała, że jej partia zachowa pełną niezależność. Jest też spokojna, że ugrupowanie znajdzie się w Sejmie po kolejnych wyborach.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 700 zarzutów za wyłudzenia z NFZ-u. 59-letnia stomatolog z okolic Zielonej Góry miała wyciągnąć z funduszu prawie 300 tysięcy złotych. Wpadła przez zgłoszenia swoich pacjentów. W dokumentach powpisywane były fikcyjne świadczenia. Grozi jej nawet 8 lat odsiadki.
1: Prawda Antyradia.
0: Smoki, wiwerny i inne potwory zawitają do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. To w ramach 16 opolskich spotkań fantastycznych. W tym roku impreza po raz pierwszy zostanie rozszerzona na 2 dni, żeby zmieściły się wszystkie punkty programu, mówi Patrycja Drabik ze Stowarzyszenia Feniks.
3: Stawiamy w tym roku na motyw muzyki, jakby OSF-y zawsze stały literaturą, ale w tym roku chcemy też właśnie bardziej w ten taki świat muzyczny jakby wejść, żeby pokazać ludziom trochę bardziej stolicy polskiej piosenki z takiej trochę innej strony.
0: Opolskie spotkania fantastyczne będą 22 i 23 maja. Już prawie 2,5 minuty po 17, a po 18 mamy dla Was niespodziankę od Rolling Stones.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Pochmurno na północy, na zachodzie i od Mazowsza po Małopolskę. Na Pomorzu i Mazurach pada jak padało, na Podlasiu grzmi. Tam w okolicach 10-12 stopni, a w Rzeszowie słonecznie i około 27. Jutro będzie podobnie, w czwartek ochłodzenie już w całym kraju i deszcz dla odmiany na południu.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: W naszym antyradiowym menu teraz wyjątkowo smakowita pozycja. Ja tam zawsze przy nim odlatuję.
6: No, ja również. Para z głośników, druga połówka dnia. Już po maturze z matmy, także można odsapnąć.

0: Emily Wolf i Eagles of Death Metal. Mnie się taka muzyka kojarzy, wiesz, z taką sytuacją, że jedziesz samochodem, okno otwarte, wiatr we włosach. Ty właśnie rzuciłaś wszystko, jedziesz przed siebie. I tak ten... mi się kojarzy, bo nie mam prawa jazdy, wiesz.
1: A, dobrze. No to może dobrze, że nie jeździsz tym kabrioletem. Dobrze, kochani, już za chwilę w muzycznym menu, jak powiedziała dzisiaj Sandra, będzie Ozzy Osbourne, pojawi się również Nirvana i wkrótce będzie również niespodzianka od Stonesów. Takie niespodzianki nie zdarzają się często, to także prawda. Koniecznie słuchajcie, o co to może chodzić. A tymczasem, Borem Lasem, głos pokolenia Z, czyli ludzi wychowanych na TikToku, Karol Wiśniewski, słuchajcie, był gościem kanału Zero. W rozmowie z gospodarzem tegoż kanału opowiadał m.in. o niepłaceniu podatków.
0: O sprawie było głośno przy okazji zbiórki charytatywnej Łatwoganga, no a krytycy zarzucali Frizowi, bo o nim mówisz, że zrobiłby więcej dla chorych, gdyby dorzucał się do budżetu na służbę zdrowia. No, Wiśniewski stwierdził, że nie można winić gracza, tylko grę i jej reguły.
1: No, dokładnie to samo powiedziałem teściowej, jak nie zdążyła zejść z pasów, nim zgasło zielone.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Ten motyw teściowej, to ci muszę powiedzieć, przewija się u ciebie wyjątkowo często.
1: A ja uwielbiam swoją byłą teściową. Uf. Tak sobie czasem żartuję. Ozzy Osbourne już teraz na ukojenie nerwów. Dreamer.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Panowie z Red Hot Chili Peppers wywołali już lato do tablicy. Ja sobie je też wywołałam. Kupiłam dzisiaj młodą kapuchę.
2: Główkę młodej kapusty.
1: Tak,
2: co z nią zrobić?
1: No właśnie. Także może podpowiecie na paramałpa@antyradio.pl. Ja będę wdzięczna, słuchajcie, bo kupiłam i nie wiem, jak ją uważyć.
2: Matko bosko, kochano.
1: Jeronie.
2: Antyradio bawiąc uczy, ucząc bawi, ale wy również możecie czegoś nauczyć nas. Kochani, pozdrawiamy wszystkich maturzystów, przyszłych, niedoszłych i byłych. Już za chwilę Eagle Eye Cherry między innymi pojawi się, a my mamy do rozdania bilety na Runmageddon. Tak. Ponieważ dzisiaj jest dzień położnej, pytamy o najgłupszy pomysł, który zrodził wam się w głowie w czasach szkolnych. 321-321-600. Halo, dzień dobry, cześć.
3: Najgłupszy pomysł w szkole podstawowej w 8 klasie, zdzieranie tynku ze ściany, rzucanie się z kolegami, a jak zaliczyliśmy stopę, to musieliśmy tynkować, mając 14 lat.
2: No, czyli to jeden z tych przypadków nielicznych, kiedy szkoła faktycznie czegoś was nauczyła. Tynkowania w tym wypadku. 321-321-600.
4: No, to mój najgłupszy pomysł w podstawówce.
2: No.
4: W sumie nawet nie wiem, czy puścicie to na antenie, ale mój tata powiedział mi, że piersi u kobiet rosną, gdy się je posmaruje miodem.
2: Tak.
4: No i co? I ja z moją kuzynką posmarowałam to miodem, bo uwierzyłam mu. U kuzynki zadziałało, ale już u mnie niekoniecznie.
5: Nie wierzę w takie cuda.
6: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
7: Hey yo, this is Måneskin.
8: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zbórzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
5: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
4: Dołączasz?
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
0: masz. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradiu.
8: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Tajemnicza wiadomość od Greta Van Fleet. Zespół zmienił swoją profilową grafikę w social mediach i wrzucił filmik z napisem Thanks for the wild ride. Fani zastanawiają się, czy to zapowiedź nowości, czy informacja o końcu. Znamy godzinową rozpiskę nadchodzącego koncertu Skillet w Warszawie. Zespół wystąpi w hali Torwar, której drzwi zostaną otwarte w czwartek o 19:00. Godzinę później publika będzie rozgrzewać Storm Orchestra. Skillet zacznie o 21:00. Bilety na to wydarzenie ciągle są dostępne i macie na nie szansę też w Antyradiu. Druga opcja na zobaczenie Skillet w piątek we wrocławskim Centrum Koncertowym A2. Rozpiska godzinowa jest taka sama jak w Warszawie, ale to wydarzenie jest wyprzedane. Kolejne Rock Newsy jutro.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Młoda kapusta, a głowa pusta. Tak moglibyśmy zacząć to wejście.
1: Podsumować całą naszą karierę tutaj,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, zapytaliśmy was wcześniej, no bo ja kupiłam tą rzeczoną młodą kapustę, nie wiem co z nią zrobić, a wy jak zwykle radzicie. I Krystian na przykład radzi, żeby z młodej kapusty zrobić kotlety a la schabowe. Przecinasz główkę kapusty wzdłuż, później do wody z solą, by trochę zmiękła, papryka wędzona, trochę soli, jajeczko, bułka, tarta.
1: A jak to schabowy bez mięsa?
0: Ala!
1: No, do 321-321-600 możecie również dzwonić, będzie będziemy odbierać wasze telefony w sprawie najgłupszych pomysłów, które zrodziły wam się w młodości już niebawem, ale mamy też inne, halo?
2: Cześć, witam was bardzo serdecznie.
1: No hej.
2: Dziołcha, jak ty nie wiesz co zrobić z kapustą, to zrób albo zasmażano, albo ciapka pusta, albo normalnie gołąbki. Jerona, taki problem, co z kapustą zrobić. Pozdro.
0: Ciapka pusta, moja ulubiona, synek.
1: Dobrze, to już za chwilę będzie również niespodzianka od Stonców, ale teraz panowie z ojczyzny makaronu.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Charakterystyczny i charyzmatyczny wokal Sandry
2: i charakterny.
1: Tak, nie da się go pomylić z niczym innym. Swoją drogą ta wokalistka już za kilka dni będzie obchodziła 50. urodziny. Dasz wiarę?
2: Nie, nie dam wiary. Już za chwilę pojawi się wyjątkowa niespodzianka od The Rolling Stones. Tylko u nas, tylko w parze zgłośników. Koniecznie słuchajcie. A wielkimi krokami zbliża się również Mundial. Impreza organizowana przez FIFA. Organizację, którą ktoś nieobeznany mógłby kojarzyć z piłką nożną, a która tak naprawdę zajmuje się przyjmowaniem i rozdawaniem łapówek. Znaczy, przepraszam, światowych nagród pokojowych.
1: Tym razem Mundial rozegra się w USA, Meksyku i Kanadzie, ale swego czasu Gianni Infantino, nie wiem czy słyszeliście, sugerował, że piłkarskie mistrzostwa mogłyby się odbyć w Korei Północnej.
2: O! To dobrze, że Infantino nie jest szefem MKOL-u. Pewnie wpadłby na pomysł, że bieganie, strzelectwo i rzut oszczepem można jakoś ciekawiej połączyć.
3: Happy Hunger Game!
4: Stay alive.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Hi, we're Guano Apes.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Miau.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
3: Strażacy opanowali potężny pożar traw w Śląskiem. Były utrudnienia w ruchu kolejowym, brak internetu w Moskwie. Z okazji Dnia Zwycięstwa sezon pełen wyzwań przed polskimi siatkarzami.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Pożar w okolicach Gliwic opanowany. Pali się w pobliżu torowiska, co wywołało utrudnienia na kolei między Katowicami a Wrocławiem. Jak się okazuje, to najpewniej iskry spod kół pociągu są przyczyną całego zamieszania. W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 30 zastępów strażaków, dwa samoloty i śmigłowiec gaśniczy.
4: Prawda Antyradia.
3: Nawet połowa chorych na astmę w Polsce może nie wiedzieć, że choruje. Lekarze w Światowy Dzień Astmy radzą nie lekceważyć duszności czy przewlekłego kaszlu, bo to nie zawsze tylko alergia albo pyłki. Nieleczona astma może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, mówi pulmonolog Marta Frejowska-Reniecka.
5: Pacjent z dobrze kontrolowaną chorobą nie jest wyeliminowany z aktywności fizycznej, zawodowej i zapobiegamy na przewlekłość choroby, jej zaawansowanie i skrócenie życia, tym samym wcześniejszą śmiertelność.
3: Lekarze szacują, że na astmę choruje nawet co dziesiąty Polak.
4: Prawda Antyradia.
3: Z okazji Dnia Zwycięstwa w Rosji brak dostępu do internetu. Pomimo, że to dopiero w sobotę, władze już dziś odcięły wielu użytkownikom w Moskwie dostęp do sieci mobilnej. Według władz ma to zapewnić bezpieczeństwo wobec zwiększonego zagrożenia ukraińskimi dronami. Z tego samego powodu na defiladzie wojskowej nie będzie sprzętu wojskowego. To pierwszy taki przypadek od 2007 roku. Planowany jest tylko przelot samolotów.
4: Prawda Antyradia.
3: Ważny sezon reprezentacyjny przed polskimi siatkarzami. Biało-czerwoni w tym roku mogą wywalczyć udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Pierwsi kadrowicze, którzy zakończyli sezon w swoich klubach, już trenują w Spale pod okiem trenera Nikoli Grbicia. Wśród nich jest libero Maksymilian Graniewczny, który z reprezentacją ma już na koncie złoto Ligi Narodów i brąz Mistrzostw Świata.
6: Każdy, będąc w reprezentacji, marzy o tym, żeby jak najdłużej tutaj pozostać. Takie też są moje marzenia. Przed nami Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa Europy mogą okazać się przepustką do Igrzysk Olimpijskich. Także tak jak każdy inny ważny sezon reprezentacyjny przed nami, wierzę w tą reprezentację, że osiągnie fajne wyniki.
3: Pierwszy turniej towarzyski Polacy zagrają pod koniec maja w Sosnowcu i Katowicach. Rywalami będą Serbia, Ukraina i Bułgaria. Już 3 minuty po 18. Za chwilę pełna kultura, po niej prognoza pogody, a po niej niespodzianka od Rolling Stones. Pełna kultura, zapraszam. Tytus, Romek i Atomek doczekają się filmowej adaptacji. Na szczęście to będzie animacja, a nie film aktorski. Na razie do sieci trafił krótki teaser z osobliwą muzyką.
7: Wow!

0: Daty premiery jeszcze nie ma. W kinach poszło źle, w streamingu też idzie źle. Zmniejszają się szanse na nakręcenie trzeciej części 28 lat później. Druga odsłona cyklu trafiła na Netflixa w USA i nie wzbudziła zainteresowania pomimo dobrych ocen widzów i krytyków. Wykręciła niespełna 3 miliony wyświetleń w 6 dni. W kinach zebrała niespełna 60 milionów dolarów, kosztowała 63. Burza na Podlasiu, na Pomorzu i Mazurach deszczowo, na termometrach od 8 w Elblągu do 27 w Częstochowie. W nocy od 5 stopni w zachodniopomorskim do 14 w Rzeszowie. Jutro będzie podobnie jak dziś, w czwartek chłodzenie już w całym kraju i deszcz dla odmiany na południu.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Numer, który sprawia, że ja dosłownie... Na zdrowie! Jesteśmy na żywo, jakbyście pytali. Nie żadna sztuczna inteligencja. Sandra Hajduk-Popińska.
2: Tomek Ambrożo-Oberty, no co chciałeś powiedzieć?
1: Chciałem powiedzieć, że to jest numer, który sprawia, że ja czuję, jak w moim organizmie masa zamienia się w rzeźbę. Mówię o kawałku Papa Roach, który za nami, ale przed nami jest nie lada gratka.
2: No właśnie, ja czuję z kolei, jak mnie wilgotnieją ręce i to bynajmniej nie dlatego, że kichnęłam mnie przed chwilą, ale z uwagi na to, co za chwilę będziemy mieli dla was, bo wiemy, myślę, że nie tylko fani zespołu The Rolling Stones, ale zaryzykuje cały rockowy świat, czeka na ten moment, w którym usłyszymy pierwszy oficjalny singiel z nadchodzącego albumu, nowego albumu Stonesów, który prawdopodobnie będzie nosił tytuł Foreign Tongues, no bo tak zwiastowały zapowiedzi. No i co? To jest chyba ten moment.
1: No tak, no nie ma co więcej gadać. W takim razie posłuchajcie, nowi Stonesi w parze z głośników.

0: Love isn't always on time. Tak nam zespół Toto śpiewa.
1: Czyli miłość zawsze jest na tymianku.
0: Maria,
1: dobrze,
0: niech będzie, niech będzie.
1: 9 w skali Strasburgera.
0: Tak jest. Dajcie znać, jak wam się podobają nowi stąsi. Możecie pisać na paramaupaantyradio.pl. Zaznaczy tylko, nowi stąsi to nie to, co było teraz, tylko 4
1: tak,
0: minuty
1: to, co
0: wcześniej.
1: Było przed chwilą.
0: Tak jest.
1: Za chwilę będzie Meat Loaf, a my mamy dla was 4 podwójne pakiety startowe na Runmageddon i przed godziną 20 jeszcze dzisiaj rozstrzygnie się, kto je zgarnie, ponieważ dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Położnej,
0: tak.
1: Więc pytamy, co urodziło wam się w głowach głupiego.
0: Ale ty to wymyśli.
1: Genialne. W czasach szkolnych. paramaupaantyradio.pl albo 321-321-600. Halo, dzień dobry, cześć. Co urodziło się w twojej głowie?
2: Pacholęciem będąc, wymyśliłem, że wyskoczę przez balkon,
3: no
2: używając...
3: wylądował.
2: Jako spadochronu.
3: Cały misterny plan też w p***o.
1: No tak, ale ja przerwałem tę opowieść, nie dokończyłeś. I o co chodziło dokładnie?
2: To był taki atak paniki, bo zostałem sam w domu.
1: Aha.
2: No ale na szczęście ktoś zdążył do domu wrócić i mnie powstrzymać i wytłumaczyć, że sweterek by mnie nie udźwignął, bo tam są dziury, powietrze by przeleci. Więc no tak. Po jakimś czasie sytuacja się powtórzyła i znowu miałem atak paniki, to jednak postąpiłem inaczej i zacząłem zszywać kołdrę i kot ze sobą, żeby spadochron był większy i żeby nie miał tychże dziurek.
3: No i w p***u i wylądował. I cały misterny plan też w p***u.
4: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
5: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
6: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
7: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Metaliką w Antyradiu. To już w tym miesiącu. Metallica 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na jeden z najważniejszych koncertów tego roku. Metallica na żywo. Czy trzeba czegoś więcej? Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Yeah.

0: macie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: O, masz wiadomość.
6: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
5: Super, tylko co im damy w prezencie?
6: Nie mam pojęcia. Kopertę?
5: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
6: Brzmi trochę filmowo.
5: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
6: Przekonałaś mnie, tylko gdzie...
5: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
7: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl. Skiteam!
12: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
13: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Nowość od Muse brzmi właśnie tak, Cryogen. I to jest numer, który zapowiada 10. album studyjny w dyskografii Anglików właśnie, a jego premiera odbędzie się już niedługo, bo 26 czerwca.
2: Bardzo dobry kawałek, mnie się zwłaszcza podoba brzmienie tej gitary. Same nowości dzisiaj u nas w parze zgłośników, ale nie tylko, bo my wprawdzie trzymamy oko i ucho na pulsie spraw z Sandrą, ale również pamiętamy, co działo się onegdaj. Teraz news z cyklu Internety są wieczne. Mijają 4 lata, słuchajcie, od kiedy Krystyna Pawłowicz wypowiedziała się na temat urody ówczesnej Miss Polonia.
1: Stwierdziła wtedy, że ma zbyt długie zęby. Ładne, ale zbyt długie.
2: No cóż, Krystyna Pawłowicz zna się na urodzie. Można powiedzieć, że zjadła na niej zęby. A kto wie, może nawet samą Miss Polonię.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Alisa Coopera teraz wam gramy i powiem.
2: Ja już myślałem, że Alisa Coopera też spałaszowała. No, wszyscy pamiętamy, jak cudownie jadła tę sałatkę.
1: Nakarmmy się trucizną.
2: Tak jest.

0: Wyciągarea z głośników w Antyradiu.
1: No, jakby nie patrzeć, parę lat minęło, trochę wody upłynęło, a wokoło wciąż jest wesoło.
2: Niezmiennie.
1: To musicie przyznać. Niezmiennie cieszymy się również z tego, że mamy dla was, że rozdajemy wam zaproszenia na Run Magedon.
2: Dzisiaj pakieciki jest... całe nawet.
1: Tak. No, dzisiaj jest dzień położnej, także jak coś urodziło się głupiego w waszych głowach, jakiś głupi pomysł w czasach szkolnych, to śmiało, tak jak w dym, możecie pisać paramaupa@antyradio.pl
2: albo dzwonić pod 321-321-600.
1: Już za chwilę rozstrzygnie się, kto wygrywa, a ja odbieram telefon. Halo?
3: No cześć, moim takim głupim pomysłem to w liceum było, no ale to była sala biologiczna, tam były takie kolby, no. I po prostu no takie pod ławką żeśmy wino w nich pędzili sobie. No to był właściwie proces fermentacji.
1: No, chemia.
4: Mistyfikacja interesuje, chemia, coś takiego, proszki, kurde, nie?
1: No jasne, 321-321-600.
5: Witam wszystkich, Tomek z tej strony. Ja troszeczkę nawywijałem w liceum podczas lekcji języka rosyjskiego w latach 80. Paliłem mapę Związku Radzieckiego, wyrzuciłem ją przez okno. Mapa spadła na parapet gabinetu dyrektora. No i tak się skończyła moja kariera w tymże liceum.
1: No dlaczego się skończyła? Co, już w Związku Radzieckim sobie nie mogli drugiej takiej narysować? Z drugiej strony oni mają takich naukowców, mieli.
6: Co to jest? Nie świeci i nie mieści się w dupie.
1: Nie wiem.
6: Odpowiedź. Sowiecki przyrząd do świecenia w dupie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
8: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
9: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy roka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy

0: Reklama. Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Starea zgłośników w Antyradiu.
1: Piosenka, którą ja najlepiej rozumiem zwykle o pierwszej w nocy, stojąc przed otwartymi drzwiami lodówki.
2: Czy śledzia wyjąć, czy nie wyjąć śledzia?
1: Na wojnie z samym sobą, dokładnie tak. Kochani, nieważne czy ze słodyczy najbardziej lubicie śledzie, czy nie, ważne, że my mamy dla was bilety na Ranmagedon i wkrótce rozstrzygnie się być może, kto je zgarnia. Ale nim to nastąpi...
2: A wiesz co, bo tak o tym śledził i teraz taki apetyt mi zrobiłeś.
1: Proszę.
2: Ale dobra, bo już był dzisiaj kącik kulinarny, przepisy na kapustę.
1: Musimy wam zdradzić w tajemnicy, że my z Sandrą tak po 16 mniej więcej już zaczynamy tak myśleć o jedzeniu.
2: Dokładnie
1: głównie.
2: Tak. Słuchaj, znalazłam takiego newsa, który mógłby mieć na główek spokojnie tej treści. Policja zatrzymała go za jazdę pod wpływem, a fizyka zatrzymała go wcześniej.
1: No tak, 68-letni mężczyzna, słuchajcie, postanowił wybrać się na przejażdżkę elektryczną hulajnogą w klapkach i po alkoholu. Połączenie tych trzech czynników zadziałało zgodnie z prawami fizyki i okazało się dla niego zgubne.
2: Klapki, hulajnoga i promile, słuchaj. Każdy z osobna, to jest moim zdaniem zły pomysł, ale razem to jest już cała choreografia. Antyradio.

0: I tak marszowym krokiem w towarzystwie szeleszczącego barytonu Monika Staszczyka my wciąż dodajemy wam parę. Para z głośników: Sandra Hajduk-Popińska,
1: Tomek Ambroży-Oberty. Na już za moment rozwiążemy nasz konkurs dnia. Dowiemy się, kto razem z Antyradiem i biegnie na Ranmagedon.
0: Tak, bo dzisiaj pytaliśmy was o różne głupoty, które zrodziły się w waszych głowach w czasach szkolnych. Wcześniej jeszcze pojawią się Gansi, czyli numer z moich czasów szkolnych, November Rain. Bądźcie z Antyradiem.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Kiss i Lick It Up w parze z głośników, czyli w wolnym przekładzie Wylisz to. No jest numer Paluszki lizać, to trzeba przyznać. 18 minut do godziny 20. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Położnej i w związku z tym rozdawaliśmy wam podwójne wejściówki, cztery podwójne wejściówki na Runmageddon, Dzień Położnej, więc pytaliśmy, jaki najgłupszy pomysł zrodził się w waszych głowach w czasach szkolnych. Cztery osoby wygrały. Jedną z nich jest Adrian, który napisał: cześć, miałem pomysł na wypracowanie w podstawówce. Napisałem wypracowanie o moim bohaterze, czyli kapitanie Bombie, bo ratuje świat i ma najlepsze teksty. Opisałem, jak walczy z kosmitami i że zawsze daje radę, nawet jak jest ciężko i trochę głupio. Dodałem też, że to bohater bardzo odważny, chociaż czasem dziwnie się zachowuje. Byłem z siebie dumny, bo wyszło śmiesznie i ciekawie. Dopiero w szkole okazało się moim bohaterze historycznym, czyli klasyczny przypadek, ich oczom ukazał się las. Las krzyży. No ale na pocieszenie ja dla ciebie sięgam teraz do wora z kodami i wyjmuję z niego dla ciebie kod na Runmageddon.
1: Wyjmuj bydlaka.
0: No i proszę bardzo, brawo, gratulacje. Kings of Leon teraz, Sex on Fire.

0: Jeśli marzyliście o tym, żeby znowu pojechać na jakiś urlop, choćby na Cyklady, to mamy Cyklady w domu. Manam, tym się z wami żegnamy. Sandra Hajduk-Popińska.
1: Tomek Ambroży-Obertyn. To był wspólny wtorek, a to oznacza, że już za chwilę po nas tutaj, w tym studio, na gorącym krześle usiądzie Piotr Frank Marciniak i poprowadzi dla was Turbo Top.
0: Co znajdzie się tym razem na podium, to wszystko się okaże za chwilę, także bądźcie z Antyradiem koniecznie. Miłego wieczoru, trzymajcie się.
1: Pa!
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
3: Hey, this is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
6: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest Turbo Top po raz 2739. Będziemy smażyć 20 najlepszych numerów, a dziś na liście jedna nowość. 10 w niebie, 8 w piekle i 1 bez gazu. Proszę Państwa, oczywiście najważniejszym wydarzeniem wieczoru jest półfinał Ligi Mistrzów. Arsenal Londyn kontra Atletico Madryt. To wszystko o 21. 1-1 w pierwszym meczu, a więc tu na dwoje babka wróżyła. Zobaczymy, co się wydarzy w Londynie. A tymczasem na turbotopie Marmozets, Cut Black. To jest kawałek, który trafia tu jako absolutna nowość i zobaczymy, jak on będzie sobie radził, a przecież ma tu od metra silnych przeciwników.
5: 20.

0: Ależ się zasłuchałem. Szwedzi, Sabaton i Yamato na 19. Dziś niestety 6 do piekła, do szatana na kolana. I kto wie, czy nie słuchaliśmy ich po raz ostatni na Turbo Topie. 7 minut po 8 wieczorem, proszę Państwa, Polacy w Sosnowcu grają z reprezentacją Kazachstanu. Po pierwszej tercji prowadzimy 1-0. To bardzo ważny mecz. Jeżeli marzymy o tym, żeby wrócić do elity, to trzeba go po prostu wygrać. A przed nami za momencik, prosto z mojej kapitalnej, pięknie rzeźbionej patery, Reward the Scars i Korn, który tym razem postanowił zabawić się w świat gier Diablo 4.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marności.

0: szansę. Dziś zagraliśmy ich po raz 12 w zestawieniu, ale cały czas są jeszcze na turbotopie i mam nadzieję, że dograją to do końca tygodnia. A to zależy oczywiście od Was. W każdej chwili możecie wskoczyć na antyradio.pl, zakładka turbotop i tam klikać, klikać dowoli kwadrans po 8 wieczorem. Notowanie 2739. Trwają matury, maturzyści. Musicie chwilę odsapnąć, odpocząć. Nie można nagle tej całej wiedzy włożyć do głowy na raz. Dajcie sobie odrobinę luzu. Six Saints i Redyk, 17 na liście. I dziś los chciał, że dostali od Was jeden do nieba.
1: 17.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
6: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: Cari, Find Out the Hard Way. 15 na Turbo Topie dziś. Dwa obroty w górę po raz trzeci w zestawieniu i po maluteńku idzie w kierunku pierwszej dziesiątki Turbo Topu. 20:33. Polacy nadal prowadzą z Kazachstanem 1-0. Gramy trzeci mecz na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie w Sosnowcu. Ależ ci Kazachowie są zawzięci. Nieprawdopodobnie atakują naszych hokeistów, a my się bronimy na swojej połowie. I na razie to wszystko się udaje. Zobaczymy, jak długo to jeszcze będzie trwać. Proszę Państwa, przed nami 14, 3 minuty 48 sekund. Należeć będzie do kapeli, która nazywa się Metro Niepamięć.
1: 14.

Nickelback, Bones for the Cross, trzynastka na turbo topie, ale dziś szatan miał na nich ochotę i zawołał do siebie, a oni pobiegli do niego na nóżkach jak Fred. I co się stało? Dostali 8 do piekła. 20:40 na liczniku Turbo Topic, notowanie 2739. Jesteśmy już przy miejscu 12, gdzie za chwilę swoje umiejętności po raz kolejny zaprezentuje znakomita kapela z Berny 3000. To nie mój świat, gościnnie Olej z Proletariatu. Tu wszystko będzie za moment fantastycznie cykać i być może to jest ten kawałek, który umili wam ten cudowny dzień, który powoli chyli się ku końcowi, ale to jeszcze nie jest finał. Jeszcze mamy tu parę zadań do wykonania z Berny 3000. 12.

0: Placebo, 11 na Turbo Topie też wypada z pierwszej dziesiątki, ale oni zgarnęli 3 złota. 20.48 na liczniku, jedna nowość, 10 w niebie, 8 w piekle i jeden numer bez gazu. Proszę Państwa, za chwileczkę przejdziemy do podsumowania. Pierwsza dyszka, przypomnę, ma Mozet Cutback na 20 i to jest nowość. Potem Sabaton, Cafe Trauma, Six Sense, Yonaka, Enter Shikari, Metro, Nickelback, Zberny 3000 i Placebo. Piękny zestaw, ale niczego sobie, jest także w tej najważniejszej dziesiątce notowania 2739, którą odpalę o 21. Ale zanim to nastąpi, jeszcze na koniec prosto z patery odrobina progresywnego metalu. Powstali w 2010 roku Szwedzi, Soen z utworem Axis. Sia o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Winiary Bookings zaprasza. Skillet, jedna z największych rokowych sensacji XXI wieku. Autorzy przebojów Monster, Hero i Feel Invincible. 7 maja, Torwar, Warszawa. Ponad 20 milionów sprzedanych albumów i koncerty, które na długo zostają w pamięci. Przygotuj się na wieczór pełen hitów i bezkompromisowej energii. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
3: Ajajajajajajaj, Puerto Rico, za każdym razem kapitalnie wynosi mnie na rubieże Saturna. To jest niesamowite uczucie. 21 na liczniku Turbo Top, lądowanie 2739 i przed nami 10 najlepszych numerów. Proszę Państwa, za chwilę też rozpocznie się meczek, w którym to Arsenal Londyn zmierzy się z Atletico Madryt. Rewanż, półfinał Ligi Mistrzów. Pierwszym było po jeden, a więc teraz wszystko może się wydarzyć. Headsend! Dudu! Dyszka na Turbo Topie dziś po raz czwarty w zestawieniu i ten bardzo ładnie cykający kawałek dostaje od Was 5 do nieba.
2: 10.

0: Drugie fale płynie grupa Pull the Wire. Dziś na miejscu dziewiątym dwa obroty w górę. Brakuje im tylko beczki rumu i papugi, która będzie kląć jak szewc. 21.09 na liczniku Turbo Topic. Jest już meczek Arsenal kontra Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu 1-1, na razie 0-0, 8 minut za nami. Czekam na jakąś akcję zaczepną, która sprawi, że nagle w tym meczu pojawi się São Paulo. Stanley Simmons prosto z mojej partery z utworem Dancing While the World is Ending. Taka wesolutka pioseneczka. Nic, tylko odpalić tu sobie teraz grilla.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

In Alive, YouTube, ósemeczka na Turbo Topie dziś. 4 obroty do nieba, 21:17. Proszę Państwa, Arsenal kontra Atletico Madryt, 0-0 w dalszym ciągu. Teraz będzie chyba tutaj, widzę, dorzucał z boku. O, jak zawsze te przepychanki. Ciekawe jestem, czy podczas dorzucania podniesie rękę do góry, czy to będzie jakiś sygnał. Ależ się ganiają, jak w berka. Dajcie spokój. Nie, nie podniósł ręki, czyli zastosuje manewr zastępczy. No rzucaj tę piłkę, dorzuć, kopnij teraz, bo kończy się wejście. Bolan Danko Jones, At War With Myself. Dziś do piekła. 7.

0: Reklama. Popłać swoją być kryzysową na rzecz. 45-lecie Lady Punk. Świętuj z nami urodziny legendy polskiego rock'n'rolla na halowych koncertach. Wiosną legendarne przeboje zabrzmią we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Antyradio.
1: The EMI Winehouse Band na koncertach w Polsce. Oryginalny zespół EMI. 14 maja Warszawa Progresja. 15 Gdańsk Stary Manerz. 16 Poznań B17. 17 maja Katowice Miasto Ogrodów. The EMI Winehouse Band. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice. Niezapomniany hołd dla legendy. Jej muzyka wciąż żyje. The EMI Winehouse Band w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
3: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
0: Pięć.

żywy ogień, nie ma co. Of All People i Foo Fighters. Dziś numer 5 na Turbo Topie. 4 obroty do nieba. 21:33. Arsenal Atletico nadal bez bramek. 32 minuty za nami. Przed nami za chwilę miejsce 4, ale ja mam dla Państwa kapitalną propozycję, jeżeli chodzi o dzień 8 maja w klubie Zaścianek. W Krakowie zaprezentuje się bardzo dobra polska kapela Cheap Tobacco i mam podwójne zaproszenia. Gdyby ktoś był chętny, zapraszam na turbotop@antyradio.pl. Imię, nazwisko, numer telefonu poproszę, a ja jak zawsze zafunduję Wam uroczy wieczór. Tymczasem borem lasem przenieśmy się do RPA, gdzie jest taka kapela, która nazywa się Sitter Into the Ground.

BNDK i Czarny Płaszcz. Ostatnia propozycja do Turbo Topu za nami. 21:40. Notowanie 2739. Jesteśmy przy podium. Za chwilę to wszystko się wyjaśni, kto zgarnął złoto. A w tym meczu Arsenalu z Atletico Madryt wieje nudą. Nic specjalnego się nie dzieje. Piłkarze przewracają się, wstają, podają. Tak czasami grają, że jakby śniła im się przed spotkaniem Ekstraklasa. Trudno, co robić? 21:41. Proszę Państwa, z prawdziwą przyjemnością chciałbym ogłosić, że na miejscu trzecim, mimo że mają srebro, nie mają jeszcze złota, ale wszystko może się zdarzyć. Zameldowała się dziś grupa Weezer z utworem Shine Again. Bardzo dobry kawałek, kibicuję mu od samego początku. Może tak się jeszcze ułoży to wszystko, że to złoto wpadnie. 3.

numer 2 na Turbo Topie. W czwartek zgarnęli złoto numer 2, ale dziś spadają z tronu, mają tylko srebro. Proszę Państwa, za chwileczkę wjeżdża kolega Makak i Makakofonia. Dziś Makak będzie gościł Tomasza Gutowskiego oraz Krzysztofa Candrowicza i tematem przewodnim będzie fotografia. Tymczasem ja nie mam dobrych informacji, jeżeli chodzi o hokej na lodzie. Przed chwilą Polacy dostali dzwona od Kazachstanu i przegrywają 1-2. 2 minuty do końca trzeciej tercji, a w meczyku Arsenal kontra Atletico Arsenal prowadzi 1-0 i jest przerwa. Evanescence! Who Will You Follow to numer 1 na Turbotopie. 3 do nieba i 1 obrót w górę. I oni rządzą w antyradiu. Do jutra. 1.

0: still won't hear.
1: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
3: Ladies and gentlemen, heteros and homos, retards and geniuses, you are listening to Makak on the radio. Coming right at you, this is Flea from the Red Hot Chili Peppers, and I'm ecstatic, happy, proud, and honored to be here today in the presence of a very Makak, who I met as a very handsome, sexy genius of a man.

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Na antenie Antyradia rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Marak-Szarłacki, a ze mną Krzyś Candrowicz, dobry wieczór.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Oraz Tomek Gutowski, dobry wieczór.
2: Cześć, cześć, hej.
0: Moi drodzy, porozmawiamy o dwóch festiwalach, które się zazębiają czasowo, a może się przenikną już cudownie. Generalnie będzie o fotografii i związanych z tym sytuacjach. Arsenal prowadzi z Atletico 1-0. Jeszcze prawie cała połowa do końca. No dobrze. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Radnia z tej strony, Makakuś.
0: Dobry wieczór, moja droga. Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię
3: dobry,
0: proszę.
3: Ja tatusia, pozdrawiam ciebie, Makakusiu, i moich gości, i mojego kolegę Karola. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
0: A poczekaj chwilę, ja sprawdzę na szybko, kto jest na drugiej linii, okej? Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, a ty jak masz na imię i skąd dzwonisz?
4: Łukasz z Bałut.
0: Cześć!
1: Cześć, Łukasz, jak to się stało?
0: No jak to jak? On nas słucha namiętnie. Bardzo serdecznie cię pozdrawiam i cieszę się, że zestrzeliłeś się z Reniu.
2: To dawaj, teraz ktoś z Krakowa, z Nowej Huty, prosimy.
0: Nie mam trzeciej linii pod ręką. Ale może w następnym rozdaniu.
1: Łukasz, tęsknię.
4: No spoko, spoko. Spotkamy się.
0: A wy to wspólnie jakoś koordynujecie?
1: Szczypiemy się od czasu do czasu.
0: Podczas festiwalu?
1: Tak.
0: Czy przed też?
1: Przed. Łukasz zawsze nam towarzyszy. Nie wyobrażam sobie festiwalu bez Łukasza.
0: Okej. Okay. Reniu, jestem gotowy na twój wierszyk. Mam nadzieję, że Tomek i Krzysio też.
3: Fotofestiwal, jak Antyradio z Rock'n'Fall, gdzie słuchać Makakusia z dal. Telefonu po drugiej stronie, gdzie rok w mej duszy płonie. Rockmeni wyciągają się dłonie, aby słuchacze w roku się zagłębiali i zdjęcia koncertowych, rockowych otrzymali.
0: Krzyś ci przesyłał całusy.
2: Wspaniałe.
0: Bardzo dziękuję. Urocze to było. Ach, no dobrze, a kolega z Łodzi to wróć, z Bałut, ma jakiś wierszyk?
4: Nie, ale chciałem o fotografiach powiedzieć, Bałut.
0: Nawijaj, proszę bardzo.
4: A, no to ja mam taki projekt, że chcę zamknąć fotografię Bałut w ćwierćwieczu i za mną już jest 8538 dni, a do zamknięcia tego projektu 593 dni mi zostało.
0: To straszne. No dobrze, i co, ale ty codziennie fotografujesz jakiś skrawek Bałut, czy kilku?
4: No nie zawsze codziennie, bo czasem jestem poza Bałutami, ale generalnie ciągle, stale tak.
0: No dobrze. I co, w związku z powyższym będziesz też na festiwalu fotografii?
4: W tym roku nie, myślę, że pogadam wszystkie na 25 lat.
0: No dobrze.
1: Siłą cię tam zaciągnę, Łukasz, wiesz, jednak 25-lecie i wiesz...
2: Ja niech skończy projekt i zgłosi.
4: No.
0: To jest bardzo dobry pomysł, tak. No dobrze, ja wam bardzo dziękuję, stosunkowo udanej nocy wam życzę.
4: Pozdrawiam.
3: Wszystkiego dobrego, Marko, uszta, pa.
4: Krzysiek, zaśpiewaj tam karetę najlepiej, trzymajcie się.
1: Karetę?
0: Tak.
1: Czy tędy nie jechała kareta moja mała? Jak to dalej szło, Łukasz?
4: Moja tęsknota, kareta złota. No, dziękuję bardzo, Łukasz. Trzymajcie się, pa.
0: Stosunkowo udanej nocy, pa. Ja chciałem pozdrowić całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skrytu słuchaczy. Naprawdę bez was. To by się ten... Dobrze, kochani, kiedy wy zaczynacie?
2: Zaraz. Zaraz. Możemy zdjąć słuchawki?
0: Tak, już teraz możecie zdjąć, bo nikt do nas nie dzwoni. Chyba, że za moment się odezwą...
2: Chyba, że mama moja.
0: A skąd mama twoja będzie ewentualnie dzwoniła?
2: Spod Nowego Sącza.
0: Pozdrawiam Nowy Sącz, mam tam paru znajomych z dwóch zespołów, znaczy znajomych i znajome. Tak bym nawet to ujął.
2: No więc zaczynamy za momencik. Zaczynamy w czwartek, za tydzień, 14 maja. Pierwszy weekend, 14-17 maja, jest weekendem szaleństwa, w którym się odbędzie jakiś miliard rzeczy i otworzymy bardzo dużo wystaw, bardzo dużo wydarzeń. Może będziemy chyba mieli czas, żeby coś tam powiedzieć, co to będzie. Więc na razie tylko orientacyjnie i całość, jak sama nazwa wskazuje, potrwa miesiąc, niektóre rzeczy trochę dłużej. I czyli to będzie połowa czerwca, dokładnie 14. No a co? A potem tydzień później przenosimy się do Łodzi, gdzie...
0: To nie szkodzi.
2: Już tydzień później...
1: To już tak na dobitkę.
2: Tak na dobitkę. Nie, my zdążymy wypocząć i przyjedziemy was wspierać, mentalnie uczestniczyć, a nie organizować. Także będzie dobry balans energetyczny.
5: Billy Ward, perkusista, ojciec, współzałożyciel Black Sabbath, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Niestety nie jest jubilatem, ale niemniej Billy, that's especially for you.

0: 22 minuty temu mina 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera, a 20 lat temu, 5 maja, objawił się... Kuźwa, który to był już album? 9. Zespół Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium, z którego Death of a Martian pochodzi. To o piesku była pieśń. Będą jakieś... Jaki jest podział tam na tych festiwalach? Są fotografie zwierzęce na przykład?
1: W Łodzi.
2: Tak, mam taki aktualnie podział, że więcej zwierząt nieludzkich w Łodzi, więcej zwierząt ludzkich w Krakowie na miesiącu
1: festiwalu. No chyba nie będzie też ludzi. Krajobrazy będą różne dziwne. Może troszkę tak, ludzi
2: ale zawsze
1: też.
2: Zawsze też jest trochę politycznie. Zawsze jedziemy trochę po bandzie i to jest ważne, żeby jednak...
1: My mamy o Niemcach edycję.
0: Naprawdę?
1: No.
2: Ale my o Stanach Zjednoczonych. Ale politycznie, o ruchach prawicowych, o fikcyjnych zjawiskach, o propagandzie. Takie krytyczne mamy festiwale bardzo.
0: Krzysiu, ujmij w swoje dłonie, bardzo cię proszę, ten mikrofon przed sobą i przybliż go jeszcze bardziej do swojej twarzy.
2: O, teraz lepiej mnie słychać?
0: No teraz cię rewelacyjnie.
2: Dobra.
0: Dobrze, i mam do was prośbę, żebyście założyli słuchawki, bo oto właśnie... Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Dobry wieczór.
0: Witek z piekar, no cześć. Witek, właśnie myślałem o tobie. Powiedz mi, jak daleko ty masz do Ostrowa Świętokrzyskiego?
3: Jeszcze co mogę.
0: Daleko. Daleko, dobra, to wrócę do ciebie w innym klimacie. A państwa w tak zwanym międzyczasie zapraszam w ogóle na makakofonię łamane na makakart. Tam o naszych jutrzejszych gościach i o albumie Nothing is Promised. Dobrze, Witek, co cię sprowadza w nasze gościnne progi, powiedz mi?
3: Chciałem zapytać twoich gości, czy oprócz fotografii cyfrowej i drukawek zdarzają się jeszcze zdjęcia takie klasyczne z materiałów światłoczułych, z wywoływaniem i tak dalej?
1: No pewnie, że się zdarzają. To nawet w tej chwili jest renesans, można powiedzieć. To niekorzystnie wpływa na portfel, bo jak się teraz pójdzie, jak ktoś kiedyś robił zdjęcia i na przykład chodził do stodoły na giełdę kupować filmy, to jak teraz pójdzie i pójdzie tego pana tam pod schodami, to tak mniej więcej 4-5 razy tyle kosztują negatywy.
0: Niż
1: jeszcze całkiem niedawno.
2: Ale mówiąc już o slajdach na przykład, jak chce się fotografować na dobrych slajdach.
1: Tak, ale w tej chwili no my to śledzimy, bo też no zapraszamy na nasze festiwale młodzież taką no po prostu studiującą fotografię i w różnych szkołach artystycznych i oni co chwila wracają, to mody i odkrywanie na nowo fotografii klasycznej, analogowej, to jest oczywiście standard, natomiast się tym bawią też fajnie, więc to jest po prostu jedno z wielu narzędzi. Ja bym nie powiedział, że jest jakiś taki, że wszystko cyfrą.
2: Tak, na pewno jest jakiś większy kontakt z medium, jakby to jest takie bardziej namacalne i jest w tym jakaś magia, żeby się zamknąć w ciemnym pomieszczeniu i
1: To zawsze jest magia.
2: Tak, więc jest już taki termin jak techniki szlachetne, ale to, że jeszcze chodzi o te starsze, czyli różne...
1: Tak, zabawy, kolodiony i tak dalej, ale tak, wraca w ogóle co chwilę, falami, ale w tej chwili jest zdecydowanie tendencja wzrostowa. Natomiast jeżeli pytasz o na przykład to, jak się pokazuje, takie, bo my się zajmujemy robieniem wystaw, między innymi, to faktycznie się większość rzeczy jednak drukuje. W tej chwili to już taka jakość jest, że nawet ci tacy najbardziej ortodoksyjni, powiedziałbym, mistrzowie fotografii, oni, no chyba, że ktoś po prostu ze względu na, nie wiem, plastykę obrazu i po prostu lubi tak pewien rodzaj jakości obrazu, efektu, który daje takie papier analogowy i technika analogowa.
2: Ale nie ma żadnego fotofestiwalu w Łodzi czy miesiąca fotografii w Krakowie bez kilku analogowych wystaw.
1: Jasne,
2: w tym
1: oczywiście.
2: Roku to oczywiście Tadeusz Rolkę i to są piękne fotografie z lat 70. z Hamburga.
1: O tym gadaliśmy, tak.
2: A chociażby rok temu na fotofestiwalu Yorgos Lanthimos, jego premierowa pierwsza wystawa fotografii, która była całkowicie wydrukowana z kliszy i analogowo w ciemni, także to się jeszcze dzieje.
0: A tutaj uciekł na wolność.
2: Pierwszego słuchacza.
0: Witek jeszcze jest.
3: Tak jest, cały czas cierpliwie słucham i jestem happy.
2: Ja zapraszamy do Łodzi.
0: Chciałem połączyć Witka z kimś jeszcze, ale się nie udało, jak państwo słyszeliście. No dobrze, to ja państwa zapraszam na jutrzejsze spotkanie z zespołem Lire. I co? Oni w tandemie wpadną do nas. Prywatnie są małżeństwem w ogóle. Mam nadzieję, że dziewczynka weźmie ze sobą lirę korbową. Coś z tym zrobimy. Witek, serdecznie cię pozdrawiam. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
3: Dziękuję, nawzajem.
2: Pa. Dzięki,
1: cześć.
0: A to zapowiedź tego, co nas czeka jutro w Makakofonii. Baby, have fun.

Piotr Rogucki, zespół Koma. Cała Polska czyta z makakacyca. Makakofonia. Baby, have fun.

0: Moi drodzy, ja teraz oddaję antenę Tomkowi, bo to jest jego wybór. Proszę, on ma ten parę słów do powiedzenia.
1: A bardzo dziękuję. To był utwór, który mu towarzyszy dedykacja. W pierwszej kolejności chciałbym zadedykować tą piosenkę mojej mamusi, oczywiście.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Również moją mamusię pozdrawiam serdecznie.
1: Aktualnie. Kiedyś Warszawa Wola, teraz Miłkowa gmina Korzenna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Oraz mojego przyjaciela Bydlaka, który mi kiedyś puścił tę piosenkę i miał popisowy numer ze skakaniem z baru przy niej. Z piesią na ustach. No i oczywiście do małżonki, która się ucieszyła, że ta piosenka leci. Napisała mi to przed chwilą. A małżonka, czyli Pilar, jest również projektantką naszych wszystkich materiałów graficznych. Więc mamy teraz dużo pracy w domu na zmianę z życiem prywatnym, więc...
0: To te plakaty to jest jej robota?
1: To jest jej robota.
0: No, proszę bardzo. Dobrze, ja pozdrawiam bardzo serdecznie w takim razie. Dobrze, o czym to jeszcze będzie? Wszystko?
1: No i też oczywiście taki mały pretekst
0: zażartowałem. A jest coś, przepraszam, o polskiej polityce?
1: Polskiej polityce? Trochę jest. Znaczy my akurat będziemy o relacjach. Tylko relacjach polsko-niemieckich.
2: Relacje polsko-niemieckie to polska polityka.
1: Relacje polsko-niemieckie to siłą rzeczy polska polityka i tam jest takich parę punktów zapalnych, które wydaje mi się warto śledzić, rozbrajać, analizować, jak się śledzi lokalną politykę, to tam, nie wiem, czy wszyscy słuchacze śledzą uważnie wyniki sondaży niemieckich partii, zwłaszcza tych neofaszystowskich, ale to nie wygląda za dobrze. Podobną politykę uprawiały u nas partie jeszcze niedawno przy władzy, więc tam na pewno trochę o polityce będzie. Wszystko teraz jest polityczne. No, kultura jest polityczna, fotografia szczególnie polityczna, bo bo opowiada o świecie współczesnym, tak? To nie są tylko prywatne historyjki, chociaż takie oczywiście też są, one też są super ważne, ale no my tutaj chyba wspólnie mamy takie podejście z Krzysztofem i z naszymi zespołami, że no fotografia jest pretekstem do mówienia po prostu o świecie i siłą rzeczy to jest również o polityce i o nas i o relacjach.
0: A o piłce nożnej też?
1: O piłce nożnej właśnie się zastanawialiśmy. Ja kiedyś jeden projekt pokazywaliśmy o piłce nożnej Martina Kolara, ale w tym roku nie będzie, chociaż to jest bardzo polityczne. Ja Państwu polecam. Czekaj, Ośrodka Studiów Wschodnich, zresztą u nas na otwarcie 14 maja pani Anna Kwiatkowska, szefowa działu niemieckiego Ośrodka Studiów Wschodnich, ona prowadzi swój podcast, ale też ten ASW. Poszukajcie Państwo o niemieckiej piłce nożnej. Jak chcecie się czegoś dowiedzieć o niemieckim patriotyzmie i o tym, co jest dozwolone i kiedy było, i jak na czym może polegać duma z flagi, jak to się zmieniało, jak to jest świeża sprawa, to jest naprawdę niesamowite. Tam właśnie piłka nożna, której w Niemczech gra chyba zawodowo z 2 miliony ludzi, znaczy w sensie takich licencjonowanych, to jest właśnie też pretekst do mówienia o... Chciałbym powiedzieć o narodach, ale nie, właśnie unikamy słowa narody, bo to jest nieaktualna kategoria. O zbiorowościach, wymianach, relacjach, granicach, to, że to wszystko są często nieadekwatne podziały, więc
0: a dzisiaj
1: o tym
0: do mnie
1: będzie.
0: Podszedł ruski troll, ale to wam później opowiem. Przepraszam, bo dostałem informację, że Martuś niestety nie wpadnie jutro z lirą korbową, bo lira korbowa się naprawia. Ale nic to.
2: Teraz... Czy mogę jeszcze o piłce nożnej chwilę?
0: Tak, ale chciałbym, żebyś potem od razu płynnie przeszedł z akcją do prostego człowieka.
2: Oczywiście. To będzie też nawiązanie. Jeśli chodzi o piłkę nożną, to jest taki projekt włoskiego fotografa i artysty wizualnego Giovanni Ambrosio się nazywa. I projekt nazywa się Ultras. To właśnie pokazuje o tym, że za tym czasami takimi kibicowskimi ruchami stoją po prostu wspólnotowe potrzeby i to jest w ogóle bardzo wzruszający projekt, pokazujący kibiców od innej strony. Naprawdę, naprawdę głęboka analiza psychologiczna ruchów kibicowskich.
0: Że nie tylko ustawki mają znaczenie?
2: Tak, i tu przechodzimy do prostego człowieka, bo to jednak...
1: Jeszcze przypomnę, że w Warszawie jest AKS Zły, który jest ważną figurą w futbolowym świecie.
0: Pana rozwinie, bo ja nic nie wiem.
1: A KS Zły? No, pierwszy demokratyczny klub sportowy z siedzibą na Szmulkach, który jest pierwszą ekipą, która ma po prostu inkluzywny zespół, że niezależnie od narodowości, koloru skóry, orientacji seksualnej, grają w piłę. Zresztą nie wiem, czy teraz siódma liga, dziewczyny chyba są trochę wyżej, ale są inne sekcje też, mają sekcję frisbee na przykład, w lidze są i parę innych sportów, dzieciaki tam grają. Jeszcze mieszkając jeszcze jakiś czas temu w Warszawie, to się chodziło na Kawęczyńską, na Don Pedro Arenę. Polecam wszystkim, śledźcie AKS Zły, bo to jest, jakbyście chcieli zobaczyć trybuny, w którym kibice na koniec meczu śpiewają sprząta po sobie, AKS sprząta po sobie, to właśnie tam można fajnie się bawić na futbolu również.
2: Tak, a zapowiadając już do prostego człowieka i akurat, no mówiliśmy o tym, że fotografia jest polityczna, ale teraz usłyszycie za chwilę, jak bardzo polityczna może być muzyka. Tuwim z miasta Łodzi napisał ten tekst około 100 lat temu i ten tekst jest absolutnie aktualny. Ta wojna w Iranie, czy ludobójstwo w Gazie, to wszystko tam jest. I drugi utwór to Haniel Kaib, amerykański artysta z Los Angeles, palestyńskiego pochodzenia. Cudo, po prostu emocjonalne cudo.

0: 5 maja, no ale 1998 roku objawił się 10. album zespołu Bad Religion, No Substance, Shades of Truth. Ten utwór wybrałem, bo wiedziałem, że fotografia to przede wszystkim gdzieś tam cień prawdy.
1: Śmiała teza.
0: Słuchajcie, a jacyś goście są przewidziani?
2: Może w Kraków pierwszy, nie?
1: Czy goście są przewidziani? Ta. Super goście są przewidziani. Pytasz o gości
0: artystycznych. Z zagranicy przyjadą, nie. Znani fotograficy.
1: Wiesz co, czy kategoria znani, to akurat nam niespecjalnie przyświeca.
2: Bardziej lubiani.
1: Na tych, których lubimy, na tych znanych, takich bardzo znanych, to nas nie stać, bo nas finansuje państwo polskie i samorząd Krakowa. Pozdrawiamy zresztą serdecznie i parę innych organizacji, takie jak Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i inne. Natomiast no, przyjedzie cała masa osób, bo mamy tych wydarzeń, okoliczności, mam kilkanaście wystaw, więc od artystów, którzy biorą udział w tym programie Unreal Estate, powiem ten tytuł, to jest program główny i w jego ramach 3 duże wystawy polsko-niemieckie, tak mówiąc najkrócej, więc tam sporo osób. Podoba ci się ta zbitka.
0: Jest rewelacyjna.
1: Więc
0: od razu widzę prezesa.
1: No, ale w kontekście zapraszamy wszystkich. To jest egalitarne, fotografia z dziedziną dla wszystkich, więc myślę, że nawet prezes by się dobrze czuł. I co? I mamy też taką drugą część show, która się. To są wystawy indywidualne artystów z różnych stron świata, z Holandii, jeden chłopak z Sudanu, Abdasalam Al-Hai, Vital Girem Simiengo z Ukrainy, który pracuje z niemieckim kuratorem, więc jesteśmy też pomostem między Zachodem a Wschodem, i to tak dosłownie, bo Vitali po prostu siedzi na froncie i walczy o naszą między innymi wolność. A żeby przyjechać do nas, to musi wziąć urlop w armii. Więc będą sami artyści, oni wszyscy będą oczywiście obecni, kuratorzy, to jest za dużo, żeby ich wymieniać, ale też będą super osoby i ja na to bardzo czekam, na te wydarzenia, które są też dookoła, bo i no właśnie, wspomniałem na początku super, super specjalistów, którzy będą otwierać festiwal rozmową i to nawet nie o tych, tak tylko o tym temacie, ale w ogóle o Europie Środkowej i tym koncepcie takim abstrakcyjnym, tym skąd się biorą kraje i skąd się biorą ludzie i jak to jest właśnie, jak to jest płynne w kontekście granic i tego, jak się bardzo świat zmienia i wystarczy, że za ocenem się zmieni prezydent i wywala wszystkie koncepcje, na których były oparte nasze...
0: Przez lata wierzyliśmy.
1: Tak, które wierzyliśmy i które niektórzy nadal z jakiegoś powodu wierzą, co jest bardzo, bardzo ciekawe. No więc mamy no super, z Instytutu, to jest też fajny twist, przyjedzie do nas Adam Leszczyński, dyrektor Instytutu Narutowicza, który jak go obejmował, to się nazywał jeszcze Instytutem Dmowskiego. Więc będziemy też o polskim patriotyzmie rozmawiać. Będzie pani profesor...
0: Poczekaj, wiesz co, ja ci muszę przerwać, bo właśnie spojrzałem na zegarek.
1: Musimy lecieć.
0: Tak, bo mamy już przewalony tul o 9 minut w tym momencie.
2: Przegadaliśmy to i zaraz wiadomości.
1: Ale na szczęście...
2: Wiadomo.
0: Kochani, Piotruś Roguski obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Dzwoniłem do niego, nie odbierał ode mnie wyjątkowo. Nie chciał usłyszeć. Tego telefonu, który teraz dzwoni, też nie odbiorę. Zapraszam po 23 pod 321-321-666. Naprawdę przepraszam, mówię poważnie. Jesteśmy w dupie z czasem. A mam jeszcze parę utworów przewidzianych. W związku z tym nie będzie Piotruś z Komą, tylko sięgnąłem po Lady Punk z 2018 i Piotruś nam zaśpiewa Vademecum Scouta. A to specjalnie dla ciebie, mój drogi.

0: love like a love like this, cause a love don't exist when a boy wanna play so.
1: Przepraszam, zaczytałem się i mi ten odebrało. Wrócimy do tego, bo muszę wam coś przeczytać po 23:00, bo jak państwu mówiłem, jesteśmy opóźnieni. 3 minuty temu mina 23:00. Powinien już brzmieć radośnie, znaczy nie, w 3 minuty to on by się nie zmieniał, by się zmieścił parę razy. Panowie bardzo fajnego tula wybrali. Zapraszam państwa na nasz przedtulacz.
2: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: This is a very strange request, but I'll do it anyway. This is Danny from Biohazard and I'm looking at a man's tit. And it says, Makakofonia, baby, have fun.

0: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliliśmy Państwa z okazji jej rozpoczęcia z Enimy, utworem, znaczy trudno nazwać utworem, ale dobre niech będzie. Useful Idiot to wybrane przez naszych gości, bardzo dziękuję.
1: Bardzo proszę.
0: Znam ten Useful Idiot przy okazji. Pan Miłosz do nas napisał na antyradiowym Facebooku, czy wam się już tam całkiem na mózgi rzuciło w tym antyradiu? Jak możecie porównywać politykę Prawa i Sprawiedliwości do polityki faszystowskich Niemiec z czasów II wojny światowej, stawiając znak równości między nimi? To, co wygadujecie, to jest po prostu bezczelne. Całkiem już się tam wam poodklejało, zamiast skupić się na muzyce, mącicie w narodzie jak zwykłe szkodniki. Niniejszym żegnam się tę stację pełną lewackiego jadu do nieusłyszenia i obyście przepadli w eterze.
2: Ojej, ale to miłości, szacunku, wspólnotowości i przyjaźni.
1: Coś innego pan chyba słuchał, jakąś inną stację.
0: Inną wypowiedź?
1: Inną stację.
2: To nie my.
1: Coś inną stację włączył.
2: Chyba tak, coś się innego nacisnęło.
0: Przepraszam, w takim razie. Znaczy, przepraszam za dźwięki, które wydaje mój ten stojak do mikrofonu. No dobrze. No, bardzo dobrze w zasadzie. A, bo jest jeszcze taka tutaj sytuacja, mnie czeka. Chyba, proszę państwa, przez ruchy spowodowane Tulem nie wygram drugiej koszulki lidera. Ale nic to, moi drodzy, bo zbliżamy się teraz do momentu, w którym uczcimy urodziny Marka Kapłona, perkusisty ponownie, tym razem TSA, Banda i Wanda, Dżem z Łebsy. Marku, stosunkowo udanych urodzin, cofniemy się do radosnej twórczości zespołu TSA.

0: Zapowiadałem, że nie zdobędę drugiej koszulki lidera i ciało, znaczy ten słowo ciałem się stało. Fela Kuti to załatwił. Mam nadzieję, że antyfan jazzu nas słucha, bo on uwielbia tego typu wynalazki. Więcej opowie państwu. Proszę bardzo, pan jedzie.
1: Piosenka to była z dedykacją dla mojego przyjaciela Witka Orskiego, naszego dyrektora artystycznego, z którym spędziłem parę dni jesienią w Nigerii, w Lagos, gdzie pojechaliśmy z wystawą, która była głównym tematem, główną akcją poprzedniej edycji Miesiąca Fotografii, czyli Afrotopie. Tak się złożyło, nie była to wystawa zrobiona pierwotnie z myślą o lokalnej publiczności, raczej dla polskiej, białej, środkowoeuropejskiej, żeby właśnie się dowiedzieć czegoś o tamtym regionie świata, Afryce subsaharyjskiej. No i przyjechał taki znana postać, Azuch Bambogu, który taki promotor i promotor fotografii i sztuki w ogóle z tego regionu i założyciel festiwalu w Lagos. Mówi, wpadajcie, to jest dobre, pokażemy to. No i żeśmy tam spędzili w centrum miasta, wieszając tą wystawę najpierw przez 4 dni z pomocą chłopaków, którzy tam w Parku Wolności, w centrum Lagos, dawniej w ogóle więzienie kolonialne brytyjskie, więc takie bardzo symboliczne miejsce, chyba jedyny zielony skrawek w tym piekielnym mieście. A w tym roku do Gany jedziemy, żeby było śmieszniej.
0: Z tą wystawą
1: Afrotopie dalej. Ona pracuje, rozwija się, zmienia. Zapraszamy teraz kilkoro artystów jeszcze z Polski, łączymy ich z artystami stamtąd. Więc takie przygody festiwalowe i postfestiwalowe.
0: Dobrze, a wracając do wydarzeń w naszym pięknym kraju. Tam są też miejsca dla tych, którzy robią zdjęcia tylko i wyłącznie burakiem, czyli telefonem komórkowym. Czy nie ma takiej sekcji?
1: Taka sekcja telefon komórkowy? Nie ma, ale za to młodzież, studenci, studentki, taką też część mamy. To jest super, super, też polecam, jak ktoś lubi właśnie świeże rzeczy. Oni bardzo dużo multimediów. Mamy chyba tam będzie 22 telewizory. Zresztą w bardzo fajnym miejscu. Polecam, to też jedna z ostatnich okazji, że zobaczyć je. Był w starym stanie, czyli dawny szpital uniwersytecki. W Krakowie jest taka dzielnica Wesoła. Dawny szpital, który zmienił siedzibę i sprzedał miastu, prawie w centrum miasta, no, które umówmy się historycznie, mało nowych budynków powstaje. 8 hektarów terenu z kilkunastoma budynkami. I w dawnej tak zwanej chirurgia. Piękna zresztą sala, aula, jak w ogóle są z obrazów. I tam wystawa Fringe'a, czyli studenci, studentki polskich szkół artystycznych, nie tylko. No, powiem to, niemieckich również. Z Hamburga przyjedzie Tobias Zielony jako wykładowca z czwórką swoich studentów i studentek. Jest to świetna okazja, żeby tą taką młodzieżową energię. Oni spędzają ze sobą parę dni razem, montują, wymieniają się, pomagają sobie i się uczą w ten sposób i wymieniają.
0: Czyli to są normalne warsztaty.
1: Tak. Zresztą robimy je co roku i w takim trybie, właśnie staramy się coraz bardziej całorocznym, bo raz, że na uczelniach artystycznych mało jest takiej praktyki po prostu. Rzadko jest okazja, żeby wystawę sobie powiesić, gwóźdź wbić, wywiercić dziurę w ścianie i tego typu historie. A dwa, że mało się spotykają. Nie ma czasu, nie ma hajsu na to, żeby studenci się ze sobą po prostu spotykali, robili coś razem, więc my stwarzamy takie warunki i parę dni ze sobą spędzają i to jest super. Naprawdę nawet zapraszam państwa, to dopiero otwieramy w piątek, 15 maja wieczorem na Kopernika 15, ale można przyjść w trakcie montażu, zobaczycie sami piękne szaleństwo, z którego później się rodzi coś w ogóle niesamowitego. Także 28 projektów młodych, zdolnych.
0: Może przybijecie jakiś gwóźdź na przykład, jak wam się uda. Moi drodzy, na ten utwór zwrócili naszą uwagę wczorajsi goście. Pozdrawiam, kiedyś było niebo. To z albumu Sick z 2001, Hej w utworze Fotografia.

Makakofonia, baby, have fun. Co ja widzę? Widzę sutek. Leszek Biolik widzi sutek. I'm a real wild one. Wild one. Wild

0: Iggy Pop z 1986, drogie dzieci, z albumu Bla Bla Bla, Real Wild Child.
1: To mój wybór.
0: Proszę pana, powie.
1: No właśnie, i o tym właśnie cały festiwal w tym roku, fotofestiwal w Łodzi. O tej dzikości, po prostu, że zapomnieliśmy o ludzkiej dzikości, zapomnieliśmy o własnej zwierzęcości. I przez pryzmat naszych relacji ze zwierzętami jakby opowiadamy o człowieczeństwie, nie? I jakby to jest takie mocne, że zapominamy o tej swojej animalistycznej części, nie? Że tylko poszliśmy w umysł, wiedzę, intelekt, a jakby te emocje i to zwierzęcość poszła w wyparcie, nie? Idzie w wyparcie. Jak rozmawialiśmy, że w Afryce oni to mają. Oni nie odrzucają tej zwierzęcości i mają po prostu totalną naturę, który gdzieś tutaj w Europie nam brakuje, nie? Po prostu nie mam z tym kontaktu.
0: A na Facebooku też siedzą, czy nie?
1: Siedzą, kurde, makaki, wszystkie zwierzaki. Tam na Facebooku każdy jest innym zwierzakiem, nie? Jeden cię atakuje, drugi cię gryzie, jeden jest taką kapibarą, który tylko przytula, nie? Każdy jest innym zwierzęciem na Facebooku, no.
0: Dobrze, jak wy to będziecie przedstawiali? To będą różni ludzie ze swoimi pupilami, czy też same pupile bez ludzi?
1: Ludzie zwani artystami i artystkami będą opowiadali o swoich narracjach. Będzie Feng Li na przykład z Chin, który uratował jedną małą świnkę przed ubojem. I później ta świnka stała się częścią jego życia, jego rodziny. I jakby teraz jest to 100-kilogramowa świnka, z którą mieszka. I którą traktuje po prostu jak brata, siostrę. Ma taką...
0: Sypia z nią?
2: Dobrze, nie dziewczyny.
1: No kurde, to wszyscy tam, cała rodzina śpią na podłodze w Chinach ze sobą razem. To jest w ogóle takie... Jeszcze mają papugę i parę innych tam zwierząt.
2: Nie, bo ja pewnie różnie w Chinach robią.
0: Obserwując po psach, to znałem takiego, który lubił zasypiać na kołdrze, w trakcie się przenosił pod kołdrę, potem znowu... I tak się zastanawiam, czy z tą świnią 100-kilową jest tak podobnie.
1: No tego się chyba nie wiem.
0: To czy można go zapytać, jak będzie, tak? Dobrze, kto wybrał Pogodno?
2: Ja oczywiście wybrałem Pogodno.
0: To pan opowiada o waszej wspaniałości.
2: To już jest ta płyta, to ja powiedziałbym, nawet trochę późna. Ja to najbardziej lubię taki koncertowy album, którego zresztą nigdzie nie ma, w żadnym streamingu. Pogodno wyszło, w ogóle nie rozumiem, czemu oni nie dbali o to, żeby ta muzyka gdzieś była bardziej dostępna, no ale...
0: Jeszcze bardziej.
2: Troszkę chociaż bardziej, no bo parę płyt właściwie tylko offline'owo. A propos, oglądaliście film o Wudyniu?
0: Tak, oczywiście.
2: Ja na raty. Jakoś mam to takie mam emocje. On zresztą grał kiedyś u nas na festiwalu. Zawsze staramy się zapraszać. Akurat wtedy z Ściewcami Rzepaku. No ale był wspaniałą postacią. No. Niesamowitą. Więc zawsze w serduchu. Jak wiesz, jak mamy raz na teraz już 2 lata, bo co 2 lata możemy się spotkać przy okazji naszego festiwalu. Jak to mam, to spełniam to marzenie o tym, że można dorzucić swoje do playlisty, no to bez Budynia. Chyba zmarnowany wieczór.
0: Dobrze, a czy w tym roku ktoś będzie również poruszał część muzyczną?
2: W tym roku trochę będzie, ale bardziej grania z różnych dziedzin, z różnych stajni. Coś na pewno, jakiś ukłon zrobimy w stronę techno, no bo wiadomo, niemieckie, a więc chociaż przez chwilę zobaczymy. Ale tak, no wiadomo, każdy wieczór będzie się kończył z szansą na potupanie nóżką, no wiadomo.

0: Mazzy Star z 2011 roku. Niestety tytuł ma po włosku, to ze mną się nie uda. Niestety. Który z panów to wybrał? Krzyś?
1: Krzysztof.
0: Krzyś. Krzyś, opowiesz coś państwu o artystce, czy nic w ogóle?
2: Ja myślę, że mało kto wie coś o tej artystce.
0: Bliżej mikrofonu, bardzo cię proszę.
2: Myślę, że właśnie mało kto coś wie o tej artystce, ale to jest po prostu taki naturszczyk i taka po prostu młoda kobieta stojąca na scenie ze zmęczonym głosem, z taką delikatną depresją. Robi wrażenie na tysiące mężczyzn i wszyscy się dziwią jakby właśnie o co chodzi, dlaczego jakby przyciągamy takie lekko depresyjne kobiety.
1: Chyba ty.
2: Nie, ale właśnie taki 17-latek, nie? Nie teraz, nie? No i właśnie z tego trzeba wyrosnąć, nie? No i dlatego ten utwór o takich femme fatale.
1: Nie wiem, czy ty jesteś w romantycznym nastroju teraz, czy
2: nie.
1: Tak ogólnie?
2: Nie, to nie było tak bardzo z mojej biografii, nie.
0: To też nie z mojej biografii, ale o fotografii. Fotograf Brock wykonany przez Organka objawi się teraz na naszej antenie.

fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się, go tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.

mieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem, tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze powiedz? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska, 129.

0: Prince 1985 roku, Manic Monday, bo dzisiaj jest wtorek, to bardzo dobrze nam pasuje. Tomek to wybrał i teraz państwu opowie o tym wszystkim.
1: A, dobra. To jest super numer, no Prince'a w ogóle, należy słuchać Prince'a, tak bym powiedział. A ten numer, myślałem, że się przesłyszałem, bo znamy go przecież z innej, takiej trochę radośniejszej nawet wersji. Jak to było? The Bangles.
0: Tak.
1: Nagrał, skomponował Prince ten numer pod pseudonimem. Fuchę chyba miał. Dla innego zespołu on go nie nagrał. Przeszło na ten następny po 2 latach i zrobili na nim karierę. Znaczy na ten jeden numer zrobił karierę. A Prince to nagrał później na płycie Originals. Nie wiem z którego roku, ale jest tam dużo zaskakujących piosenek. Nie wiemy, że tyle zrobił.
0: A jakieś zdjęcia Prince'a będą prezentowane?
1: To jest pomysł na kolejną edycję.
0: A, czyli w tym roku się nie uda.
2: Zdjęcia Prince'a.
1: Taki wyspecjalizowany temat.
2: Specjalna edycja Prince'a.
1: Nie, ale będzie mnóstwo fajnych fotografii, fajnych spotkań. Co? To już ostatnie wejście, tak? To może ja po prostu dane podam, gdzie szukać.
0: Poczekaj sekundę, bo jak ty właśnie, bo ponieważ to jest ostatnie wejście, ja absolutnie zapomniałem o tym, że mam dla państwa bilet na koncert. On się co prawda odbędzie 7, czyli to jest za 2 dni. Odbędzie się właśnie w tym rzeczonym Ostrowcu Świętokrzyskim w klubie Kameleon, albo nawet Kameleon Club. I tam zagra Green Jelly. W temacie maila wysyłanego na makak@antyradio.pl, jeżeli ktoś jeszcze nie śpi, a ma niedaleko do Ostrowca Świętokrzyskiego, proszę wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet w Kameleon Club. Proszę odpowiedzieć na pytanie, z jakiego miasta pochodzi Green Jelly, podpisywać się imieniem, nazwiskiem. Pod nim proszę wkleić adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego. A ty to nagrywałeś, czy robiłeś mi zdjęcie na...
1: Zdjęcie, nie umiem wideo jeszcze.
0: To tam się tylko inny przycisk włącz. Tak, i proszę to słuchać na makak@antyradio.pl. Bardzo dziękuję. I co? Proszę o założenie słuchawek.
1: Bardzo proszę.
2: Taki rytuał na koniec?
0: Tak, taki specjalny rytuał na koniec. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Skąd dzwonisz?
3: Tak, zrezygnowany pytasz, szczerze, kto dzwoni.
0: A, super, cudownie, bo widzę właśnie 0000. Zapraszam państwa bardzo serdecznie wraz z...
3: Charlie.
0: Wraz z pieskiem Charlie.
3: Tak.
0: Na makakofonie Baby Have Fun po godzinach. Dobry wieczór, mój drogi. Witam cię bardzo serdecznie w makakofonii po godzinach. Coś cię sprowadza? Ty robisz zdjęcia Charliemu?
3: Znaczy, już teraz tylko wyłączę amatorsko. Ale jakiś czas temu jeszcze, trochę sprzętu mi zostało, to miałem sporo do czynienia, nawet posiadałem legitymację tego Związku Polskich Artystów Fotografików, tak się pochwalę, a co pierwszy stawię do medalu. No niemniej jednak życie, że tak powiem, pochłonęło biznesy, pochłonęły, które i tak się nie przerzuciły na dalszą część życia, tak nie przyniosły nic, a fotografia umarła przez to, no ale...
1: Słuchaj, to ja mam dobrą radę. Po pierwsze, nie sprzedawaj aparatów, nie oddawaj, nie pozbywaj się.
3: Nie.
1: Zobacz, ile teraz kosztują, bo to jest zaskakujące. Jakby ktoś kiedyś, no coś jak z bitcoinami prawie. Więc są jeszcze specy, którzy umieją naprawiać, jak ci coś tam nie działa. Są filmy dostępne.
3: Nawet znajomego, jakbyście chcieli, to jest, nie gadałem 15, nie śmiej się makak, bo to nie jest tak, że reklamę urobię, bo nie gadałem, nie chcę gadać od wielu lat z różnych osobistych przyczyn, ale...
0: Kontakt cały czas masz.
3: Nie mam ani aktualnego telefonu, musiałbym sprawdzić, ale mam takich ludzi, którzy mogą to sprawdzić, nieważne. Ale on jest człowiekiem, który...
1: Ciekawe, jak nas połączysz.
3: Kiedyś się, tak, nie, no chciałby, no on to wszystko robił, no reperował sprzęty, także w czasach, kiedy były Instaxy już, kiedy, wiadomo, że to czasy ciągle były, nie, dopiero się robiły kolorowe, ale on wtedy robił właśnie, naprawiał wszelkie Zenity, wszelkie Smieny, wszelkie aparaty Lomo radzieckie, które ktokolwiek może jeszcze pamięta albo już nie. Ja najlepszy aparat, jaki miałem w życiu, to był Zenit 12XP, z później z takim bajeranską przeróbką stuningowaną, następnym modelem 122. Nie wiem, czy tam kojarzycie panowie, ale...
0: Ja kompletnie nie kojarzę.
3: No, masz prawo jak większość ludzi, którzy tam nie mieli większej styczności z tym, ale miałem też, pochwalę się trochę do tej pory, jeszcze mi stajnia, że tak powiem, głowic kolorowych do powiększalników Opemus została, która, no trzymam, bo kurde, mam sentyment, nie, ale...
1: Nigdy nie wiadomo, nigdy mnie na któregoś dnia się obudzisz, stwierdzisz, rzucam ten biznes. Teraz będę robił zdjęcia i wreszcie wywołam.
3: Ja właśnie nie robię biznesu, bo biznes zdech. Popadłem w międzyczasie 3 razy, już Makrokowi kiedyś opowiadałem, ale pewnie nie pamięta, jak się znam jego sklerozę trochę.
0: To się Alzheimer nazywa w naszych kręgach.
3: No właśnie, tak. No widzisz, ja nawet zapomniałem, że skleroza to Alzheimer.
1: Ja się z nim 3 raz poznałem dzisiaj.
3: No w każdym razie, o czym to ja mówiłem.
1: Jakiś japoński sprzęt miałeś kiedyś, albo masz? To jest szał.
3: Wiesz co, mam teraz jedno, co mi zostało, bo niestety właśnie z lusterkowców nie mam nic, bo to wszystko zostało w mieszkaniu komunalnym mojej mamy.
1: Najgorzej.
3: Który tak chętnie posprzątali ludzie z radomskiej spółdzielni mieszkaniowej, których pozdrawiam serdecznie po nocy, żeby mi się czkawką odbiło.
1: Czyli ale sprzątnęli ci archiwum masz? Pewnie masz dużo zdjęć. My się w ogóle jako Fundacja Sztuk Wizualnych zajmuję tam festiwalem, ale my robimy dużo roboty przy archiwach, przy Zofii Rydet, przy Hasiorze teraz, Andrzej Różycki.
3: Hasior, moja miłość.
1: No to polecam Państwu. Przepraszam, że przerwałem. Polecam Państwu stronę hasior.pl, którą żeśmy opracowali dużą część jego archiwum z Muzeum Tatrzańskiego, plus 20 tysięcy wcześniej opracowanych zdjęć Hasiora, slajdy, które robił do swojej działalności dydaktycznej i jako... To jest nieprawdopodobne. Notatnik fotograficzny, proszę sobie tam wyszukać. I to jest nocka zerwana.
3: No, nocka, myślę, że nie jedna nocka, bo ja miałem 3 nocki zerwane, jak kiedyś przypadkiem pojechałem moim motocyklem MZ350 z prostym, takim jak policjanci kiedyś jeździli, to nie mieli nowszy model, milicjanci. Tam pamiętacie, w starych filmach może oglądaliście. Ja miałem taką MZ350, którą jeździłem, że tak powiem, z Radomia do Krakowa i ona się rozkroczyła pod Krakowem. No i stwierdziłem, że zostawię ją u kogoś i że pojechałem do Zakopanego, nie? I wtedy miałem przyjemność wpaść do Hasiora i nie miałem w ogóle świadomości tego, że mam przyjemność stykać się z człowiekiem, który...
1: Ale do galerii jego, tak? Bo on tam mieszkał, miał okienko też i tam patrzył z góry, czy są ludzie w galerii. Hasior był w ogóle celebrytą. To są legendy są o nim. Dobra, musimy kończyć. Pewnie.
3: No właśnie, bo ja chciałem tylko powiedzieć.
1: Ja przyjąłem Makakowi audycję, to będzie teraz.
3: Nie. Makak lubi pozaterminowe, tylko nie chce się przyznać. Pozagodzinowe.
1: Ale dzięki, fajnie było pogadać. No, ja o fotografii.
3: Tutaj, jeszcze zdanie dołożę, że tak z bardziej komercyjnej strony, jak byłem młody, to lubiłem sobie zarabiać pieniądze, robiąc wkładki do kaset z takiemu handlerowi, który piracił płyty winylowe na kasety na targu. Pochodziłeś do niego, mówiłeś, o ile masz płyt, tego przeglądałeś i brałeś sobie na przykład Iron Maiden albo coś tam jakieś, bo większość miał od sasa do lasa, nie? Ja tylko patrzyłem na metalowe, bo zawsze jakieś długie pióra. W każdym razie robiłem zdjęcie, reprodukcję, słuchaj, na statywie od Krokusa, właśnie Zenitem. Robiłem reprodukcję na taśmie 35 mm i wywoływałem to na papierze, słuchaj, czarno-białym. Potem już na kolorowym, bo się wzbogaciłem o właśnie kolorowego Opemusa. I to był niezły biznes.
1: To piękna historia.
3: Po prostu tak.
1: Fotografia, reprodukcja.
0: Stosunkowo udanej nocy i chciałem jeszcze przypomnieć, że jestem dziadersem, milicję doskonale pamiętam. Ucałuj Charlie'ego ode mnie.
3: Pa! Ciebie za tą milicję.
0: Moi drodzy, zanim się rozstaniemy, drogi Tomeczku, drogi Krzysiu, mam do was i do państwa prośbę, abyście byli tak mili i wykonali ze mną pieśń kończącą. Ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Tomek jest gotowy, Krzyś widzę też. To ja odliczę do 3 i lecimy. Proszę bardzo, i 1, 2, 3.
4: Maciej Maleńczuk jest moim idolem.
0: Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Szarowski. Zapraszam Państwa na jutrzejsze spotkanie.
1: A my zapraszamy do Krakowa i Łodzi. Powiem daty. 14 maja otwiera się Kraków, do 17 maja trwa weekend otwarciowy i do 14 czerwca wystawy, a 18 czerwca do 28 czerwca fotofestiwal w Łodzi. Dzięki wielkie.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Prettiest